0: podstawówce w Leszczydole Nowinach zginęła 37-letnia woźna. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. O sprawie zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, próbowali obezwładnić mężczyznę.
1: Policjanci, kiedy podeszli do mężczyzny, wezwali go, aby odrzucił broń, jednak mężczyzna absolutnie nie reagował. Dlatego też został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci tasera.
0: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mimo to mężczyzna nie odłożył noża i dalej szedł w kierunku policjantów.
1: Dlatego też drugi z policjantów użył broni służbowej, strzelił do mężczyzny. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła 41-latka do szpitala Nowosądeckiego.
0: Tam pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Policja będzie ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Zabił kobietę, po czym rzucił się do ucieczki. Do zabójstwa doszło w niedzielę w jednym z mieszkań na terenie Legnicy na Dolnym Śląsku. Sprawca został już zatrzymany przez policję.
2: W jednym z mieszkań doszło do zabójstwa kobiety. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak w wyniku podjętych działań policjanci ustalili jego miejsce i pobytu i zatrzymali mężczyznę. Prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
0: Powiedziała nam aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Sprawę bada prokuratura. Jedna osoba nie żyje po wypadku w Zieminie w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. 20-letni kierowca około 7 rano w niedzielę z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i potrącił dwie rowerzystki.
3: Kierujące jednośladami to obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego. Poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka.
0: Powiedziała nam Katarzyna Wolna z grodziskiej policji. Druga kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Kierowca był trzeźwy. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje w tej sprawie ujawnił brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. W opinii zachodnich służb w kręgu zainteresowań Kremla znajdują się m.in. kadra kierownicza firm zajmujących się produkcją dronów lub komponentów do nich. Czy Polska zostanie członkiem G20? Lobbing za naszym krajem zapowiadają Amerykanie. Departament Stanu USA zapowiedział, że chce uczynić Polskę stałym członkiem grupy tak szybko, jak to możliwe. Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20, wskazano w oświadczeniu. Nasz kraj na razie będzie gościem grudniowego szczytu G20. W Miami nasz kraj będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Co z cenami paliw w nadchodzącym tygodniu? Analitycy nie mają dobrych informacji. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
4: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Do poniedziałku litr benzyny nie może kosztować więcej niż 6,97 zł za litr. Maksymalna cena diesla została ustalona na 8,06 zł. Kontrowersje wokół nazwy przyszłej metropolii na Pomorzu. Trwają prace nad utworzeniem związku metropolitalnego, który ma połączyć 61 samorządów z regionu. Proponowana nazwa Gdański Obszar Metropolitalny pojawiła się w projekcie uchwały i szybko wywołała kontrowersje wśród części samorządowców. Nasz reporter Iwo Pastuszka zapytał mieszkańców, co sądzą o tej nazwie.
5: Mimo że ja mieszkam w Gdańsku, to uważam, że Gdańsk nie jest całym Trójmiastem, dlatego nie rozumiem, dlaczego dyskryminujemy pozostałe miejscowości. I myślę, że powinno się pojawić coś z Trójmiastem w nazwie po prostu.
6: Nazwa powinna być bardziej neutralna i reprezentować każdy z trzech członów.
5: Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, no bo z jednej strony wiadomo, Trójmiasto to, jak nazwa wskazuje, trzy miasta, ale Zatoka, przy której leżymy, to jest przecież też Zatoka Gdańska, ale nie Zatoka Trójmiejska, więc myślę, że może mieć jakiś sens.
0: W sprawie nazwy odbyły się już rozmowy przedstawicieli wszystkich samorządów tworzących...
7: Zasadnicza większość wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów naszych gmin, miast i powiatów jednoznacznie opowiedziała się za nazwą Gdański Obszar Metropolitalny. I jest to też naturalny sposób nazewnictwa wielkich obszarów metropolitalnych w Europie. No tak jest w przypadku Greater London, Helsinki Metropolitan Area czy Barcelona Metropolitan Area.
0: Wyjaśnia Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska. Decyzję w sprawie nazwy Rady Miasta Gdańska podejmie w poniedziałek. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają także do szczepień. Jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
8: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
9: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
8: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z sanepidu w Bydgoszczy.
10: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
8: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przychodni POZ. Osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. Znów było bardzo groźnie. Powódź błyskawiczna w środkowym Nepalu zniszczyła dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Lokalne władze wezwały mieszkańców do ewakuacji. W sierpniowej powodzi w Nepalu zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. Motocykliści kończą sezon. W Bełchatowie setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie.
11: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
12: Pokazać się sąsiadom.
13: Niech widzą.
12: Niech widzą.
14: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
13: Robi to wrażenie, taka ekipa.
14: Oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Życki. Zmieniamy temat. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem.
15: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
0: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranową, przekazała Justyna Januszewicz, rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. A jak żyje się na stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu i czy grozi nam zagłada jak dinozaurom? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbyło się w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza. Były tam warsztaty z robotyki i ciekawe wykłady.
16: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
17: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
18: Co to za urządzenie tutaj jest?
16: Teleskop.
18: Co tam widać?
16: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
19: Dinozaury miały całkiem spore nieszczęście, bo asteroida spadła na granicy lądu i morza i to spowodowało dużo większe szkody niż gdyby spadła na przykład na sam środek lądu.
18: Czy historia z dinozaurami może się powtórzyć?
19: Oczywiście.
0: Mówił jeden z prelegentów, Bartłomiej Kajdas. Festiwal zakończył się w niedzielę wieczorem. W trakcie imprezy można było podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3. To nie było łatwe spotkanie, przyznaje polski tenisista.
20: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yi Zhu. Też nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowak nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: Hubert Hurkacz mecz w Szanghaju zagra we wtorek. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Ósma runda.
1: A gościem Jana Wróbla jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziękuję za głos i przekazuję go Grzegorzowi Napieralskiemu, aby odpowiedział na pierwsze pytanie. Czy ma sens więcej patroli w okolicach szkół? Czy to jest działanie, żeby nas wszystkich uspokoić, ale pozorne?
3: Ma sens. Absolutnie ma sens, bo proszę pamiętać, że zawsze pewne działania, które wykonuje państwo, są też takimi działaniami, nazwijmy to psychologicznymi. To, że widzimy patrol na ulicy, to też czujemy się bezpieczniej, ale to też wiemy, że nie możemy nic...
2: Czujemy, ale czy jesteśmy od tego bezpieczniej?
3: No jesteśmy, dlatego że wiemy dokładnie, że jeżeli ktoś nawet coś by planował złego, na przykład wejść do sklepu, coś ukraść, tak widzi policjanta, to się boi, bo on może wrócić i go zaaresztować. To jest potrzebne i konieczne, uważam.
2: Co państwo może jeszcze zrobić wobec napadów w szkołach?
3: Oczywiście wzmocnienie patroli, oczywiście rozmowa z nauczycielami, z rodzicami, pomoc psychologiczna też w szkołach, ale przede wszystkim uważam, co nas czeka, to ograniczenie mediów społecznościowych.
2: To proszę pana, no, zapytam wprost, czy wykorzystacie, bo Donald Tusk już wykorzystuje, tę okoliczność, że ta ustawa, która miałaby zwiększyć ingerencję rządu w mediach społecznościowych, jest zablokowana wetem prezydenta. To teraz nabrało złowrogiego znaczenia.
3: Wyrzuciłbym słowo wykorzystujemy, panie redaktorze. Znaczy, to trzeba było zrobić. Ja byłem absolutnym orędownikiem tej ustawy. Sam jestem ojcem dwójki dzieci. Sam wiem dokładnie, jak to wygląda. Znaczy, ja uważam, że ograniczenie mediów społecznościowych do 16 roku życia powinno być obowiązkowe w Polsce. Powinniśmy nałożyć takie klauzule na media społecznościowe. Tak samo jednak nakładamy je na media tradycyjne. Panie redaktorze, pan jest od lat w mediach. Pan dokładnie wie, czy to jest radio, czy to jest telewizja, czy taki program, jak dzisiaj występujemy. On jest obłożony przepisami prawnymi. Pan nie może się posunąć dalej, niż mówi prawo. W mediach społecznościowych możemy zrobić wszystko i zasięgi niektórych ludzi są tak samo duże, a nawet większe czasami niż nasz program, w którym występujemy.
2: Państwo Tuska zawiodło i są tego ofiary. Jarosław Kaczyński.
3: Absolutne kłamstwo, bo rozumiem, że mówi do ostatnich wydarzeń.
2: Tak.
3: Absolutne kłamstwo. To jest wina jego osobiście, jego partii i prezydenta Nawrockiego. Jestem członkiem komisji...
2: Ale co jest winą osobiście, żebyśmy się nie rozpędzili?
3: Już mówię. Ja jestem członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Sam ją kiedyś zresztą zakładałem. To PiS blokował ustawy, które miały właśnie pomóc w takich działaniach. To PiS namawiał prezydenta do weta. To prezydent zawetował. Ja pamiętam, jaką ja kłótnię, to słowo specjalnie, że kłótnie odbyłem z posłem PiS-u właśnie, jeżeli chodzi o dzieciaki i o właśnie dostęp do internetu.
2: Mamy panikę w szkołach i czy jest ona sterowana?
3: Myślę, że nie, nikt tego nie steruje. Znaczy, ja sam jestem zaniepokojony.
2: Dodam, że Barbara Nowacka tak się wypowiedziała wczoraj. Panika w szkołach, ona wygląda na sterowaną.
3: Ja sam jestem dzisiaj zaniepokojony. Moje dzieci są już na studiach, ale też się boję. Bo tak samo jak w szkole podstawowej czy średniej może coś się wydarzyć, może gdzieś się wydarzyć na uczelni. Więc ja myślę, że tutaj już każdy dzisiaj po tym, co zobaczył, co usłyszał, co przeczytał, może być przestraszony.
2: Proszę pana, czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to nie jest atrapa? Odwołuje się do tego, że on potrafi wysłać kilka komunikatów w krótkim czasie. One oczywiście zawsze są wydawane, odwoływane. Jak się zbierze tego przez miesiąc, kilkadziesiąt, to proszę pana, normalna reakcja, zablokować te komunikaty, żeby mnie nie budziły w nocy.
3: Nie, znaczy ja opowiem moją historię sprzed kilku dni. Byłem na konferencji w Świnoujściu, zresztą to jest mój okręg wyborczy, więc bardzo się cieszyłem, że tam była ta konferencja i dostałem komunikat, że trzeba absolutnie uważać, bo znaleźliśmy na dnie wody.
2: Czyli to jest ważne, a tak w Lubelszczyźnie, no już zaczynają być natarczywe te komunikaty. No ale, nie stracą swojej roli?
3: No ale poza granicami naszego kraju jest wojna, no nie możemy tego ignorować. Ja wiem, że może czujność będzie trochę słabsza, ale myślę, że od nas, mówię teraz od użytkowników telefonu, od Polek i Polaków, no, od nas trzeba wymagać, żebyśmy jednak byli cały czas czujni.
2: Wie pan, że jeszcze mam taką potrzebę, może dlatego, że jestem nauczycielem, chwilę o tej placę w szkole ataków porozmawiać, bo widzi pan, ja mam takie wrażenia. Z jednej strony to jest coś bardzo ważnego i poważnego. Z drugiej strony moja praktyka, no rzeczywiście jest już bardzo długa w szkołach, wskazuje na to, nie działa nigdy i nie zadziała tym razem mechanizm pod tytułem: ojej, ale się coś dzieje. wychodzimy naprzeciw niebezpieczeństwu i je zmniejszamy. Dlatego, że to są już zawsze konsekwencje. Nawet gdybyśmy przyjęli w jakimś ekstra trybie, co jest możliwe, bo Sejm się za to zabrał, ustawę przeciwko mowie nienawiści w internecie i w ogóle ją wprowadzili w życie w jakiś najlepszy, na całą Europę wzorowy sposób. I nawet gdybyśmy teraz zrobili 100 bardzo mądrych pogadanek z psychologami, policjantami i księżmi w szkołach na temat tego, uważaj na osoby w kryzysie psychicznym, uważaj na przemoc i tak dalej, to wszystko są rzeczy, które jestem gotów popierać, ale teraz mamy do czynienia ze skutkami, z rezultatami. Nie? Poprzednich lat, podczas których też robiliśmy pogadanki, też robiliśmy, wie pan, różnego typu akcje na temat internetu, że to jest niebezpieczne, a jednak ktoś nagle za ten nóż chwycił, a inni go naśladują. Czyli, wie pan, jakby nie jestem przeciwny temu, żeby przeciwdziałać, ale jestem za tym, żeby racjonalnie patrzeć. Jeżeli teraz czemuś przeciwdziałamy, to czemuś, co się, daj Boże, nie wydarzy za rok, za dwa, za pięć. Tę falę niestety już musimy wziąć na klatę. Na to uczciwie powiem, tak uważam, nie ma żadnej rady. Co pan na to?
3: To ja się z panem redaktorem nie zgadzam. Ja
2: to chyba dobrze, ludzie od razu nie zulgną, że ktoś się nie zgadza z tym przemówieniem.
3: Podzielę swoją wypowiedź na dwie części. Po pierwsze, taka część ogólna. Ten świat dookoła nas się bardzo, bardzo mocno zmienił. Inni mówią, że brutalnie się zmienił, inni mówią, że po prostu się zmienił. Ja uważam, że się zmienił i w wielu miejscach niebezpiecznie się zmienił. Albo my przegapiliśmy kilka bardzo ważnych momentów. My jesteśmy dzisiaj w studio, w telewizji, która jest bardzo mocno uregulowana prawnie i każde medium tradycyjne jest obudowane różnymi ustawami. Nie można czegoś, nie można przeklinać, nie można kłamać, nie można mówić nieprawdy, nie można naginać się tak naprawdę faktów. Natomiast w internecie dzisiaj, a szczególnie w mediach społecznościowych, można zrobić wszystko. Można zrobić, powiedzieć wszystko. Można namawiać do zakupu złych leków, można namawiać dzieciaki do tego, żeby uciekały do lasu i 24 godziny tam były, jak to, kto. Można robić wszystko. I my.
2: A nawet można zachęcać do zjedzenia mrożonej pizzy podgrzania, przecież to jest tak niezdrowe. To
3: można,
2: jest
3: można,
2: tak nie
3: można zrobić wszystko, dokładnie tak jak pan mówi, panie redaktorze. I to w ogóle nie jest obudowane prawnie, nie ma żadnych za to konsekwencji.
2: Wiesz, jakoś obudowane prawnie jest, tylko konsekwencje są słabe.
3: Znaczy, właśnie nie jest.
2: Teoretycznie ja mógłbym zgłosić do Krajowej Rady, albo tam by mnie wyśmiali, więc na policję tam by mnie nie wyśmiali, tylko by niespiesznie procedowali. Mógłbym zgłosić.
3: Ale dzisiaj to prawo jest tak skonstruowane, że nie mamy narzędzi, nie mamy kar, nie mamy szybkiej egzekucji. Więc to przegapiliśmy. Przegapiliśmy też moment, kiedy zobaczyliśmy, jakie te media mają wpływ na ludzi. Szczególnie młodych, ale nie tylko młodych, tak? Że bardzo szybko ulegaliśmy różnym informacjom, bardzo szybko braliśmy je za pewnik, bardzo szybko uznaliśmy, że one są prawdziwe. U dzieci dodatkowo, które no nie mają takich mechanizmów obronnych jak my, bo nie mają doświadczenia, tak? Pojawiło się jeszcze ileś elementów. Kiedyś, jeżeli popatrzymy na hejt czy na przemoc, ona była, panie redaktorze, zawsze. Sam byłem ofiarą takiej przemocy. Też dostałem mocno po twarzy, tak to powiem, najdelikatniej jak można w studio. Tylko, że różnica była taka, że ja to się wydarzyło gdzieś na ulicy obok mojej szkoły, tak? Kolega mnie pobił, ale ja wracając do domu byłem już bezpieczny, pod opieką rodziców i moi rodzice mogli zareagować, bo byli świadkowie. Dziś jest tak, że ten hejt, czy ta nienawiść, która się toczy, ona się dzieje w szkole, ale przez media społecznościowe idzie za dzieckiem do pokoju pod koc, tak? I to dziecko nie jest wolne, nie jest bezpieczne. I też bardzo ciężko ująć czasami tak naprawdę ten wątek, bo jak ktoś kogoś pobił, to wiadomo, ale jak ktoś kogoś tak naprawdę nachodzi, tak stalkuje, cały czas coś mówi o nim, coś złego, buduje grupy, no za mało mamy czasu, żeby to wszystko opisać. Więc i dzieciaki nie są na to gotowe, nie są na to przygotowane. Kiedyś jak ktoś nas wyśmiał w klasie albo to widziało nas 13 osób, 24 osoby z klasy. Dzisiaj może to widzieć 25 tysięcy osób, dlatego że tak się rozlał ten post, ta informacja w internecie. I myśmy nie przygotowali się, my jako dorośli też i nie przygotowaliśmy naszych dzieci. Moim zdaniem, co trzeba zrobić? Absolutnie pilnie uregulować media społecznościowe. Jestem zwolennikiem, aby do 16 roku życia był zakaz dostępu do mediów społecznościowych, bo dzieciaki nie są na to przygotowane, nie są gotowe, żeby być w tych mediach społecznościowych, nie mają żadnego mechanizmu obronnego, żeby tam się w tym środowisku po prostu umyć. Z drugiej strony, tak jak by powiedział premier Gawkowski, trzeba tak naprawdę uregulować dzisiaj wszystkie platformy i karać je, jeżeli jest coś nie tak. Jeżeli my dzisiaj widzimy i mamy na to dowody, że znany lekarz jest używany do sprzedaży jakichś leków, jakichś cudownych lekarstw. Ktoś na tym zarabia, nie wiadomo, co on wkłada, tak? I on nie może nic z tym zrobić, bo pisze do Platformy, pisze tak, jak pan powiedział, do prokuratury, no ale prokuratura mówi, no ale to Platforma powinna to ściągnąć, ja nie mogę, przecież ja nie mam kodów do Platformy, nie ściągnę tego filmiku. Więc pisze do tego jednego czy drugiego operatora, no i tego nie ściągają, tak? Więc tu musi być bardzo szybka droga.
2: Ale przed panem był u nas Piotr Semcha, znany publicysta prawicowy, w moim odczuciu bardzo rozsądny człowiek, i mówi tak, no przepraszam, ale przy takim stopniu braku zaufania części Polski do drugiej części Polski, to wprowadzenie regulacji, która pozwala akurat tej części Polski, która ma rząd, ingerować we wszystkich mediach społecznościowych, we wszystkich komputerkach, łącznie z tą Polską, która skrajnie nie ufa Donaldowi Tuskowi i ma go za niebezpiecznego zwolennika dyktatury, no to jest, wie pan, to jest nieszczęście, prawda? Nie ma szansy, żeby połowa przynajmniej Polski nie odebrała działań, może podjętych w szlachetnej inicjatywie, ze szlachetnych pobudek, jako jeszcze rozszerzania władztwa państwa Tuska.
3: Dobre pytanie i dobra uwaga, panie redaktorze. Teraz, no to ja wytłumaczę, jak to powinno wyglądać. Po pierwsze, PiS absolutnie blokował te przepisy, chociaż one, czy tak samo Konfederacja, w żaden sposób nie dawały narzędzi rządowi, czy nie wiem, ministrowi, czy jakiejśkolwiek instytucji państwa polskiego, żeby coś zrobić złego danej partii politycznej, czy środowisku politycznemu.
2: Nigdy tak nie jest napisane wprost. Nie, ale to nie wprost tak będzie.
3: Ale nie da się tak, bo system był bardzo prosty. Jest urząd taki, poza polityką, oczywiście szef tego urzędu jest wybierany przez Sejm, tak? Ale jest urząd, który jest daleko mimo wszystko od polityki. On podejmuje decyzję, ściąga tą treść, ale w trybie pilnym może się tego odwołać. I nie wierzę, panie redaktorze, szanowni państwo, nie wierzę, że dzisiaj, jeżeli na przykład ktoś by ściągnął jakąś treść ministrowi Czarnkowi, tak? Że on by, nie wiem, podniósł larum i za chwilę, gdyby faktycznie było to bezprawne, ona by się znowuż nie pojawiła. A po drugie, żadna Platforma...
2: No, ale jakiś skromny konfederata z Podłowicza, no, to nie jest minister Czarnek. No dobrze, tylko zabiorą mu i co on wtedy
3: tylko
2: zrobi?
3: Tylko ja przypominam, że Konfederacja miała zablokowane konto bez tej ustawy.
2: No pech.
3: No ale było tak i przez wiele miesięcy. Natomiast ja mam takie wrażenie, że dzisiaj to właśnie PiS-owi tak naprawdę, czy Konfederacji, ale najbardziej PiS-owi i Nawrockiemu, na tym zależy, żeby takich regulacji nie było. Proszę zobaczyć, mamy takiego człowieka, rzadko wymieniam jego nazwisko, ale tu powiem, Matecki.
2: Tak, Solidarny. Matecki. Tak.
3: Znaczy, nienawiść tego człowieka wylewa się codziennie. Czy on potrafi naprawdę zrobić największą szkodę, jaka można zrobić w internecie. No to przecież PiS po to blokuje, żeby tacy ludzie jak Matecki, tacy ludzie jak on, mogli dalej atakować Tuska, atakować tych, którzy dla nich są wrogami. I oni tylko po to zrobili, żeby takich treści nie można było blokować. Jak ja kiedyś mi podesłał mój znajomy filmik, który był świetnie zmontowany. I filmik był takiej treści, że Tusk jest najgorszym premierem. Dlaczego jest najgorszym premierem? Dlatego, że za chwilę wyśle nasze wojska na Ukrainę na wojnę. Wszystkich naszych żołnierzy, bo już podpisał odpowiednie dokumenty. I teraz uwaga, to było najlepsze zdanie, zacytuję, bo po prostu tak strasznie głupie, ale było. I mówi, i teraz, mówi, jak ci żołnierze wyjadą, mówi ten lektor, cały czas Tusk tam przemawia na tym filmiku, to jak oni, ci młodzi ludzie wyjadą i będą walczyli i ginąć będą na froncie ukraińskim, to młodzi Ukraińcy, którzy są w Polsce bądź przyjadą, posiądą nasze żony i tuż będzie Ukraina.
2: No wiem, powiedziałbym tak. No,
3: są takie brednie w internecie.
2: Tak, sądzę, że istnieje elektorat.
3: Ale to robi, no nie, to nie jest elektorat.
2: Proszę pana.
3: Panie redaktorze, no nie, czy bądźmy...
2: Obawiam się, że część elektoratu taka jest. Ale proszę pana, ja jak pan widzi, bardzo życzliwie wysłuchuję wszystkich polityków, którzy mówią o tym, że trzeba zrobić coś dla Polski, a nie tylko dla siebie. I jestem gotów się nawet, już byłem gotów panu w ogóle uwierzyć, a nagle sobie przypomniałem wypowiedzi Donalda Tuska na temat tych tragedii ostatnich szkolnych. I wie pan, ta wypowiedź wydaje mi się, że może budzić pewne refleksje negatywne.
0: Zadaniem dla rządu, dla mnie osobiście i dla pani, panów ministrów jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, wszystkiego bez wyjątku, aby zatrzymać albo no, ograniczyć przynajmniej ryzyka wynikające z fali przemocy, jaka ma dzisiaj miejsce.
2: Krytykując innych, że są oszalali z nienawiści, sam dałem tego chyba dowód. Ja miałem w głowie trochę dłuższy wywód Donalda Tuska, bo ta część jest taka ogólnowojskowa. Domagamy się chyba od każdego premiera, żeby w pewnych okolicznościach powiedział, że będziemy walczyć ze złem. Natomiast jest potem ta przerzutka na prezydenta Nawrockiego, że no proszę bardzo, mógł nie blokować ustawy. I wie pan, ja sobie myślę, że to jest taki moment, w którym widać, na czym polega polska polityka. No, polska polityka szuka na nieustannym szukaniu haków na przeciwnika. Cała reszta to teatr.
3: Nie, to tu będę bronił absolutnie pana premiera.
4: Bardzo proszę.
3: Dlatego, że po pierwsze pracuję w tej komisji, a też od wielu lat jestem związany z zespołami, podkomisjami, które zajmują się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Panie redaktorze, i naprawdę widziałem już bardzo dużo złych, nie tylko raportów, ale naprawdę informacji, co się tak naprawdę w naszym społeczeństwie dzieje. Jeżeli naprawdę nasza ustawa, którą my przygotowaliśmy, Polska, już zostawię, czy to była Donalda Tuska, tą ustawę, którą procedowaliśmy pierwszy raz w Sejmie, to ona i tak była o wiele bardziej delikatna w swoich zapisach niż wiele innych ustaw na świecie. Naprawdę.
2: Ale wtedy pamiętam akurat ci przeciwnicy ustawy wskazywali, że ona jest bardziej restrykcyjna niż niektóre inne ustawy. Także chyba w środku byśmy byli.
3: Natomiast zostawmy już teraz, kto jest bardziej radykalny. Tylko tu, moim zdaniem, tu nie ma polityki. Jeżeli chcemy wyłączyć, jeżeli ktoś nas oszukuje, jeżeli chcemy wyłączyć, jeżeli ktoś rozpowszechnia zdjęcia pornograficzne dzieci, jeżeli chcemy wyłączyć kogoś, kto sieje nienawiść i używa wulgarnych słów, jeżeli ktoś nawołuje do takich akcji czy takich wydarzeń, które mogą szkodzić zdrowiu naszych dzieci, to jeżeli my chcemy wyłączyć coś takiego, przecież żaden polityk opozycyjny do rządu nie jest zagrożony, że ktoś mu konto wyłączy. No naprawdę. To jest tak, jak idziemy do telewizji, mamy prawo coś powiedzieć. Mamy prawo powiedzieć to, co czujemy, mamy prawo powiedzieć, jakie mamy przekonania. I czy ktoś wyłączył mikrofon posłowi PiSu, nie wiem, u pana, w Polsacie, w TVN-ie, czy w innej telewizji? No nie. Ma prawo powiedzieć, bo to są jego poglądy. Więc nikt by nie blokował wypowiedzi poglądów.
2: Chodzi o to, że ja, nie będąc ministrem PiSowskim, byłem oczywiście, siedzę sobie w interneciku pod Łowiczem, piszę różne treści, a potem się okazuje, że te treści, one właśnie urągają. Co, powiem panu prawdę, ja myślę, że one często urągają i jestem za tym, żeby je blokować, a ich twórców ściągnąć po kolegia, żeby płacili za to pieniądze, że napisali szkodliwe, o kimś kłamliwe brednie. Tylko chodzi o to, żeby wszystkie szkodliwe brednie były filtrowane, strony strony opozycyjnej niż rządowej. Tego się ludzie boją.
3: Ja rozumiem, to jest trochę taka filozoficzna dzisiaj dyskusja, ile bezpieczeństwa, ile wolności. To są dwie wartości tak naprawdę.
2: Zgadzam.
3: To są dwie wartości, które są każdemu z nas do życia potrzebne. I bezpieczeństwo, i wolność. No i niestety one się wykluczają w dużej mierze, tak? No bo jeżeli chcemy być trochę bezpieczniejsi, musimy oddać trochę swojej wolności. Ale proszę zwrócić uwagę, że my przez te wszystkie lata, tak jak budowaliśmy naszą cywilizację, myśmy zrzekli się bardzo wielu wolności. Ja zawsze podaję taki najprostszy przykład. No, prawo ruchu drogowym. No myśmy się dużo wolności tak naprawdę zrzekli. Ale dlaczego? Dla pana, dla mojego bezpieczeństwa, dlatego żebyśmy idąc po chodniku, nikt nas nie przejechał. Albo żeby, jak będziemy skręcać w lewo, żebyśmy wiedzieli, że ktoś nas nie wiedzie. Więc tak samo jest tutaj. I naprawdę ja na komisji, jak rozmawiałem z kolegami, koleżankami z PiSu, mówię, zwróćcie uwagę, że my dzisiaj tak naprawdę w większości te przepisy są o naszych dzieciach. Bo my sobie naprawdę damy radę, tak? Nawet jak się będziemy atakowali. Ale dzieci nie dadzą sobie rady. I ta ustawa tak naprawdę, którą przygotowaliśmy, przecież to nie żaden minister tak naprawdę nie miał blokować tego. Żaden jakiś specjalnie powołany urząd cenzury, no bo tam tak było. Jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, który jest od wielu, wielu lat i zdobył swój autorytet. I żeby było jasność, za rządów Prawa i Sprawiedliwości był prezes tego urzędu, wyciągnięty z uczelni, współpracujący również z opozycją wtedy. Teraz też jest fachowiec, który przyszedł absolutnie z rynku, który pracował w instytucjach państwowych i jest szefem tego. Więc my naprawdę staraliśmy się wypchnąć tak naprawdę tą kontrolę jak najdalej od polskiego rządu. I to się udało. I też daliśmy jedną bardzo ważną rzecz, czyli sąd, który może w każdej chwili zareagować, jeżeli ktoś by podjął decyzję niezgodne z przepisami prawa.
2: Wie pan, jak to jest, sędzie się okaże, że był neosędzie albo paleosędzie, albo to i za 17 lat. Ale proszę pana, czy będzie pan również z taką równą dynamiką bronił słów Donalda Tuska o innej sprawie, mianowicie, ale też bardzo ważnej, o suwerenności Polski?
5: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas. I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. Kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność.
2: koledzy przygotowujący research wszyscy byli pod wrażeniem tego, że po prostu przemawia Donald Tusk z Konfederacji Polskiej.
3: Dlaczego?
2: Bo suwerenność sojuszników i przeciwników trzymamy, wie pan, z daleka od polskich spraw. No tak jeszcze by wypadałoby, żeby na tle zapory na granicy polsko-białoruskiej przemawiał Donald Tusk.
3: No, ale to miał konkretny
2: kontekst. Miał czerwone chorągwie.
3: Ta wypowiedź miała konkretny kontekst.
2: Orzeł biały. No to niech pan ten kontekst. No,
3: kontekst odnosi się do działań Adama Bielana i tego, że podsuwał tak naprawdę informacje administracji Donalda Trumpa, żeby zmienić polski rząd. No to jest naprawdę niebezpieczne, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli próbuje się zakulisowo...
2: Ale wierzy pan tę informację? Bo to wie pan, te informacje powstały w ten sposób. Ktoś powiedział, że ktoś powiedział. No. A ja to napisałem w internecie. A w internecie napisali, no wiadomo, że prawda.
3: Nie, no ale jednak, no była rozmowa między premierem Donaldem Tuskiem a premierem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: Tajna?
3: No ale była. I wie pan, znaczy, nawet jeżeli gdzieś trochę jest to przerysowane, to ja uważam, że dla nas wszystkich, dla całej klasy politycznej, taki ostry sygnał, że tak nie powinno się dziać, to po prostu powinien być, wybrzmieć. Nieważne, kto rządzi. Rządziłby dzisiaj wicepremierem czy premierem byłby Mentzen, tak? To ja sobie nie wyobrażam na przykład, że jestem gdzieś za granicą, gdzie ja mam swoje relacje wypracowane przez lata poza granicami naszego kraju, że ja bym robił coś, że dobra, to jak tutaj przyjedzie ten Mentzen, czy tam ktoś inny z polityki, to możemy robić tak, te umowy gospodarcze, ale tutaj musi na przykład Mentzen współpracować ze mną, a nie z tamtym. Znaczy, dla mnie to jest absolutnie niewyobrażalne. Czy to w ogóle w oczach polityków wtedy w danym kraju nasza pozycja spada, no bo jeżeli my się posuwamy do, ja bym to nawet
2: tylko
3: nazwał
2: pan
3: do
2: zdrady. Tylko pan to jako pewnik, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia z Donaldem Trumpem, tam padają pewne deklaracje pod te rakiety to już mnie nudzą, ale czy u was nie rządzi taki Tusk? Ja go nie znoszę, Władek. Ale przecież nie wiemy, czy w ogóle to miało miejsce.
3: Pan pewnik, no ale... Jakby fakty przemawiają raczej, że to pewnie.
2: Nie tak, że Bielan rzucił taką kaczkę polityczno-dziennikarską i teraz wszyscy wpadli w panikę.
3: Pamięta pan historię z marszałkiem Hołownią?
2: Tak.
3: I spotkaniem nocnym, tajnym, które okazało nie było tajne.
2: Ale było nocne przynajmniej.
3: Nocne i dotyczyło tak naprawdę próby wyciągnięcia z koalicji pana marszałka Hołownię, tak? I kto to organizował? Przecież wszystko było potwierdzone. No więc jakby też dowody pokazują, że Adam Bielan ma takie zdolności do prowadzenia zakulisowych gier.
2: Tak, ale moim zdaniem ta zakulisowa gra w tym wypadku polega na tym. Wpuścić petardę do obozu koalicji rządzącej i zobaczyć, co się wydarzy. I wydarza się taka rzecz, że wie pan, z całym szacunkiem dla pana premiera, jeżeli on przemawia tak, jakby dawał do zrozumienia, że jest coś na rzeczy, ale on się nie ugnie, to przepraszam, to coś na rzeczy oznacza, że Władysław Kosiniak-Kamysz bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w wielkiej intrydze przeciwko premierowi. No to sorry, ale to chyba słowa nie wystarczą wtedy, prawda?
3: Nie, ja uważam, że reakcja była absolutnie taka, jaka powinna być. Aha. Dlatego, że no to, że intrygi w polityce są, to wiemy. Były zawsze. W starożytnym Rzymie również. Nawet gorsze. Tak się dzieje na świecie. Natomiast no, staramy się budować cywilizowane tak naprawdę państwa. No jeżeli ktoś intryguje, ale też narusza interesy państwa, a już, nie wiem, próba rozbicia rządu przez innego prezydenta, czy przez inną władzę, jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Więc premier tutaj reaguje absolutnie tak, jak trzeba. Znaczy mówi, no nie będzie nikt. Znaczy to Polki i Polacy poszli do urny.
2: Ja nie wiem, do kogo on to mówi. Do Donalda Trumpa? Do Kosiniaka-Kamysza? Do narodu polskiego?
3: Myślę, że mówi Polkom i Polakom, pokazuje, że takie po prostu rzeczy nie powinny się absolutnie zdarzyć.

0: gospodarka morska, ktoś by chciał bardziej pójść w Europę, ktoś bardziej może w Afrykę, żeby robić interesy. Spieramy się, no ale ten spór powinien być na jakimś poziomie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj ten spór po prostu zszedł do jakiegoś dna. Znaczy dzisiaj jest, myślę, wyścig, kto bardziej kogoś uderzy w punkt, tak? Znaczy kto kogoś bardziej obrazi.
1: A wie pan, aby
0: panią... Może warto do jakichś kanonów zacząć wracać w tej polityce, jak było to kiedyś, tak? Że są na przykład takie wartości, że nieważne, czy prezydent jest takiego, czy z innego obozu, leci za granicę, bierze ze sobą ministra, bierze ze sobą, nie wiem, parlamentarzystów, którzy z tym krajem współpracują, tak? Nieważne, czy są z opozycji, czy nie są z opozycji. Że oni wszyscy lecą razem, tak? I pokazują jeden front, tak? My jesteśmy tutaj Polakami, Polkami. My przyjeżdżamy z konkretnym biznesem, z konkretną ofertą polityczną, gospodarczą i tak dalej.
1: Pan prezydent, jak pojechał na Filipiny z konkretnymi ofertami, i to jest podobno owocna wizyta, zrobił gospodarzom wielką przyjemność, trenując boks z legendą tamtejszego sportu, olimpijskiego sportu. Wie pan, jak reaguje na to część pana kolegów, bardziej kolegów niż koleżanek. Wstyd, hańba, chciał chyba komuś dać mordę. Mówią o polskim prezydencie. A pan co opisał o tym boksie?
0: Nie pisałem o tym.
1: Bok to jest wspaniały sport, proszę pana.
0: Jest. Sam znam wielu znanych ludzi w boksie, sam je trenowałem. Wie pan, od prezydenta wymaga się jednak czegoś innego, szczególnie w wizytach zagranicznych. No, czy całkowicie moim zdaniem inaczej by wyglądało, gdyby spotkał się z tym mistrzem świata, gdyby z nim spokojnie porozmawiał, a może niekoniecznie trenował.
1: Ja tu jestem, wie pan, zwolennikiem boksu, ale rozumiem, możemy się w tej sprawie różnie tam
0: możemy, tylko że są pewne, znaczy, myślę, że są też pewne kanony. Znaczy, jeżeli decydujemy się na pewną funkcję, tak? Ja się zdecydowałem bycie na przykład parlamentarzystą wiele lat temu, no to też... Używam tak naprawdę, inaczej, zgadzam się na pewne rzeczy, które powinienem robić, a których nie powinienem robić. Prezydent, który chciał być prezydentem i został, też powinien jeszcze ograniczyć, bo już jest prezydentem.
1: Tak, tenisa by zagrał z tenisistą filipińskim, to dobrze, jak boks... Ale akurat mają sławnego boksera, nie tenisistę.
0: Ja rozumiem.
1: Źle? Elegancja, no to jest tenis, no może jacht. Ale gdzie tak boks? Stygmatyzacja bokserów.
0: Ale rozmawialiśmy na samym początku tak naprawdę o przemocy w sieci, o przemocy wobec naszych dzieci. Wie pan, no jednak boks jest w jakiejś formule przemocą. No bo jednak
1: ale właśnie bardzo uregulowano. Wie pan, ja to w nim szanuję.
0: To prawda, tak? To jest uregulowane.
1: Ja nie mogę zrzucić się zębami na tego wroga, bo mnie dał żołądek.
0: Ale jednak pokazuje bitwę, jednak pokazuje walkę.
1: No walka, część naszego życia. Proszę pana, na deser Grzegorz Braun, bo tak pan mówił afirmatywnie o tym, że debata, spory, to nas napędza. No to mamy bardzo ciekawy pogląd, który rzeczywiście w Polsce nie jest często wyrażany.
2: It is a great relief to see that our neighbors are coming back to, let's say, political health. And the reason is coming back to German state policy. And obviously, we should follow. We should follow. I hope the day will come when we will be able to repeat this and paraphrase this classical line from a famous movie. We will say, I love the smell of Russian gas in the morning.
1: Widzi pan? Polska racja stanu, żart i nawiązywanie relacji sieciowych z tymi, którzy może będą w Niemczech rządzić za rok, dwa, trzy.
0: No ale już od AfD, jeżeli co, mamy rosyjski gaz przez nich kupować na nowo. Ale my akurat, jeżeli chodzi o gaz, się bardzo mocno uniezależniliśmy. Mamy duże pokłady
1: gazu. To przeszkadza chyba Grzegorzowi Braunowi. Po to się uniezależniać, skoro można się uzależnić.
0: No właśnie, mamy przede wszystkim pokłady gazu w Polsce i to dosyć znaczące. 1/3, nie znam dokładnych danych, ale 1/3 chyba naszych potrzeb tak naprawdę wystarczy, że wydobywamy ją w Polsce. Do tego mamy przecież Baltic Pipe, który wchodzi na północy Polski, dokładnie do Świnoujścia, tak, i mamy dostawy gazu z Norwegii, czyli bezpiecznie i od sojusznika. No i mamy do tego jeszcze gazoport, gdzie możemy zawsze dokupić gaz w razie kryzysu. Więc my jesteśmy tutaj akurat suwerenni i bezpieczni. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z partią AfD, no to no partia, która raczej nie lubi Polaków i Polek, które ustalają.
1: No, wie pan, interesy można zrobić i z tymi, którzy nas nie lubią. Nie? Biznes to biznes, sentyment to sentyment.
0: No, ale ci podważają naszą granicę. Przynajmniej część tych polityków w swoich ustach ma, że granica na Odrze i na

0: Łużyckiej, to raczej nie, że ona powinna być weryfikowana. Mówimy panu, z takimi ludźmi chyba lepiej nie robić interesów.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, był tutaj naszym gościem. Następni goście przybędą już w poniedziałek.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Wskazują na to sondażowe wyniki ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych. Łukasz Gibała otrzymał 61% głosów, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 39%. Według sondażu Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu frekwencja wyniosła 44,7%. Samo głosowanie przebiegło spokojnie. Miejska Komisja Wyborcza nie odnotowała żadnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na jego przebieg albo przedłużenie. Zgłoszony incydent dotyczył niszczenia plakatów wyborczych w Nowej Hucie.
1: Czasem komuś może wydawać się, że ten plakat został zerwany, no ale to wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. Tu takie sytuacje mogą występować, no i czasem to jakoś tam niepokój wyborców budzą, ale to są takie sytuacje losowe.
0: Powiedział nam szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i dodaje, że zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
2: To zgłoszenie wpłynęło od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
0: Do zatrzymania mężczyzny doszło na Dolnym Śląsku. Zatrzymany ma około 60 lat. Pomoc w śledztwie dotyczącym gruźb zamachu na polskiego premiera Donalda Tuska zaoferowali premier Czech Andrzej Babiš i szef MSZ-u Petr Maciňka. To szaleństwo. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Nasze służby wywiadowcze pozostają w kontakcie z polskimi i stale współpracują. Jeżeli strona polska poprosi o wsparcie i pomoc, z pewnością wyjdziemy jej naprzeciw, powiedział Babiš portalowi gazety Denik N. Placówki pod specjalnym nadzorem, pod lupą cały czas internet. Służby są w pełnej mobilizacji po atakach nożowników w szkołach i fali dezinformacji. Policja informuje o ponad 64 tysiącach kontroli w szkołach i 117 zatrzymanych osobach. Szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Zatrzymani to głównie osoby w wieku od 13 do 19 lat, choć w pojedynczych przypadkach także młodsze. Premier Donald Tusk zaznaczał, że na obecnym etapie nie ma dowodów na istnienie zorganizowanej grupy, która planowałaby wywoływanie zagrożenia.
4: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
3: Podczas kontroli w szkołach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów, to m.in. noże, maczety czy butelki z benzyną. Działania policji w placówkach będą kontynuowane, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
3: Rząd i służby apelują też o czujność do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
0: Przypomnijmy, do ataków z użyciem noża doszło w ostatnich dniach w szkołach w Ostrołęce, pod Wyszkowym i w Warszawie. W podstawówce w Leszcz-Dole-Nowinach zginęła 37-letnia woźnach. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. O sprawie zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, próbowali obezwładnić mężczyznę.
6: Policjanci, kiedy podeszli do mężczyzny, wezwali go, aby odrzucił broń, jednak mężczyzna absolutnie nie reagował. Dlatego też został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci tasera.
0: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mimo to mężczyzna nie odłożył noża i dalej szedł w kierunku policjantów.
6: Dlatego też drugi z policjantów użył broni służbowej, strzelił do mężczyzny. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła 41-latka do szpitala Nowosądeckiego.
0: Tam pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Policja będzie ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Zabił kobietę, po czym rzucił się do ucieczki. Do zabójstwa doszło w niedzielę w jednym z mieszkań na terenie Legnicy na Dolnym Śląsku. Sprawca został już zatrzymany przez policję.
7: W jednym z mieszkań doszło do zabójstwa kobiety. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak w wyniku podjętych działań policjanci ustalili jego miejsce i pobytu i zatrzymali mężczyznę. Prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
0: Powiedziała nam aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Sprawę bada prokuratura. Jedna osoba nie żyje po wypadku w Zieminie w powiecie Grodziskim w Wielkopolsce. 20-letni kierowca około 7 rano w niedzielę z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i potrącił dwie rowerzystki.
8: Kierujące jednośladami to obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu Grodziskiego. Poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka.
0: Powiedziała nam Katarzyna Wolna z grodziskiej policji. Druga kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Kierowca był trzeźwy. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje w tej sprawie ujawnił brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. W opinii zachodnich służb w kręgu zainteresowań Kremla znajdują się m.in. kadra kierownicza firm zajmujących się produkcją dronów lub komponentów do nich. Czy Polska zostanie członkiem G20? Lobbing za naszym krajem zapowiadają Amerykanie. Departament Stanu USA zapowiedział, że chce uczynić Polskę stałym członkiem grupy tak szybko, jak to możliwe. Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20, wskazano w oświadczeniu. Nasz kraj na razie będzie gościem grudniowego szczytu G20. W Miami nasz kraj będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Co z cenami paliw w nadchodzącym tygodniu? Analitycy nie mają dobrych informacji. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
9: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Do poniedziałku litr benzyny nie może kosztować więcej niż 6,97 zł za litr. Maksymalna cena diesla została ustalona na 8,06 zł. Kontrowersje wokół nazwy przyszłej metropolii na Pomorzu. Trwają prace nad utworzeniem związku metropolitalnego, który ma połączyć 61 samorządów z regionu. Proponowana nazwa Gdański Obszar Metropolitalny pojawiła się w projekcie uchwały i szybko wywołała kontrowersje wśród części samorządowców. Nasz reporter Iwo Pastuszka zapytał mieszkańców, co sądzą o tej nazwie.
10: Mimo że ja mieszkam w Gdańsku, to uważam, że Gdańsk nie jest całym Trójmiastem, dlatego nie rozumiem, dlaczego dyskryminujemy pozostałe miejscowości. I myślę, że powinno się pojawić coś z Trójmiastem w nazwie po prostu.
11: Nazwa powinna być bardziej neutralna i reprezentować każdy z trzech członów.
10: Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, no bo z jednej strony wiadomo, Trójmiasto to, jak nazwa wskazuje, trzy miasta, ale zatoka, przy której leżymy, to jest przecież też Zatoka Gdańska, ale nie Zatoka Trójmiejska, więc myślę, że może mieć jakiś sens.
0: W sprawie nazwy odbyły się już rozmowy przedstawicieli wszystkich samorządów tworzących.
12: Zasadnicza większość wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów naszych gmin, miast i powiatów jednoznacznie opowiedziała się za nazwą Gdański Obszar Metropolitalny. I jest to też naturalny sposób nazewnictwa wielkich obszarów metropolitalnych w Europie. No tak jest w przypadku Greater London, Helsinki Metropolitan Area czy Barcelona Metropolitan Area.
0: Wyjaśnia Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska. Decyzję w sprawie nazwy Rady Miasta Gdańska podejmie w poniedziałek. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają także do szczepień. Jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
13: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
14: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
13: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
15: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
13: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przychodni POZ. Osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. Znów było bardzo groźnie. Powódź błyskawiczna w środkowym Nepalu zniszczyła dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Lokalne władze wezwały mieszkańców do ewakuacji. W sierpniowej powodzi w Nepalu zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. Motocykliści kończą sezon. W Bełchatowie setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie.
16: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
17: Pokazać się sąsiadom.
18: Niech widzą.
17: No, niech widzą.
19: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są.
17: machają.
18: Robi to wrażenie, taka no, ekipa.
17: Oczywiście, oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Życki. Zmieniamy temat. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem.
19: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
0: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranową, przekazała Justyna Januszewicz, rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. A jak żyje się na stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu i czy grozi nam zagłada jak dinozaurom? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbyło się w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza. Były tam warsztaty z robotyki i ciekawe wykłady.
20: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
21: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
22: Co to za urządzenie tutaj jest?
20: Teleskop.
22: Co tam widać?
20: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
23: Dinozaury miały całkiem spore nieszczęście, bo asteroida spadła na granicy lądu i morza i to spowodowało dużo większe szkody niż gdyby spadła na przykład na sam środek lądu.
22: Czy historia z dinozaurami może się powtórzyć?
23: Oczywiście.
0: Mówił jeden z prelegentów, Bartłomiej Kajdas. Festiwal zakończył się w niedzielę wieczorem. W trakcie imprezy można było podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3. To nie było łatwe spotkanie, przyznaje polski tenisista.
24: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yi Zhu. Też nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowak nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: Hubert Hurkacz mecz w Szanghaju zagra we wtorek. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Wskazują na to sondażowe wyniki ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych. Łukasz Gibała otrzymał 61% głosów, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 39%. Według sondażu Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu frekwencja wyniosła 44,7%. Samo głosowanie przebiegło spokojnie. Miejska Komisja Wyborcza nie odnotowała żadnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na jego przebieg albo przedłużenie. Zgłoszony incydent dotyczył niszczenia plakatów wyborczych w Nowej Hucie.
1: Czasem komuś może wydawać się, że ten plakat został zerwany, no ale to wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. Takie sytuacje mogą występować, no i czasem to jakoś tam niepokój wyborców budzą, ale to są takie sytuacje losowe.
0: Powiedział nam szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i dodaje, że zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
2: To zgłoszenie wpłynęło od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
0: Do zatrzymania mężczyzny doszło na Dolnym Śląsku. Zatrzymany ma około 60 lat. Pomoc w śledztwie dotyczącym gruźb zamachu na polskiego premiera Donalda Tuska zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Nasze służby wywiadowcze pozostają w kontakcie z polskimi i stale współpracują. Jeżeli strona polska poprosi o wsparcie i pomoc, z pewnością wyjdziemy jej naprzeciw, powiedział Babisz portalowi gazety Denik N. Placówki pod specjalnym nadzorem, pod lupą cały czas internet. Służby są w pełnej mobilizacji po atakach nożowników w szkołach i fali dezinformacji. Policja informuje o ponad 64 tysiącach kontroli w szkołach i 117 zatrzymanych osobach. Szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Zatrzymani to głównie osoby w wieku od 13 do 19 lat, choć w pojedynczych przypadkach także młodsze. Premier Donald Tusk zaznaczał, że na obecnym etapie nie ma dowodów na istnienie zorganizowanej grupy, która planowałaby wywoływanie zagrożenia.
4: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
3: Podczas kontroli w szkołach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów, to m.in. noże, maczety czy butelki z benzyną. Działania policji w placówkach będą kontynuowane, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
3: Rząd i służby apelują też o czujność do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
0: Przypomnijmy, do ataków z użyciem noża doszło w ostatnich dniach w szkołach w Ostrołęce, pod Wyszkowymi w Warszawie. W podstawówce w Leszczydole Nowinach zginęła 37-letnia woźna. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. O sprawie zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, próbowali obezwładnić mężczyznę.
6: Policjanci, kiedy podeszli do mężczyzny, wezwali go, aby odrzucił broń, jednak mężczyzna absolutnie nie reagował. Dlatego też został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci tasera.
0: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mimo to mężczyzna nie odłożył noża i dalej szedł w kierunku policjantów.
6: Dlatego też drugi z policjantów użył broni służbowej, strzelił do mężczyzny. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła 41-latka do szpitala Nowosądeckiego.
0: Tam pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Policja będzie ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Zabił kobietę, po czym rzucił się do ucieczki. Do zabójstwa doszło w niedzielę w jednym z mieszkań na terenie Legnicy na Dolnym Śląsku. Sprawca został już zatrzymany przez policję.
7: W jednym z mieszkań doszło do zabójstwa kobiety. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak w wyniku podjętych działań policjanci ustalili jego miejsce i pobytu i zatrzymali mężczyznę. Prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
0: Powiedziała nam aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Sprawę bada prokuratura. Jedna osoba nie żyje po wypadku w Zieminie w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. 20-letni kierowca około 7 rano w niedzielę z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i potrącił dwie rowerzystki.
8: Kierujące jednośladami to obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego. Poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka.
0: Powiedziała nam Katarzyna Wolna z grodziskiej policji. Druga kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Kierowca był trzeźwy. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje w tej sprawie ujawnił brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. W opinii zachodnich służb w kręgu zainteresowań Kremla znajdują się m.in. kadra kierownicza firm zajmujących się produkcją dronów lub komponentów do nich. Czy Polska zostanie członkiem G20? Lobbing za naszym krajem zapowiadają Amerykanie. Departament Stanu USA zapowiedział, że chce uczynić Polskę stałym członkiem grupy tak szybko, jak to możliwe. Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20, wskazano w oświadczeniu. Nasz kraj na razie będzie gościem grudniowego szczytu G20. W Miami nasz kraj będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Co z cenami paliw w nadchodzącym tygodniu? Analitycy nie mają dobrych informacji. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
9: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Do poniedziałku litr benzyny nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy za litr. Maksymalna cena diesla została ustalona na 8 zł i 6 groszy. Kontrowersje wokół nazwy przyszłej metropolii na Pomorzu. Trwają prace nad utworzeniem związku metropolitalnego, który ma połączyć 61 samorządów z regionu. Proponowana nazwa Gdański Obszar Metropolitalny pojawiła się w projekcie uchwały i szybko wywołała kontrowersje wśród części samorządowców. Nasz reporter Iwo Pastuszka zapytał mieszkańców, co sądzą o tej nazwie.
10: Mimo że ja mieszkam w Gdańsku, to uważam, że Gdańsk nie jest całym Trójmiastem, dlatego nie rozumiem, dlaczego dyskryminujemy pozostałe miejscowości. I myślę, że powinno się pojawić coś z Trójmiastem w nazwie po prostu.
11: Nazwa powinna być bardziej neutralna i reprezentować każdy z trzech członów.
10: Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, no bo z jednej strony wiadomo, Trójmiasto to, jak nazwa wskazuje, trzy miasta, ale zatoka, przy której leżymy, to jest przecież też Zatoka Gdańska, ale nie Zatoka Trójmiejska, więc myślę, że może mieć jakiś sens.
0: W sprawie nazwy odbyły się już rozmowy przedstawicieli wszystkich samorządów tworzących.
12: Zasadnicza większość wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów naszych gmin, miast i powiatów jednoznacznie opowiedziała się za nazwą Gdański Obszar Metropolitalny. I jest to też naturalny sposób nazewnictwa wielkich obszarów metropolitalnych w Europie. No tak jest w przypadku Greater London, Helsinki Metropolitan Area czy Barcelona Metropolitan Area.
0: Wyjaśnia Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska. Decyzję w sprawie nazwy Rady Miasta Gdańska podejmie w poniedziałek. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają także do szczepień. Jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
13: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
14: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
13: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno. Późno by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
15: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
13: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przychodni POZ. Osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. Znów było bardzo groźnie. Powódź błyskawiczna w środkowym Nepalu zniszczyła dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Lokalne władze wezwały mieszkańców do ewakuacji. W sierpniowej powodzi w Nepalu zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. Motocykliści kończą sezon. W Bełchatowie setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie.
16: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
17: Pokazać się sąsiadom.
18: Niech widzą.
17: No, niech widzą.
19: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są.
17: machają.
18: Robi to wrażenie, taka ekipa.
17: Oczywiście, oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Życki. Zmieniamy temat. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo jaja były zagrożone zniszczeniem.
19: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
0: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranową, przekazała Justyna Januszewicz, rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. A jak żyje się na stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu i czy grozi nam zagłada jak dinozaurom? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbyło się w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza. Były tam warsztaty z robotyki i ciekawe wykłady.
20: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
21: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
22: Co to za urządzenie tutaj jest?
20: Teleskop.
22: Co tam widać?
20: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
23: Dinozaury miały całkiem spore nieszczęście, bo asteroida spadła na granicy lądu i morza i to spowodowało dużo większe szkody niż gdyby spadła na przykład na sam środek lądu.
22: Czy historia z dinozaurami może się powtórzyć?
23: Oczywiście.
0: Mówił jeden z prelegentów, Bartłomiej Kajdas. Festiwal zakończył się w niedzielę wieczorem. W trakcie imprezy można było podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3. To nie było łatwe spotkanie, przyznaje polski tenisista.
24: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yi Zhu. Też nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowak nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: Hubert Hurkacz mecz w Szanghaju zagra we wtorek. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Vox FM. W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Wskazują na to sondażowe wyniki ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych. Łukasz Gibała otrzymał 61% głosów, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 39%. Według sondażu Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu frekwencja wyniosła 44,7%. Samo głosowanie przebiegło spokojnie. Miejska Komisja Wyborcza nie odnotowała żadnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na jego przebieg albo przedłużenie. Zgłoszony incydent dotyczył niszczenia plakatów wyborczych w Nowej Hucie.
1: Czasem komuś może wydawać się, że ten plakat został zerwany, no ale to wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. Takie sytuacje mogą występować, no i czasem to jakoś tam niepokój wyborców budzą, ale to są takie sytuacje losowe.
0: Powiedział nam szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i dodaje, że zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
2: To zgłoszenie wpłynęło od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
0: Do zatrzymania mężczyzny doszło na Dolnym Śląsku. Zatrzymany ma około 60 lat. Pomoc w śledztwie dotyczącym gruźb zamachu na polskiego premiera Donalda Tuska zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Nasze służby wywiadowcze pozostają w kontakcie z polskimi i stale współpracują. Jeżeli strona polska poprosi o wsparcie i pomoc, z pewnością wyjdziemy jej naprzeciw, powiedział Babisz portalowi gazety Denik N. Placówki pod specjalnym nadzorem, pod lupą cały czas internet. Służby są w pełnej mobilizacji po atakach nożowników w szkołach i fali dezinformacji. Policja informuje o ponad 64 tysiącach kontroli w szkołach i 117 zatrzymanych osobach. Szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Zatrzymani to głównie osoby w wieku od 13 do 19 lat, choć w pojedynczych przypadkach także młodsze. Premier Donald Tusk zaznaczał, że na obecnym etapie nie ma dowodów na istnienie zorganizowanej grupy, która planowałaby wywoływanie zagrożenia.
4: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
3: Podczas kontroli w szkołach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów, to m.in. noże, maczety czy butelki z benzyną. Działania policji w placówkach będą kontynuowane, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
3: Rząd i służby apelują też o czujność do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
0: Przypomnijmy, do ataków z użyciem noża doszło w ostatnich dniach w szkołach w Ostrołęce, pod Wyszkowymi w Warszawie. W podstawówce w Leszczydole Nowinach zginęła 37-letnia woźna. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. O sprawie zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali policję. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, próbowali obezwładnić mężczyznę.
6: Policjanci, kiedy podeszli do mężczyzny, wezwali go, aby odrzucił broń, jednak mężczyzna absolutnie nie reagował. Dlatego też został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci tasera.
0: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mimo to mężczyzna nie odłożył noża i dalej szedł w kierunku policjantów.
6: Dlatego też drugi z policjantów użył broni służbowej, strzelił do mężczyzny. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła 41-latka do szpitala Nowosądeckiego.
0: Tam pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Policja będzie ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Zabił kobietę, po czym rzucił się do ucieczki. Do zabójstwa doszło w niedzielę w jednym z mieszkań na terenie Legnicy na Dolnym Śląsku. Sprawca został już zatrzymany przez policję.
7: W jednym z mieszkań doszło do zabójstwa kobiety. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak w wyniku podjętych działań policjanci ustalili jego miejsce i pobytu i zatrzymali mężczyznę. Prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
0: Powiedziała nam aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Sprawę bada prokuratura. Jedna osoba nie żyje po wypadku w Zieminie w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. 20-letni kierowca około 7 rano w niedzielę z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i potrącił dwie rowerzystki.
8: Kierujące jednośladami to obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego. Poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka.
0: Powiedziała nam Katarzyna Wolna z grodziskiej policji. Druga kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Kierowca był trzeźwy. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje w tej sprawie ujawnił brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. W opinii zachodnich służb w kręgu zainteresowań Kremla znajdują się m.in. kadra kierownicza firm zajmujących się produkcją dronów lub komponentów do nich. Czy Polska zostanie członkiem G20? Lobbing za naszym krajem zapowiadają Amerykanie. Departament Stanu USA zapowiedział, że chce uczynić Polskę stałym członkiem grupy tak szybko, jak to możliwe. Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20, wskazano w oświadczeniu. Nasz kraj na razie będzie gościem grudniowego szczytu G20. W Miami nasz kraj będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Co z cenami paliw w nadchodzącym tygodniu? Analitycy nie mają dobrych informacji. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
9: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Do poniedziałku litr benzyny nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy za litr. Maksymalna cena diesla została ustalona na 8 zł i 6 groszy. Kontrowersje wokół nazwy przyszłej metropolii na Pomorzu. Trwają prace nad utworzeniem związku metropolitalnego, który ma połączyć 61 samorządów z regionu. Proponowana nazwa Gdański Obszar Metropolitalny pojawiła się w projekcie uchwały i szybko wywołała kontrowersje wśród części samorządowców. Nasz reporter Iwo Pastuszka zapytał mieszkańców, co sądzą o tej nazwie.
10: Mimo że ja mieszkam w Gdańsku, to uważam, że Gdańsk nie jest całym Trójmiastem, dlatego nie rozumiem, dlaczego dyskryminujemy pozostałe miejscowości. I myślę, że powinno się pojawić coś z Trójmiastem w nazwie po prostu.
11: Nazwa powinna być bardziej neutralna i reprezentować każdy z trzech członów.
10: Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, no bo z jednej strony wiadomo, Trójmiasto to, jak nazwa wskazuje, trzy miasta, ale zatoka, przy której leżymy, to jest przecież też Zatoka Gdańska, ale nie Zatoka Trójmiejska, więc myślę, że może mieć jakiś sens.
0: W sprawie nazwy odbyły się już rozmowy przedstawicieli wszystkich samorządów tworzących.
12: Zasadnicza większość wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów naszych gmin, miast i powiatów jednoznacznie opowiedziała się za nazwą Gdański Obszar Metropolitalny. I jest to też naturalny sposób nazewnictwa wielkich obszarów metropolitalnych w Europie. No tak jest w przypadku Greater London, Helsinki Metropolitan Area czy Barcelona Metropolitan Area.
0: Wyjaśnia Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska. Decyzję w sprawie nazwy Rady Miasta Gdańska podejmie w poniedziałek. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają także do szczepień. Jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
13: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
14: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
13: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno. Późno by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
15: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
13: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przychodni POZ. Osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. Znów było bardzo groźnie. Powódź błyskawiczna w środkowym Nepalu zniszczyła dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Lokalne władze wezwały mieszkańców do ewakuacji. W sierpniowej powodzi w Nepalu zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. Motocykliści kończą sezon. W Bełchatowie setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie.
16: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
17: Pokazać się sąsiadom.
18: Niech widzą.
17: No, niech widzą.
19: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są.
17: machają.
18: Robi to wrażenie, taka ekipa.
17: Oczywiście, oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki. Zmieniamy temat. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem.
19: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
0: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranową, przekazała Justyna Januszewicz, rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. A jak żyje się na stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu i czy grozi nam zagłada jak dinozaurom? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbyło się w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza. Były tam warsztaty z robotyki i ciekawe wykłady.
20: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
21: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
22: Co to za urządzenie tutaj jest?
20: Teleskop.
22: Co tam widać?
20: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
23: Dinozaury miały całkiem spore nieszczęście, bo asteroida spadła na granicy lądu i morza i to spowodowało dużo większe szkody niż gdyby spadła na przykład na sam środek lądu.
22: Czy historia z dinozaurami może się powtórzyć?
23: Oczywiście.
0: Mówił jeden z prelegentów, Bartłomiej Kajdas. Festiwal zakończył się w niedzielę wieczorem. W trakcie imprezy można było podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3. To nie było łatwe spotkanie, przyznaje polski tenisista.
24: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yi Zhu. Też nie był to łatwy przeciwnik, no i on też po pokonaniu Nowak nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: Hubert Hurkacz mecz w Szanghaju zagra we wtorek. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Piotra. Cześć Piotrze.
2: Cześć, dzień dobry.
1: W czym będziemy pomagać? Jak ważna jest to sprawa dla ciebie? Opowiadaj.
2: W ratowaniu związku 12-letniego oddaliliśmy się z małżonką przez chorobę dziecka.
1: Żona ci się tak niebezpiecznie oddaliła w kierunku, którego ja osobiście nie lubię.
2: Oddaliła się z social media w koleżankę, przyjaciółkę. Straciliśmy jakieś wspólne połączenie ze sobą. Jedynie co to rozmowy na temat dzieci, tego co kupić, no i tak to unikanie kontaktów.
1: Kim jest dla niej ta przyjaciółka?
2: To jest bardzo dobra przyjaciółka, gdzie rozmawiają po kilka godzin dziennie. To co przyjaciółka powie, to nieraz wydaje mi się, że to jest tak jakby świętość.
1: Przyjaciółka jest autorytetem dla niej, nie ty?
2: Tak. Dlaczego? Właśnie przez to całe oddalenie się, przez to, że...
1: Przez chorobę dziecka?
2: Tak, przez chorobę dziecka, przez pobyty w szpitalu nie potrafiliśmy złapać wspólnego języka.
1: Kto dał ciała, jeśli chodzi o troskę.
2: Tak naprawdę wydaje mi się, że wina jest obopólna, ale no biorę wszystko na siebie, tak?
1: Dlaczego o wszystkich rzeczach istotnych rozmawia z jakąś kumpelą, a nie z tobą, mężem, ojcem dziecka?
2: Powiedziała, że szybciej zrozumie ją przyjaciółka, koleżanka niż ja.
1: To co jej zarzucałeś? Czym się nie zgadzaliście?
2: Między innymi, nie będę ukrywał, zarzucałem, że ma kogoś na boku.
1: No i ma, czy nie?
2: Wydaje mi się, że nie, ale nie wiem.
1: Tak zniknęła nagle, nie spodziewanie, czy widziałeś takie oznaki?
2: Na początku były oznaki, pytała po każdym powrocie ze szpitala, co jest. Ja twierdziłem, że nic nie jest, że wszystko jest w porządku. No i tak systematycznie
1: ona
2: się
1: ciebie
2: odnaleźliśmy.
1: Pytała, co jest?
2: Tak, na temat mojego zachowania, że nie chcę z nią rozmawiać, przytulić jej.
1: A dlaczego nie chciałeś?
2: Właśnie wydaje mi się, że przez te choroby, przez to wszystko, przez te pobyty w szpitalu jakoś tak bardziej było ważniejsze praca i to, żeby dziecko wyzdrowiało, niż przytulanie czy tego typu rzeczy.
1: Wiesz co, Piotrek, mówisz mi o tym, że to ona usunęła się i autorytetem była jej przyjaciółka i że poszła w social media. A kiedy pytam, co ona takiego ci powiedziała i zrobiła, to wychodzi na to, że to ty jesteś facetem, który się odwrócił plecami do problemów, był nieczuły, nie przytulał. No to ustal w sobie jakąś jedną wersję, aby prawdziwą, i powiedz mi, o co tu chodzi.
2: Chodzi o to, że nie będę ukrywał, wszystko możliwe, że to jest w większości moja wina, że się obróciłem, tak?
1: Ale piszesz mi w zgłoszeniu, że to jest jej wina.
2: Teoretycznie, a praktycznie no to wychodzi, że obopólna, tak?
1: Nie, wychodzi na to, jak zaczynasz opowiadać, że to ty ją opuściłeś przy problemach, przestałeś brać udział w tym, co jest istotne w związku małżeńskim i rodzinie, kiedy ma się dziecko. Piotr, ty słyszysz, co ty mówisz, a co piszesz?
2: Na początku dla mnie było tak, jakby ona się odsunęła, tak? Ale analizując właśnie podczas rozmowy, podczas zwierzania się, że najwięcej winy jest mojej. Co chciałbym dodać?
1: Prawdę.
2: To, że chciałbym ratować to wszystko.
1: To napisałeś w zgłoszeniu. Co chcesz dodać? Coś, co mogłoby mi pomóc zrozumieć, co się wydarzyło i jak jest. Bo tu na razie jeszcze
2: właśnie,
1: nie ma prawdy.
2: Właśnie to wszystko to choroba dziecka spowodowała, że się odsunąłem, tak?
1: Ty się odsunąłeś, nie ona.
2: Tak.
1: A wiesz, co napisałeś? Wiesz.
2: Wiem.
1: Oddaliliśmy się od siebie. Nie. To ty nie wytrzymałeś psychicznie, to ty nie podniosłeś tematu, kiedy przyszły problemy, więc ona uciekła w towarzystwo koleżanki social media, żeby mieć z kim porozmawiać, podzielić się z krzywdą, jaka was spotkała. Nie pytam, bo gdybyś chciał, to byś powiedział, jaka choroba.
2: Dziecko miało problem z nerką, miało przeszczep moczowodowy.
1: Czyli ty nie wytrzymujesz tego psychicznie. Tego nie miałeś mi odwagi napisać.
2: Tak, nie wytrzymałem tego psychicznie.
1: Dziękuję, Piotrek, to jest prawda. I ona cię zostawiła, bo stwierdziła, że jesteś słaboń.
2: No wiadomo, wprost tego nie usłyszałem, że dlatego, tylko jakieś poboczne teksty, tak?
1: Co byś chciał, żebym załatwił w rozmowie z nią? Bo cały czas, dopóki mnie nie oszukujesz, jestem twoim przedstawicielem i trzymam twoją stronę.
2: Żeby dała szansę temu związkowi, żeby jakoś to się poukładało racjonalnie.
1: To co, trzymajcie kciuki za chłopaka, który się naprawdę pogubił i jeśli potwierdzi to Paula, że on kocha, no to może warto ponownie to złożyć, bo tu w końcu jest rodzina, dziecko, no i jakaś tam miłość 12-letniego związku. Kochaj, Paula, nie rzucaj tego Piotrusia.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Vox FM. Kochaj albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, do Pauliny, czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak, kto mówi?
2: Już się przedstawiam, Paulinko, Paweł Pawelec z tej strony, prezenter Radia Vox FM, w programie Kochaj albo Rzucaj. Może słuchałaś, może znasz?
1: Nie słuchałam,

0: i w koleżankę, która ratowała ci tak naprawdę twoją psychikę. A on został sam, ale się wstydził przyznać, że psychicznie nie daje rady. Piotr, twój mąż do mnie napisał.
1: Tak.
0: W chwili słabości oskarżał cię o to, że tam masz kogoś, że w ogóle nie podejmował rozmowy, dyskusji na temat problemów ważnych dotyczących waszego maleństwa. Dzwonię, żebyś go nie zostawiła definitywnie, bo wiem, jak cię zawiódł. Czytam o tym. Potem wyciągnąłem z niego prawdę. No i nie wypada to najlepiej, ale on cię strasznie kocha. I tak naprawdę to chyba z nim powinnaś pójść do psychologa, bo on sobie w tak trudnych sytuacjach nie daje rady, Paula.
1: Dobrze.
0: Wiesz, bo on by chciał być znów twoim rycerzem, a po tym, co zrobił, to czuje się jak zdrajca i nie wie, jak tu odbudować swój wizerunek. Potrzebna mu jesteś do tego, żeby go poklepać po plecach i powiedzieć mu: chłopie, no pękłeś, dałeś ciała, ale wierzę w ciebie. No i pomoże mu na pewno specjalista. Czy wy jeszcze razem mieszkacie?
1: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. Czy ty powiesz mi, że go kochasz i że powalczysz o to małżeństwo? Pomożesz mu wstać z kolan?
1: Pomogę mu, na pewno porozmawiam, ale jak co wyjdzie z tego, to zobaczymy. Życie pokaże.
0: Kochasz go?
1: No, na pewno go kocham. No, 12 lat jesteśmy ze sobą, więc...
0: Nie bardzo wierzy w to, że to, co jej teraz obiecasz, zrobisz, więc przekonuj.
2: Paulina, obiecuję, że się zmienię, będę twoją podporą. Chciałbym ci powiedzieć, że cię bardzo kocham.
1: Dobrze, to po prostu kochasz mnie.
0: Paula, dziękuję ci bardzo serdecznie, bo w takich decyzjach my budujemy się, faceci, ci, którzy nas słuchają, Paula, bo miłość jest najważniejsza. Niech żyje miłość! To jest coś, na co ludzie czekają. Dziękuję ci, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Tak trudno jest o sukces. Trzymaj się, pa.
1: Do widzenia.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.

0: Cesarz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Znamy oficjalne wyniki. 60-latek w rękach służb. To on groził premierowi i szefowi MON. A za chwilę też sezon infekcyjny. Ten rozkręcił się na dobre.
1: Jest poniedziałek, 12 dzień października, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze wybory. Poparło go 62,12%. Z kolei jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską 37,88% głosujących.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
0: Mówił sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Tuż po ogłoszeniu zwycięzcy Łukasz Gibała mówił, przed nami dużo pracy.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
0: Gibała zapowiedział też pracę ponad politycznymi podziałami. Z kolei jego rywalka Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, po porażce przyznała, wiedziałam, że nie będzie łatwo.
4: Miałam świadomość tego, naprawdę. Miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
0: Piątkowska zapowiedziała, że będzie pilnie przyglądać się pracy nowego prezydenta, a ten ślubowanie złoży na najbliższej sesji Rady Miasta 21 października. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu była niższa niż w pierwszej turze i wyniosła 44,27%. Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie nieco ponad 2 lata.
5: To są wiadomości Vox FM.
0: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa MON. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści, które pojawiły się w internecie, zdradził w TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. W tej chwili badane są jego kontakty i aktywność w sieci. Na tej podstawie podejmowane będą kolejne decyzje w sprawie mężczyzny. Jak powiedziała nam rzeczniczka resortu Karolina Gałecka, jego zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
6: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
0: Wczoraj w tej sprawie w siedzibie ABW odbyło się pilne spotkanie służb. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
7: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
8: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
7: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić. Przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
9: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
7: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbył się w Astrocentrum Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
10: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
11: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
12: Co to za urządzenie tutaj jest?
10: Teleskop.
12: Co tam widać?
10: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
0: A w trakcie imprezy można było też podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Mogę?
13: Proszę.
1: Przymrozki. Minus 0,3 stopnia w Kielcach o godzinie 5 rano dzisiaj było według danych IMGW.
13: To dobrze, że znalazłeś takie dane. U mnie 0 stopni na mojej mapie i też już mnie to przeraziło. 6098698869. Jak to u was wygląda? Bo jeżeli chodzi o temperatury, to dzisiaj no tak maksymalnie 13 stopni, więc już dosyć chłodno. Może też popadać głównie w północnej części Polski.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Za to na Helu 10 stopni na plusie.
13: I trzymajmy się ciepło. Julia Chren.
1: Konrad Piłowarski.
13: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 6 mamy poniedziałek.
14: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Dzień dobry, 11 minut po godzinie 6, jest poniedziałek, bardzo dobra informacja, ponieważ skończył się weekend, więc już można wziąć się do normalnej pracy, już nie ma zaskoczeń, nie ma, że coś trzeba w weekend zrobić, tylko po prostu... praca.
1: Mało tego, to jest bardzo dobra informacja, ponieważ my w tej pracy możemy wam pomóc, ale nie tylko tak wirtualnie, że zaraz wam puścimy muzykę Jack Style and John, dokładnie puścimy What Are We Gonna Do, ale możemy wam pomóc naszymi ręcami, rękoma i innymi częściami ciała także.
0: Że normalnie do was przyjedziemy i normalnie za was będziemy pracować.
1: I jeszcze tysiaka wam damy.
0: O, widzicie voxfm.pl, jeżeli się zgłosicie do VoxFM robi robotę, to będziecie
1: napiszcie,
0: czekać na telefon.
1: Co jest najciekawsze w twojej pracy i dlaczego warto, żeby ekipa VoxFM poznała ją od kuchni. Takie jest zadanie, więc voxfm.pl, tam wchodzimy, tam piszemy i czekacie na nasz przyjazd po prostu, albo na telefon od nas z tym
0: a
1: tysiakiem.
0: A my czekamy, aż przyjedziemy do was.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy poniedziałek, 12 dzień października i dzisiaj imieniny obchodzą Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachiusz, Eustachy, Felix, Grodzisław, Grzymisław, Maksymilian, Maksymiliana, Serafin, Wilfryd, Witold oraz Witolda.
1: W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Kolumba, na Bahamach rocznica odkrycia. Brazylia obchodzi Dzień Dziecka oraz Święto Matki Bożej z Aparecida. Do tego Gwinea Równikowa, Święto Niepodległości, Hiszpania, rocznica odkrycia Ameryki, Laos, Dzień Wyzwolenia od Francji, Malawi, Dzień Matki. Do tego mamy dzisiaj Dzień Języka Hiszpańskiego w ONZ w ramach Dni Języków. Znaczy nie mamy, mieliśmy, bo został przeniesiony na 23 kwietnia. Światowy Dzień Reumatyzmu, pozdrawiamy wszystkich po 30. Oraz Dzień Bezpiecznego Komputera obchodzimy w Polsce. Jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe święta, to już więcej nie znalazłem.
0: Ten Dzień Kolumba to nieprzypadkowo, ponieważ w 1492 roku Krzysztof Kolumb właśnie dopłynął do archipelagu Bahamów i uznaje się to za oficjalną datę odkrycia Ameryki przez Europejczyków.
1: Ale on tak sobie spojrzał, patrzy Indie. No i w ten sposób świętujemy teraz odkrycie Ameryki przez Kolumba. Czegoś nie rozumiecie? Ja na przykład wielu rzeczy. Hugh Jackman, znacie tego aktora, Wolverine. To on dzisiaj kończy 58 lat, bo urodził się 12 października roku 1968.
0: To teraz 1810 rok. W Monachium odbył się pierwszy Oktoberfest. Bawarska para królewska zaprosiła wtedy mieszkańców miasta do wspólnego świętowania godów weselnych, czyli to po prostu była kontynuacja wesela, a zrobił się z tego wielki festiwal.
1: 12 dzień października roku 1914. Wtedy zmarła amerykańska wynalazczyni i przedsiębiorczyni Margaret Knight i jest nazywana żeńskim Edisonem. Łącznie uzyskała 26 patentów, m.in. na nowy typ ram okiennych, maszynę wycinającą zelówki oraz używaną do dziś maszynę do składania papierowych toreb.
0: To jeszcze rok 1956. Na świat przychodzi Helena Paździoch. Tak jest ta aktorka znana z tej właśnie roli. Renata Pałys dzisiaj swoje urodziny obchodzi.
1: No i wszystkim, którzy dzisiaj świętują, życzymy wszystkiego najlepszego. 19 minut po godzinie 6. Jest poniedziałek i jest Gigi.

0: minuty do godziny 6.30, mamy poniedziałek. Ja zastanawiam się, jaką strategię dzisiaj przyjąć.
1: Okay.
0: Czy pytać i szukać odpowiedzi na to, co zrobić, żeby mi się zaczęło chcieć? Czy co zrobić, żeby nie widać, że mi się nie chce? Żeby nie było widać,
1: że
0: mi się nie chce.
1: Mi się wydaje, że udawanie jest najlepsze.
0: Tak?
1: Tak, jak ci się nie chce.
0: Super.
1: To... I drodzy słuchacze, proszę cię, to jest najlepsza metoda. Jeżeli wam się nie chce, to udajecie, że wam się chce. I jest szansa, że siebie sami przekonacie.
0: A, okej.
1: Okay. Że wam się chce, albo że innych przekonacie, że o, ten to pracowita, ona to w ogóle, to jest, ona taka robotna
0: no,
1: jest.
0: No, tylko właśnie jak to zrobić? Wiesz, jak to zrobić, żeby pokazać się z dobrej strony w poniedziałek? To mnie interesuje.
1: Proponować wszystkim, że pomożecie im, ale proponujcie tylko te zadania, do których wiadomo, że się nie nadajecie. To tak jak ja bym podszedł, nie wiem, do Roberta Lewandowskiego i powiedział: ej, Robert, to ja za ciebie zagram, bo też strzelę kilka goli. I wiadomo, zobaczy na mnie, stwierdzi, no nie, no chłop się nie nadaje, tak? Ale pracowity jest, taki robotny.
0: Nie no, super pomysł. A? Naprawdę, ty rozumiem, to jest twój plan na Vox FM robi robotę.
1: Pomóc coś, komuś coś, gdzieś.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi jepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
3: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
2: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
3: Co masz na myśli?
2: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
3: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
2: Co nie? No i mądre przechowywanie.
3: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno.
2: Dokładnie, bo się nie lubią.
3: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
2: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe nie marnuje i zyskuje.
3: Zacznij od najprostszych. W sklepach Netto.
2: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
4: Reklama.
5: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Na początek tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z osobówką, zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło wieczorem.
7: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życie nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
6: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności wypadku wyjaśni policja. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy. We wpisie na portalu X szef polskiego rządu napisał, iż jest absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji. Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim, napisał Tusk. Pozycja Polski jest silna i najważniejsze, że działamy wspólnie, aby zagwarantować bezpieczeństwo, odpowiedział Wołodymyr Zełenski. Znów było bardzo groźnie. Powódź błyskawiczna w środkowym Nepalu zniszczyła dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Lokalne władze wezwały mieszkańców do ewakuacji. W sierpniowej powodzi w Nepalu zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. I jeszcze maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06 zł. To najwyższa cena od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.
8: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
9: Dzień dobry.
10: 28 do 7. Dzień dobry.

0: ciekawego wydarzyło. No i nareszcie powróciły po przerwie reprezentacyjnej wszystkie ligi, czyli La Liga, Premier League, no i nasza ukochana, najlepsza liga na świecie, czyli Ekstraklasa. Co prawda, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, okazało się, że sędziowie nadal się nie nauczyli sędziować, więc pozdrawiamy wszystkich kibiców Jagiellonii i Górnika, Legii i Wisły, bo wiem, że tam sporo kontrowersji
1: było. Tak. Ale to przynajmniej kibice mieli co pokrzyczeć, bo oni lubią krzyczeć na stadionie, to na sędziów też. Czyli sportowo to był ciekawy weekend, tak?
0: No oczywiście,
1: powiedzieć?
0: No, tak, no wreszcie mogłem zobaczyć tę drużynę, którym kibicuję, bądź nie kibicuję. I oglądam tylko po to, żeby przegrali, jeżdżaj.
1: 20 minut do godziny 7, ja zupełnie z innej beczki mam informacje z gazet Rzeczpospolita. Nacito nie oznacza już natychmiast.
0: Aha.
1: Tak, bo pojawił się nowa analiza właśnie działania NFZ-u, nowe sprawozdanie, o tak to się dokładnie nazywa, i okazuje się, że pacjentów pilnych jest już 2 razy więcej niż było w zeszłym roku, w tym samym okresie. No i niestety trzeba poczekać nawet rok w przypadkach pilnych. Tutaj mówią o tomografii komputerowej, także...
0: Czyli trzeba zmienić słowniki łacińsko-polskie, bo cito to szybko, to trzeba tak...
1: Tak, a w Polsce to będzie oznaczało nic
0: właściwie.
1: Jak się
0: znajdzie miejsce?
2: Pierwsza zmiana.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 13 minut do godziny 7. Kto szukał mieszkania do wynajęcia w Polsce, to się w cyrku nie śmieje. To przyznajmy. No i my dzisiaj będziemy takimi osobami. Chcemy wynająć mieszkanie od Marcina.
4: Tak, Marcin zamieszkał z Mariką rok temu, w związku z czym jego mieszkanie wystawili pod wynajem. Normalna sytuacja, no ale nikogo nie mogą znaleźć. Mhm. Ale mają też wymagania, bo Marcin nie lubi swojskich zapachów, a w szczególności świnek.
3: Ajajaj.
4: I to jest problem, bo ja taką mam jedną. Dzwonimy.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Mariusz Świetlik. Ja dzwonię z sprawie tego mieszkania wynajmu. Czy to aktualna?
5: Tak, aktualna.
6: O, super, super. Bo wie pan, bo ja dzwonię, bo muszę się dopytać, bo ja mam taką świnkę wietnamską i pytanie, czy ze zwierzętami można wynająć u pana?
5: Kurczę, jaka świnka?
6: Wietnamska. To jest taki, jak ona jak pies chodzi, ona grzeczna jest, w ogóle nie odwróci.
5: Nie no, wie pan co, no, wietnamska świnka?
6: No świnka, wietnamska, tak. No takie zwierzę.
5: Nie no, ja raczej chyba przeciwny byłbym, jeśli chodzi o zwierzęta.
6: Ale wie pan, no to jest, ona tak, po pierwsze, no to w przeciwieństwie do psa to nie szczeka zupełnie, hałasu nie robi, ona jest grzeczniutka, ma swoją kuwetę, to także, no wie pan.
5: No, ale wie pan, jednak zapach, myślę, że...
6: Ale ja ją kąpię codziennie, tam jest prysznic czy wanna?
5: Prysznic,
6: no to idealnie, no ja ją zawsze tam pod prysznic, ten, i w ogóle zapachu to żadnych nie ma. Nie pan, no jakbyśmy się spotkali, no to ja mogę ją zabrać, pan powącha.
5: No wie pan co, no ja miałem już lokatorów, którzy akurat no, mieli świnkę, ale morską, nie wietnamską, tak jak w pana przypadku, no jednak no gdzieś tam ten zapach był taki no nie bardzo.
6: Aha.
5: Więc raczej chyba byłbym za tym, żeby wynajmować lokal bez zwierząt, nie?
6: Nie ma szans. Ojejku, no dobrze. Wie pan, no bo ja szukam już od jakiegoś czasu właśnie tej świnki, to nikt nie chce i tak naprawdę nie przemyślałbym
5: no,
6: tego.
5: Chyba będzie z takim zwierzątkiem chyba gdzieś do mieszkania wbić się.
6: Ojejku, no niestety, no dobra, no to ja będę próbować dalej w takim razie, no chyba, że ja ze świnką się pożegnam po prostu, jakaś szynka będzie czy coś.
5: No bardzo mi przykro, ale no nie wynajmę panu niestety.
3: A gdybyśmy dołożyli 500?
5: O kurczę.
4: Na prezent marzeń dokładnie. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Cześć Marcin.
5: No kurczę. Zaskoczyłem się, właśnie coś tak troszkę mi nie grało, może ta godzina, ktoś dzwonił o wynajem, nie?
4: No różni klienci mogą się znaleźć. Marika ciebie wkręciła, to ona nam dała znać.
5: A uduszę ją.
3: I dobrego dnia ci życzymy.
5: Dziękuję bardzo.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Dzisiaj wy macie łatwiej, bo jesteśmy tylko we dwójkę, więc 50 na 50, no a my mamy trudniej, bo większa szansa, że przegramy.
3: Mało tego, dzisiaj zakazanym słowem będzie słowo praca.
2: Praca? A myślałam, że robota.
3: No właśnie nie, no aż tak to nie możemy, no bo mamy akcję, że robimy robotę, tak? Vox FM robi robotę. No nie możemy nazwy akcji dać do zakazanych słów.
2: O, szkoda.
3: Ale praca już jak najbardziej, bo akcja polega na tym, że możecie nas zaprosić do swojej pracy. Szczegóły na voxfm.pl i tam też możecie nas zaprosić. I od tego momentu słowa praca nie możemy używać, prawda?
2: Tak, to przypomnijmy, o co chodzi w zabawie zakazane słowo. Jak my użyjemy słowa praca, to wy na 6986 9869 piszecie, kto to był i mniej więcej o której godzinie.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
0: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas.

0: Niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
6: Pokaż.
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga.
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Reklama.
12: Chce pracować ponad podziałami. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Areszt i zarzuty dla Kamili D. Kobieta zaatakowała w warszawskiej szkole 3 osoby. Za chwilę też Bełchatów. Motocykliści wzięli udział w miejskiej paradzie.
13: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
12: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Tak to brzmiało w sztabie zwycięzcy po ogłoszeniu wyników, a te nie pozostawiają złudzeń. Gibała zdobył 62,12%. Jego rywalka Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, 37,88%. Gibała po wygranej mówił wprost: będę pracował ponad politycznymi podziałami.
14: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre.
12: Z kolei Monika Piątkowska, która musi teraz pogodzić się z porażką, już zapowiada: będę nowemu prezydentowi patrzeć na ręce.
15: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
12: Frekwencja wyniosła nieco ponad 44% i była niższa niż w pierwszej turze. Krakowianie po tych wyborach mają konkretne oczekiwania.
16: Jest dużo do zmiany. Przede wszystkim jest problem z bezdomnymi.
17: Żeby jednak tej turystyki nie było tak dużo i ona nie utrudniała nam, mieszkańcom, aż tak bardzo życia.
18: Chciałabym, żeby było tak, jak do tej pory było. W sensie tak, żeby Kraków się rozwijał, jak do tej pory.
12: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Ślubowanie złoży 21 października. A nowy prezydent Krakowa będzie dziś gościem 8 rundy Vox FM. Rozmowę poprowadzi Karolina Pajączkowska. Początek minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze, trafi tymczasowo do aresztu i jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
19: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby. osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
12: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Jesteśmy gotowi do rozejmu, ale wojska Kremla właśnie uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie, oświadczył Wołodymyr Zełenski w specjalnym orędziu. Prezydent Ukrainy ogłosił wiadomość o ataku zaraz po oświadczeniu Donalda Trumpa, że Moskwa i Kijów zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych uderzeń na infrastrukturę energetyczną. To dobra wiadomość dla wszystkich, ważne, aby znalazło to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Popieramy wszystkie realne i wiarygodne formuły zawieszenia broni i zakończenia wojny, powiedział Zełenski.
11: To są wiadomości Vox FM.
12: Motocykliści opanowali Bełchatów, setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami miasta. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu motocyklowego.
20: To jest bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
21: Pokazać się sąsiadom.
22: Niech widzą.
21: No, niech widzą.
23: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są. Machają.
22: Robi to wrażenie, taka ekipa.
23: Oczywiście, oczywiście.
12: Motocyklistom towarzyszył Rafał Różycki.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: W pogodzie dziś temperatury nie za ciekawe. Do 13 stopni Celsjusza cieplej nie będzie, ale w sumie mamy już październik, więc trzeba się z tym pogodzić chyba, nie?
13: Jeżeli chodzi o opady deszczu, te będą pojawiały się głównie na północy, ale także na wschodzie może popadać. Temperatury o poranku były w okolicach zera, nawet poniżej zera w Kielcach o godzinie 5 rano się pojawiło na termometrze, no ale będzie lepiej w ciągu dnia.
25: No i opady deszczu też się dzisiaj pojawią głównie w północnej części kraju.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Julia Chren.
13: Konrad Piwowarski.
25: Dzień dobry.
13: 5 minut po godzinie 7.
26: Pierwsza zmiana. Z Vox FM.
27: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: dziecko chciało zostać strażakiem, chciało zostać policjantem. Później dzieci mówią, no jak będę duży, będę influencerem. A dzisiaj...
1: Fliperami chcą zostać.
0: Fliperzy, deweloperzy, to
1: Krezusi,
0: jest po prostu...
1: rentier jeszcze, o to jest też ładna nazwa, rentier.
0: Tak, praca marzeń, można by powiedzieć. No i tak się właśnie stało, 16-latek miał mieszkanie, nie wiadomo skąd i nie wiadomo gdzie, więc postanowił je wynająć.
1: Właśnie nie miał tego mieszkania, okazało się, że udawał tylko i umieścił ogłoszenie na jednym z portali, no ale niestety policjanci się zorientowali, zrobili taką małą prowokację. W czasie podpisywania umowy wpadli, no zatrzymali go, ale co ciekawe, był ucharakteryzowany, żeby nikt go nie rozpoznał.
0: Aha.
1: Miał perukę czarną.
0: Spryciarz.
1: Czapka z daszkiem na to i jeszcze okulary.
0: Super, no to takie bardzo inkognito. To tak mi się kojarzy z takim filmem, gdzie tam się chłop za babę przebierał. Poszukiwany, poszukiwana. I ona tam właśnie też perukę nakładała i myślała, że nie widać.
1: No tutaj policjanci się dla niego nieszczęście zorientowali. Został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. No ale no, jak jest izba, no to znowu do wynajęcia.
0: Pierwsza z niebiana. Młody ma łeb na karku, proszę mu nie przeszkadzać.
1: 12 minut po godzinie 7. Dzień dobry, to pierwsza zmiana.

0: Praca marzeń, można by powiedzieć.
1: No właśnie, nie można.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
0: No ja nie wiem, jak to jest możliwe, naprawdę. Cieszę się, że ten konkurs jest w poniedziałek, bo ja przynajmniej sobie zawsze tłumaczę, że tu jest poniedziałek, tu można sobie wybaczyć. No cóż, no praca. Zakazana w poniedziałek praca padła na antenie i to przeze mnie. Bardzo fajny SMS od Anety przyszedł. 7.12 Julia, jak mi przykro. Coś czuje Aneta, że wcale nie jest ci przykro.
1: Sebastian jako pierwszy złapał Julę na gorącym uczynku i Sebastian w drodze do tej pracy właśnie. Cieszysz się na to, że po weekendzie do pracy, czy nie za bardzo?
4: Tak, jak zawsze, bardzo się cieszę. Hurra!
0: Wow, ale jesteś uczciwy.
1: Bardzo szczera radość, słychać to było w tej słuchawce.
4: Robię co mogę, no nie ma się za oczywiście.
0: A jak weekend, cieszysz się z niego, odpocząłeś?
4: No nie bardzo, bo krótki jak zwykle.
0: No właśnie.
1: Tak to bywa z tymi weekendami, że bywają za krótkie. Słuchaj, a ty się czym w pracy zajmujesz?
4: Wiesz co, my kopiemy wodociągi, sanitarkę, kanalizację, deszczówkę.
0: Nie.
4: Po prostu doprowadzamy i odprowadzamy wodę.
0: O. Kopiemy, to już nie, to za ciężko, to absolutnie.
1: Nie, bo my szukamy, wiesz, miejsca, gdzie byśmy mogli się do pracy wybrać, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale my robimy robotę i będziemy jeździć do słuchaczy w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu.
4: Z chęcią bym was zaprosił, ale na pewno wam nie polecam.
0: Ale to musi być lekka praca, tak. Nie, bo my nie damy rady sobie w takiej ciężkiej.
4: No, też tak myślę, niestety.
1: Słuchaj, żeby ten...
4: Nie to, żebym was nie wierzył, ale...
1: To prawda. Dla ciebie mamy zestaw gadżetów Radia Vox FM, tak żebyś się na wszelki wypadek nie zgłaszał na VoxFM.pl.
4: Dobra, jasne, super, dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
1: Ale tak na serio, to proszę się zgłaszać voxfm.pl. Jeżeli chcecie zdobyć 1000 zł i chcecie zobaczyć nas w waszej pracy
0: i jak ciężko pracujemy, to napiszcie.
1: Zapraszamy. 22 minuty po godzinie 7. Wilki już teraz w VoxFM.

0: właśnie budzi Radio Vox FM. 3,5 minuty zostały do godziny 7.30.
1: To już chyba czas na naszego gościa specjalnego.
2: Co robi żyrafa u krawca?
1: Kto ma pomysł? 609-86-9869.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
4: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
5: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
4: Wyślij

0: bo Vox FM robi robotę.
1: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
14: Ale że już?
13: No już.
14: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
13: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
14: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
13: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.
8: 7:31 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
19: Pielęgniarz zaatakowany nożem to historia ze szpitala w Skarżysku Kamiennej. Życiu medyka nie grozi niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Do zdarzenia doszło na oddziale, gdzie sprawca leczony był z powodu zaburzeń. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, ale nie ma zagrożenia życia. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa resortu obrony. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Więcej o tym powiemy w wiadomościach o 8. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze, a informacje w tej sprawie ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. W opinii zachodnich służb w kręgu zainteresowań Kremla znajduje się m.in. kadra kierownicza firm zajmujących się produkcją dronów lub komponentów do nich. Nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała będzie gościem porannej 8 rundy Vox FM. Rozmowę poprowadzi Karolina Pajączkowska. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Magdalena Fręch zagra z Mananczają Sawan Kjoj w pierwszej rundzie turnieju Wuhan. To jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w 6. kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Pierwsza zmiana.
0: Od rana.
2: Z Vox FM.
8: A my przypomnimy pytanie od Rysia.
20: Co robi żyrafa u krawca?
8: 609 86 96 26 minut do godziny 8.

0: 20 minut do godziny 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Co robi żyrafa u krawca?
0: Szalik na wymiar.
2: Mierze krawat.
0: Robi sobie golfa.
2: A paszkę też tutaj się pojawiła taka odpowiedź. No w końcu zima się zbliża, to trzeba ochronić.
0: Ciepło musi być.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi żyrafa u krawca? Szyję. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Trudne pytania w poniedziałkowy poranek. 12 minut przed godziną 8 to Radio Vox FM i jak mogliście się zorientować, Pawełca nie ma.
1: Tak.
0: Tak przypadkowo akurat postanowił sobie przedłużyć weekend o dwa dni, jak my zaczynamy jeździć do prawdziwej pracy, nie tej, którą wykonujemy na co dzień.
1: No i właśnie tutaj robi się kwas, no, bo ja nie wiem,
0: ja gdybym był
1: czy
0: podejrzliwy,
1: my mu wybaczymy.
0: Gdybym był podejrzliwy, to bym uważał, że to specjalnie tak zrobił. Ale ja nie jestem. Ale na wszelki wypadek chyba trzeba go ukarać w jakiś sposób.
1: No jasne, że tak.
0: Tak? Nie,
1: pewnie, że trzeba go ukarać, no a co? Co to szkodzi?
0: To dajcie znać, w jaki sposób mamy to zrobić. 609-8-6-9-8-6-9. Ten numer oczywiście jest do waszej dyspozycji. Możecie też pisać, jak wam ten poniedziałek mija. Czy są korki, bo na pewno są i gdzie są. To dajcie znać, możecie pisać i dzwonić. No i możecie też wchodzić na voxfm.pl i tam zapraszać nas do swojej pracy.
1: Tak, a my jutro sprawdzimy, czy są korki, jak będziemy do tej pracy jechać. Jak będziemy kogoś z was odwiedzać. Tylko, no, tak jak już wspominałam, ale ja ten apel będę jednak powtarzać, żeby to była taka lżejsza praca, bo to, wiadomo, to nie można się za bardzo napracować, tak?
0: Na przykład przedszkole pasuje ci?
1: To jest lekka praca, twoim zdaniem?
0: Nie wiem, no pytam się.
1: No nie, to jest ciężka praca. I chyba, że w SOU w gratisie stopery.
2: Pierwsza zmiana.
0: voxfm.pl. Przypominam, tam się można zgłaszać, a do tego jeszcze 1000 zł jest do zgarnięcia, więc warto. Zapraszamy serdecznie.

0: Dzień dobry, ekipa. Julcia, wydaje mi się, że Konrad chciałby do tego przedszkola, tylko wydaje mi się, że jako przedszkolak, żeby dali mu zabawki, przynieśli jedzonko, a po południu na leżakowanko.
1: Oj tak, leżakowanie, ja poproszę.
2: Kto by nie chciał? Leżakowanie to była taka rzecz, której nie docenialiśmy w przedszkolu, a teraz chętnie byśmy do tego wrócili.
1: No prawda, a ja się tak zastanawiam, czy przedszkolanki też leżakują, jak jest ten moment?
2: Pamiętaj, pani nauczycielki w przedszkolu.
1: Przepraszam bardzo, chciałem serdecznie przeprosić wszystkie nauczycielki do uczenia przedszkolnego.
2: Fajnie by było, jakby leżakowały, ale chyba nie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Reklama.
16: Groził zamachem na premiera i szefa MON, 60-latek w rękach policji. Agresywny mężczyzna zastrzelony przez policjantów to w Bydgoszczy rzucił się na mundurowych z nożem. Za chwilę 8 runda Vox FM. Gościem dziś Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa.
17: Godzina 8 na zegarach to cześć na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
16: Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. A ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
18: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
16: W wiadomościach tragedia w Bydgoszczy. Wieczorem śmiertelnie postrzelony został agresywny mężczyzna. Miał przy sobie nóż, zaatakował funkcjonariusze podczas interwencji. Gdy ruszył na mundurowych, padły strzały. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł w szpitalu. Sprawą zajmuje się prokuratura.
0: Ósma runda.
16: A gościem Karoliny Pajączkowskiej jest dziś Łukasz Gibała, zwycięzca wyborów prezydenckich w Krakowie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, panie prezydencie. Gratulacje. Pytanie pierwsze. Czy w związku z tymi atakami nożowników uważa pan, że krakowskie szkoły powinny wprowadzić jakieś specjalne obostrzenia?
20: Pani redaktor, Cała ta sytuacja jest oczywiście bulwersująca. Obserwujemy coraz więcej przypadków i autoagresji, czyli prób samobójczych wśród osób młodych, ale też agresji takiej właśnie jak te ataki nażowników. Ja nie jestem psychologiem, więc nie do końca potrafię powiedzieć, co kieruje sprawcami, natomiast no, można się domyślać, że ma to związek z pewną presją treści związanych z nowoczesnymi technologiami, z mediami społecznościowymi, z grami komputerowymi, czy z różnego rodzaju filmami. No i myśmy od dawna postulowali, żeby wzmocnić w krakowskich szkołach i opiekę psychologiczną i psychiatryczną. W tej chwili jest gigantyczny z tym problem. Wiele dzieciaków musiało czekać po kilka miesięcy, po 3-4 miesiące, pomimo, że te dzieci wymagały pilnej wizyty u psychiatry, bo były świadkami na przykład przemocy domowej. Więc to zamierzamy wzmocnić. Niezależnie od tego, ja jestem zwolennikiem tego, żeby w szkołach nie można było też używać, żeby uczniowie nie mogli używać telefonów komórkowych. Ale oprócz tego też spotkam się z dyrektorami, z ekspertami i wspólnie zastanowimy się, jakie jeszcze dodatkowe środki można wprowadzić.
21: To jest pan dziś prezydentem elektem. Jaka będzie pierwsza decyzja, pierwsza zmiana, którą pan wprowadzi w życie?
20: Obiecywałem mieszkańcom, pani redaktor, w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
21: Jak to jest po 12 latach starania się o fotel prezydenta w końcu na nim zasiąść? Co pan czuje dzisiaj, w pierwszym dniu?
20: Ja, pani redaktor, jestem daleki od świętowania, od triumfalizmu, od euforii. Jestem człowiekiem, który od razu wchodzi w tryb zadaniowy. Czy już dzisiaj zastanawiam się bardziej nad tym, jak właśnie sprawić, żeby przez te 2 lata jak najwięcej rzeczy dobrych dla mieszkańców zrealizować, żeby jak największą część mojego programu zrealizować, żeby naprawić sytuację finansów Krakowa, która jest fatalna, żeby zablokować presję ze strony deweloperów, którzy betonują nasze miasto, żeby poprawić właśnie sytuację, jak chodzi o komunikację miejską. Więc to jest tryb zadaniowy, a nie euforia.
21: Zwrócił się pan z takim apelem do swoich kontrkandydatów i kontrkandydatki, żeby spotkać się z nimi i część ich pomysłów też zaimplementować. Skąd taki pomysł?
20: To dla mnie, pani rektor, bardzo ważne, żebyśmy mieli takie poczucie, że w Krakowie każdy głos każdego mieszkańca się liczy. No a nie wszyscy zagłosowali, przecież na mnie w pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż 1/3 mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały. Więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować. A dodatkowo w przypadku niektórych kontrkandydatów, takich jak senator Piątkowska, chcę ich poprosić, żeby oni również lobbowali w Warszawie w związku z pełnionym mandatem parlamentarnym za dobrymi dla Krakowa rozwiązaniami.
21: Panie prezydencie, wielu twierdzi, że te 62% dla pana i porażka pani senator Piątkowskiej to jest czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska. Czy pan się z tym zgadza?
20: Ja myślę, że faktycznie jeśli premier Tusk i Koalicja Obywatelska chcą wygrać za rok wybory parlamentarne, to może powinni to potraktować, co się wydarzyło w Krakowie, jakie to swoiste ostrzeżenie i wyciągnąć jakieś wnioski. Dlatego, że tu w naszym mieście Koalicja Obywatelska rządziła przez 2 lata, miała większość absolutną i w Radzie Miasta, miała prezydenta, miała sprzyjający rząd, a tymczasem te rządy były fatalne, pełne błędów, pełne buty i arogancji. Może rzeczywiście warto wyciągnąć wnioski, ale z drugiej strony ja nie będę pouczał pana premiera Tuska, to polityk doświadczony, on sam, mam nadzieję, lepiej wie, co zrobić, żeby takie sytuacje mu się nie przytrafiały.
21: Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa, bardzo dziękuję. Część dalsza rozmowy na kanale YouTube'owym Super Ring. Zapraszam.
16: Obiecywałem mieszkańcom, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jeśli chodzi o komunikację miejską. To będzie moja pierwsza decyzja, tak po wygranych wyborach w Krakowie mówił przed chwilą w 8 rundzie. Nowy prezydent miasta Łukasz Gibała. Całą rozmowę możecie śledzić na voxfm.pl.
17: A ja tylko dodam na zdrowie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
2: Oj, taki sezon chorobowy się tutaj chorobska trzymają, no bo chłodno. Rano 0 stopni w okolicach Kielc, a nawet nieco mniej, a w ciągu dnia 13 stopni to najwyższa temperatura dzisiaj w kraju i pada. Głównie na północy Polski te opady będą się pojawiać, ale no, może popadać właściwie wszędzie, na północy najwięcej.
17: Na Mazurach, a także na Podlasiu może ten deszcz się pojawić. Te 0 to było o godzinie 5 rano, także spokojnie, wiemy, że już jest cieplej. Niewiele, ale cieplej.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Julia Chren.
17: Konrad Piwowarski.
2: 7 minut po 8, dzień dobry.
3: Pierwsza zmiana.
5: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
22: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
23: J-Lo, ja tu sam.

0: przychodzi baba do lekarza i lekarz pyta: panie doktorze, zjadłem pizzę i tak brzuch boli! Brzuch boli od pizzy!
1: Dobry żart, co? 15
0: panie
1: minut.
0: Panie doktorze, zjadłem pizzę, brzuch bolą!
1: No nie ma to jak o poranku się pośmiać 15 minut po
2: nic
1: godzinie
2: nie rozumiecie,
1: 8.
2: Spokojnie, nie jesteście sami.
1: Tak, brzuch boli od pizzy.
2: To nieprawda.
1: Nieprawda?
2: A nie od pizzy bolał ten brzuch, bo teraz przenosimy się do Brazylii, bo tam pan trafił na SOR, właśnie go brzuch bolał, ale nie
1: ale
2: od pizzy.
1: Ale on nie jadł pizzy. I nie. Więc nie jadł pizzy, lekarze nie wiedzieli, o co chodzi, więc mówią, no to pan na prześwietlenie, no tak boli ten brzuch, nie wiemy, co zrobić. No i na prześwietleniu tam się okazało.
2: Znaleźli tam hantla. Ciężarek taki do ćwiczeń.
1: I to wcale nie w żołądku, tylko
2: niżej.
1: Od drugiej
2: tak,
1: strony.
2: Tam. Nie połknął go. Nie. 2 kilogramy, jakby się ktoś interesował. Ważył.
1: To bardzo ciężki, jak na te mięśnie.
2: No dlatego czuł się taki uciężały, brzuch go bolał. Tak. Nic dziwnego.
1: Mnie boli teraz już brzuch od śmiechu. No tak, więc pan, jakby to powiedzieć, no umieścił hantla.
2: Tak, bo stwierdził, że ma to ćwiczenie gdzieś. No.
3: Pierwsza zmiana.
2: A gdzie to się domyślić? 16 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM. Proszę nic sobie nie wkładać!

0: tańczyli.
1: Ale kto?
0: W Tańcu z Gwiazdami. Były jakieś makareny, bo sprawdziłem, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale pierwsza rzecz, którą zawsze robię w poniedziałek, to wpisuję sobie, kto odpadł z Tańca z Gwiazdami, a druga rzecz, czy to jest gwiazda, czy to tancerz.
1: Ale ja myślałam, że ty to oglądasz po prostu w niedzielę wieczorem.
0: Akurat mam inne rzeczy ciekawsze do robienia.
1: Na przykład nic Spanie. Nie robienie.
0: Tak, dokładnie.
1: Okej, rozumiem.
0: Sprzątanie, wynoszenie, śmiecie, są różne ciekawsze rzeczy.
1: No i jaki jest wynik twoich poszukiwań dzisiaj?
0: Joanna Jędrzejczyk odpadł. Joanna Jędrzejczyk. Tak. Tutaj nawet nie musiałem sprawdzać, bo wiem, że pani się bije.
1: Tak, akurat nie w Tańcu z Gwiazdami. W Tańcu z Gwiazdami tańczy, ale...
0: Latino tańczyli wczoraj właśnie.
1: No i co? Nie poszło.
0: Właśnie, pani Wieniawie, wszystko spadło. Komajtki zostały na szczęście.
1: Serio?
0: No.
1: O, no
0: a to akurat obejrzałem.

0: 3 minuty, 2 już właściwie do godziny 8.30 pozostaje.
1: Nowy rok!
0: Nie. Wszystkiego najlepszego!
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: To tak na serio 2,5 minuty zostały do 8.30.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
0: 8.30 na Vox FM Zegarze. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
18: Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej.
19: Po dojeździe pierwszych zastępów przekazano informację, że cała kamienica jest w ogniu i 4 osoby się ewakuowały przed przyjazdem straży pożarnej. Przekazały one też informację o tym, że w środku mogą znajdować się osoby poszkodowane. Natrafiono na 2 osoby śmiertelne.
18: Relacjonuje Adam Gwizdała ze straży pożarnej w Świeciu. Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
20: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
18: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Będą rozmowy z uczniami, być może też kontrole plecaków. Efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny generał Marek Boroń.
21: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
18: Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.
2: Pierwsza zmiana. Od rana. Vox FM.
0: 28 minut do 9.

0: konkurs zaprasza sponsor, producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Boxer FM robi robotę.
2: My poszukujemy ciekawej pracy, o której możecie nam opowiedzieć i z nami jest Agata, cześć.
3: Hej, hej.
2: Ty właśnie jesteś w drodze do pracy, o której swój dzień zaczynasz?
3: Zazwyczaj zaczynam około godziny 9 i kończę o 19.
4: Agata, powiedz mi, ale tak szczerze, tylko między nami, nikt nas nie słucha. To jest praca czy przyjemność bardziej?
3: Praca połączona z przyjemnością.
2: No to opowiadaj.
4: Całowanie, przytulanie, mizianie, kąpanie, lizanie. Co ty tam robisz w tej pracy?
3: Słuchajcie, robię wszystko, łącznie z tym, że reanimuję psy, całuję, no i wszystkie takie, słuchajcie, ciekawe rzeczy.
2: A no
3: i
2: właśnie,
3: zapraszam,
2: bo to wyjaśnimy, bo to chodziło z tym całowaniem, przytulaniem o zwierzęta. Psy,
3: oczywiście.
2: Psy, koty, ty prowadzisz salon takiej urody?
3: Tak, jak najbardziej, dla psów.
2: A, czyli można przyprowadzić swojego psa, ty mu obetniesz paznokcie.
3: Tak.
2: A, coś takiego.
4: A powiedz, co, jaka fryzura jest modna w tym sezonie?
3: Słuchajcie, nagolasa.
4: Jak to nagolasa? No co ty gadasz?
3: Tak, jak najbardziej.
2: Że tak psa całego po prostu do zera?
3: No prawie do zera, tak.
4: A to nie zmarzli. A nie, bo to wtedy musi kupić jakieś ubrania. Pewnie jeszcze ubrania sprzedajecie to dla tych piesków.
3: No niestety nie. Niestety nie. Dajemy innym zarabiać.
2: A jakiego miałaś najciekawszego gościa w
4: klienta.
2: Swoim salonie? Klienta. No właśnie. Czy to tylko psy i koty, czy jakieś inne jeszcze zwierzęta?
3: No w porywach króliki. Króliki są najcięższymi pacjentami, bo nie współpracują.
2: A gdyby tak kurę ci na przykład do wyfryzowania przywieźć?
3: No słuchajcie, podejmę wyzwanie, więc jeżeli ktoś oferuje pożyczyć mi tak na próbę, to chętnie.
4: Agata, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo no, fryzjerki mają to do siebie, że z klientkami bardzo często tam sobie plotkują. Ty ze swoimi klientami też plotkujesz, rozmawiasz dużo?
3: A oczywiście, słuchajcie, i najlepsze jest to, że jak przychodzi właściciel, no to skarżą jak cholera, nie?
4: No tak. Tak, właściciele są najgorsi.
2: Klasycznie. Dobra, Agata, bo my tutaj z prezentem do ciebie dzwonimy. 1000 zł mamy dla ciebie i zakaz produktu.
3: Super.
2: Zapas produktów Actimel.
3: Super, dziękuję wam bardzo i pozdrawiam wszystkich. I zawsze słuchajcie, jak was słucham, no to dziennie.

0: przypominamy, że w tym tygodniu zaczynamy robić robotę już tak na serio. Nie to co na co dzień.
1: Mhm. Bo my oczywiście zawsze coś robimy, to nie obijamy się.
0: Widzę, że boisz się, że szef słucha, tak?
1: Tak, troszeczkę. Ale jak już pojedziemy do was, to będziemy normalnie, urobimy się popachy. Więc voxfm.pl zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać i opowiadać nam, w czym ta wasza praca jest fajna i ciekawa i dlaczego.
0: A jaki jest twój typ, gdzie byś chciała się wybrać? Bo tak porozmawiajmy sobie tak szczerze, żeby słuchacze wiedzieli, z czym się zgłaszać.
1: Ja chciałabym się bardzo wybrać do mechanika.
0: Do mechanika?
1: Tak, do zakładu mechaniki samochodowej, coś takiego.
0: Mechaniki samochodowej, okej.
1: Okay. To jest w ogóle moje marzenie, żeby coś naprawić w aucie.
0: Uzupełnić płyn do kierunkowskazów, tak?
1: Tak, też. No wszystko, co tam się w samochodzie...
0: Powietrze, premium do opon,
1: też,
0: tak?
1: Też. Wszystko, co zawiera naprawa samochodu, to chciałabym to spróbować. No i to jest oczywiście ciężka praca. Ja się ciężkiej pracy nie boję, szanowni mechanicy. voxfm.pl, proszę się zgłaszać.
0: Ja też chętnie zobaczę, jak ona będzie to wszystko robić.
2: Pierwsza zmiana.
0: Tak, dobrze powiedziałem. Nie pomogę, tylko zobaczę, jak ty to będziesz robić, dobrze?
1: Tak, jak macie dobrą kawę, to na pewno Konrad będzie zadowolony.
0: O, super, tak, ja będę robił przerwę na kawę.
1: 11 minut do godziny 9.

0: Friday Alive w OXFM w rytmie hitów. 5 minut zostało do godziny 9. Pytacie w listach, gdzie się znajduje Tavares? Gdzie on jest? No chłopcy wolne wziął.
1: A może my dzisiaj spróbujemy uratować jakąś miłość?
0: Przecież my się do tego nie nadajemy, nie oszukujmy się.
1: Nie nadajemy się, ale co tam?
0: Nie. Ja mam lepszy pomysł. Mm-hmm. Ja mam zachowany taki jeden z tego roku Kochaj albo rzucaj.
1: Mm-hmm, taki, który zapadł ci w pamięć.
0: Bardzo
1: który sobie codziennie odsłuchujesz.
0: Może aż tak bardzo to nie, więc dzisiaj będzie taka perełeczka z tego roku. Mm-hmm. Ze stycznia dokładnie. A co szczegóły, co to takiego? No, nie będziemy zdradzać.
1: Po 9:00, no pewnie, że tak. Czekajcie.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
15: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Castorama!
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
18: Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
20: euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Reklama.
23: Sprawę przejęła prokuratura. To po tragicznej interwencji w Bydgoszczy zginął mężczyzna. Wiemy, od czego zacznie prezydenturę. Łukasz Gibała wygrał wybory w Krakowie. Za chwilę też start sezonu morsowania. Rozpoczęli go miłośnicy zimnych kąpieli w Olsztynie.
0: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
23: Na miejscu przez całą noc pracowali biegli. Sprawę przejęła prokuratura. Nie żyje 44-letni mężczyzna z nożem, postrzelony w Bydgoszczy. Zaatakował funkcjonariuszy w trakcie domowej interwencji. Zmarł w szpitalu. O szczegółach Lidia Rachwalska.
24: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.
23: Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił w porannej ósmej rundzie Vox FM, nowy gospodarz miasta w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
25: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
23: Jak zapowiada Gibała, zamierza też spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
25: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż jedna trzecia mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
23: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 października. Cała rozmowa Karoliny Pajączkowskiej z nowym prezydentem Krakowa na voxfm.pl. Trump ogłasza rozejm, Rosja nadal atakuje. Wszystko po tym, jak amerykański prezydent zamieścił zaskakujący wpis, w którym poinformował, że Ukraina i Rosja uzgodniły zawieszenie ataków na sektor energetyczny. Kreml na razie nie skomentował tego porozumienia. Ukraiński prezydent z kolei w wieczornym przemówieniu przekazał, że już po oświadczeniu Trumpa Rosja zaatakowała elektrownię w Charkowie. Mimo tego Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Ukraina zgadza się na zawieszenie broni i oczekuje analogicznego kroku ze strony Moskwy.
26: Ukraina
23: jest gotowa powstrzymać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Liczymy na podobną gotowość ze strony Rosji oraz na porozumienie w tej kwestii z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Siły zbrojne Ukrainy otrzymały odpowiednie rozkazy. Według Zełenskiego Rosjanie tylko w zeszłym tygodniu przeprowadzili ponad 200 ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia się stawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło.
27: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
28: Co daje morsowanie tobie?
27: Dobre samopoczucie.
28: Dla każdego morsowanie jest?
29: Myślę, że dla każdego, no.
30: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
31: Jest nam ciepło!
23: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
32: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jak dla mnie to już jest akt odwagi i to jak ktoś morsuje w tej temperaturze, bo 13 stopni Celsjusza to jednak jest zimno.
0: Chociaż jeżeli ktoś chciałby poczuć prawdziwe zimno, to raczej tak o świcie zapraszamy, bo wtedy mogą być temperatury znacznie niższe. Dzisiaj w okolicach Kielc o godzinie 5 rano było poniżej zera.
1: No i tak, dzisiaj opady deszczu mogą się pojawić, te głównie w północnej części Polski, a do tego wszystkiego zimno.
32: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Co ty będziesz mówić w grudniu?
1: Julia Chren.
0: Konrad Piwowarski.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z VOX FM.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Zenek Martyniuk, zespół Akcent w radiu Vox FM. Prawdziwa miłość to ty, 14 minut po godzinie 9.
1: No i właśnie prawdziwa miłość, to o nią chodzi w programie Kochaj albo Rzucaj, które zazwyczaj prowadzi Paweł Pawelec, no ale dzisiaj go nie ma. Tak. Dlatego mamy historię, creme de la creme,
0: taka
1: można
0: petarda,
1: powiedzieć.
0: Petarda tegoroczna, prosto ze stycznia. Będzie historia Karola i Gabi. Karol był zazdrosny o Gabi, no bo ona... No, rozrywkowa dziewczyna była, spotykała się z nim, odbiła go z jego żonie.
1: Ale spotykała się z nim, mając nadal kontakt z byłymi swoimi.
0: Z tego, co ona tłumaczy, to raczej tam do niczego nie doszło z tymi byłymi, ale on wciąż był zazdrosny, no i w końcu powiedział dość, no i ona chciałaby go przeprosić.
1: Mhm, to dobrze, czyli najpierw będzie rozmowa z Gabi. Mhm. No to proszę, Pawelcu, dzwoń.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Tak, słucham.
4: Dzień dobry, do Gabi Pawelec na jej prośbę.
3: O ja, witaj Pawelcu.
4: Cześć kochana, niezły z ciebie numer.
3: No, niezły.
4: Dlaczego to się działo pomiędzy tobą a, jak ma na imię chłopak?
3: Karol, teraźniejszy to jest Karol.
4: No właśnie, bo Karol. Ty masz problem z życiem w związku z jednym facetem, jak czytam.
3: Znaczy to nie jest tak. Karol był
4: tak
3: fajnym
4: napisałaś.
3: Facetem. Wiem, tylko że Karol był fajnym facetem, ja go rozwiodłam. Później jak przeprowadziliśmy się razem i on chyba pomyślał, że już jestem jego zdobyta i w ogóle, to zaczął mi ciągle podejrzenia, że z kimś pisze, że z kimś nie pisze, a ja jeszcze głupia, bo tego nie można inaczej nazwać, utrzymywałam kontakt z byłymi. I on bardzo był o mnie zazdrosny, aż do tego momentu.
4: No serce mu pękało, jak czytam.
3: No tak, ale później była taka sytuacja, że spotkałam się z kolegą po 8 latach. Ja nawet o tym nie wiedziałam, że jest we mnie zakochany. Powiedział mu, że my się całowali, że on mnie całował.
4: Ale po co to robi? Jak myślisz? Dlaczego
3: no,
4: chciał?
3: No po to, żebym z nim nie była z Karolem, bo myślał, że coś między nami będzie, tylko że ja jestem też osobą, która jest bardzo wybuchowa i ja od razu wpadłam w furię i go wyzwałam od pedałów najgorszych, czego tylko można było. No bo dla mnie oszustwo to jest oszustwo, tak? I jakby no ja ponoszę konsekwencje swoich czynów, ale też bym chciała, żeby ktoś inny również tego poniósł. No i potem napisał już do mnie wprost, że on mnie bardzo przeprasza, ale pomimo tego, że mnie bardzo lubi, że to zaszło za daleko, no ale za co mi związek, tak? I ja już nie widzę powrotu. Przenawidziałam się z Karolem, co
4: no,
3: prawda.
4: No czytam, zrobiłam. Że spędziliście no, fajny...
3: Tak. To były moje urodziny 9 stycznia.
4: W jego samochodzie?
3: Tak, w ciężarówce.
4: No działo no, się. Tak. No,
3: no
4: dobrze,
3: działo się,
4: w porządku.
3: No
4: zbliżenia
3: i
4: były,
3: do mnie,
4: tort,
3: tak.
4: Radość.
3: Przyjechał do mnie na kolację wczoraj, no i... Wiedział o tym, że mój były, który z nim byłam kiedyś blisko, to spodziewa się dziecka, jest inną kobietą, ale winny był mi pieniądze, 50 zł i ja wszystkie, jakie miałam pieniądze, wydałam na tą kolację, na to, żeby kupić płatki, róż, kwiaty i w ogóle. No i zadzwoniłam do Rafała i mówię, posłuchaj mnie, możesz mi oddać moje 5 dych? No i on mi w przelewie oczywiście napisał, oddaję. Nie chciałam, żeby ktoś mi ukłamywał, powiedziałam sobie sama, że szczerość już tylko szczerość, no i powiedziałam o tej całej sytuacji. No i on się tam trochę wkurzył.
4: A to nie jest może chorobliwie zazdrosny, czy ma troszkę racji w tym, bo raczej zdarzało ci się bywać z dwoma, trzema facetami na raz.
3: Nie, on wiesz co, on jest jakby osobą, która nie ma swojej własnej wartości. Go trzeba dowartościowywać, bo jest trochę grubszy, ma małe przyrodzenie i on ciągle twierdzi, że mam go za chwilę.
4: Oj, nie mów.
3: Ale
4: wiesz, że liczy się technika.
3: Wiem, liczy się technika. Dla mnie liczy się jego serduszko po prostu, tak. Ja wiem, że on ma kobietę, spotyka się z kimś. Nie wiem, czy to jest po złości, czy po prostu specjalnie tak jest. Po czym ja do niego dzisiaj zadzwoniłam. Wczoraj ze sobą się widzieliśmy oczywiście na namiętności, zrobiłam mu kąpiel w wannie i w ogóle kolację, której nie zjadł, wyszedł ode mnie, ale wzięłam, nakryłam go na tym, że pisał ze swoimi jakimiś tam znajomymi dziewczynami w łazience.
4: No to jeden, jeden, no.
3: No tak, ale on mimo wszystko to, że cała wina to jest przeze mnie.
4: Jesteś pewnie atrakcyjna, przebojowa,
3: jestem
4: no właśnie.
3: Jestem już taką osobą blondynką, tak, wszędzie mnie tam, no. Oj, tak.
4: Dajesz sobie świetnie radę, dobrze, czyli
3: tak.
4: Dobra, zaczynam od tego. Ile masz lat?
3: 35.
4: Młoda dziewczynka, proszę bardzo. No.
3: A to ty to jest fajny.
4: Blondyna,
3: no,
4: tak?
3: Ile tak.
4: Niebieskie
3: ile
4: oczy?
3: Ma? Niebieskie.
4: Ile masz wzrostu?
3: 1,72.
4: No jeszcze wysoka. Jeszcze powiedz mi, że to szczupła.
3: Tak, 55 kilowagi.
4: Proszę. I jeszcze oczytana, powiedz mi, że jeszcze oczytana, jeśli się rozumiemy.
3: No tak. Każda praca, gdzie bym nie była, to wszędzie za mną łaził, żeby mu list nie odbił, a teraz mówi do mnie tak, to ostatnia wiadomość i nagle zaczyna znowu pisać. Napisać ci ci poszło, chyba że Maciej jest ważniejszy, to coś tam jest po prostu zazdrosny o to, że kogoś, jakby ja też kogoś poznałam, tylko że ja sobie powiedziałam sama z siebie, że nikt więcej nie nakleje żadnego plastra.
4: On ma 30 lat i mówi, że ma lekki brzuszek, tak?
3: Nie lekki, trochę duży, bo uważam,
4: no okej, okay, brzuch, dobra.
3: Ale ja mam jego brzuch.
4: O przyrodzeniu będziemy rozmawiać. Karolku, kochamy się w Gabrieli, czeka, bo co ty zrobisz, jak ci jej zabraknie?
2: Bo... Kochaj albo rzucaj.
1: No i całe szczęście, że oni tylko z Pawelcem rozmawiali, że nikt tego nie słyszał, bo to mógłby się zdenerwować, Karol.
0: 609-869-869. Czy uda się pogodzić Gabi i Karola? Jak uważacie? Napiszcie.

0: To prawda, ten odcinek już był, ponieważ dzisiaj nie ma Pawelca, a my nie czujemy się na siłach, żeby ratować jakąkolwiek miłość. Dlatego tak, ten odcinek już był, Gabi już na antenie się pojawiła, ta sytuacja jest już rozwiązana, ale ponieważ jest tak ikoniczna, to chcieliśmy ją przypomnieć, no bo Gabi mówi o tym, że Karol jest zazdrosny, że ma problem z tym, że ona ma kontakt z byłymi, że ale jest grzeczny, bo oddał jej 50 zł, tak, które jej wisiał.
1: Ona z kolei jest bardzo towarzyska, że tak delikatnie się wyrażę, i lubi się spotykać z różnymi ludźmi, tak?
0: Tak, właśnie na przykład z byłymi. Ona też lubi dużo rozmawiać i na przykład opowiadać o Karolu i jego brzuchu oraz przyrodzeniu.
1: No właśnie, i mimo wszystko ona chce do tego Karola wrócić. Chce dać jeszcze jedną szansę.
0: No, tylko pytanie, co na to Karol? No,
1: przekonajmy się.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Karol, baba się bije o ciebie.
4: Jeszcze raz.
3: Fajna zresztą, młodziutka. Trzy dyszki na karku, blondynka, oczy niebieskie, szczuplutka, wysoka, biuściasta. Wariatka.
4: Co ty mówisz?
3: Mamy taki program na antenie Voxa. Kochaj albo rzucaj. Napisała do mnie wielki, piękny list, w którym przeprasza cię za wszystkie rzeczy, które ewentualnie źle robiła, ale nie zdradzała. Natomiast ty jesteś zazdrośnik straszny, ciężko ci wyjaśnić, co na czym stoi. Prosi, żebyś zmieniła zymut. Gabriella, mówi ci to imię coś?
4: Mówi.
3: Myślę, że na pewno,
4: ale
3: bo jeszcze
4: to uaktualni dane, bo zdradzała.
3: Na z kim cię zdradziła?
4: Jesteś na antenie, czy nie?
3: No tak, ale co, wyciągnęły się komuś z łóżka? No nie, prawda?
4: Przyszedłem do domu i był w domu, więc...
3: To co to znaczy?
4: Dobra, na razie.
3: No ale czemu na razie, no? Co mam robić? Ty tu rządzisz, Gabriela.
5: Nic, Pawelec. Nic nie zrobisz. On po prostu, było coś takiego, że mój były przyjechał po psa, bo całe życie się o tego psa darliśmy, półtorej roku, bo ja tego psa mu kupiłam, żeby nie był alkoholikiem.
3: I on akurat trafił, żeby był,
5: i on
3: tak?
5: Trafił, tak.
3: Czyli stał pod drzwiami i czekał, nie wiem.
5: Dokładnie. Nie, po prostu wpadł na ten moment i ja po prostu byłam po nocy po cateringach, byłam już nieprzytomna i on twierdzi, że on w tym momencie leżał koło mnie. Ale to już nie ma znaczenia, daj spokój, nie roztrząsajmy tego, nie chcę, niech płacze.
3: Może jeszcze raz poczekaj, dobra, bo to jest... Nie można tak mu pozwolić robić takich rzeczy.
4: Halo.
3: Dobra, co mam jej powiedzieć? Ona cię kocha, chce z tobą być.
4: Poczekaj, stop, bo ja już jestem... Po pierwsze jestem po nocy, bo nie wiem, o co chodzi. Naprawdę dzwoniłeś do mnie z radia?
3: Tak, ty wiesz wszystko. Ja się nazywam Paweł Pawelec. Znasz taki program Kochaj albo rzucaj. Pomagam ludziom albo definitywnie kończę ich związki. No, jeszcze wczoraj się z nią kochałeś, więc tak trochę nie kumam bazy. No, nagle ci coś przeszkadza?
4: Słuchaj, szczerze? Jak może być, skoro ona... Nie zdradziła z czteroma facetami.
3: No dobra, w porządku. Załóżmy, że cię zdradziła. To po co ty się z nią spotykasz? Po co masz z nią kontakt cały czas?
4: Jeżeli napisała komentarz w nagrodzie, że jestem sędzią głównym, jeżeli ją wykorzystałem seksualnie...
3: No, to już są grube sprawy. No ale myślisz, że nie mogłaby przeprosić i sprostować, gdybyś chciał?
4: Przepraszała półtora roku już.
3: A widzisz, że wariowała, że to z zazdrości, że to nieprawda. To zawsze można poprawić. Jest tylko pytanie, czy ty chcesz? Wiesz, to zawsze można poprawić, żeby to nie było tak, że dwoje... Żeby to nie było, że dwoje ludzi, którzy średnio do siebie pasują, ale się kochają, wariują świetnie im w tych wszystkich sprawach, no nie mogą się dogadać, bo jeszcze kombinują, jak tu siebie ładniej przedstawić drugiej osobie. Może no, czas naprawdę i żyć szczęśliwie,
4: okumała,
3: co?
4: Nawet ciebie okumała.
3: No wiesz, mnie to nie boli, nie? A? Mi to lotto.
4: Ale
3: to,
4: słuchaj,
3: ty wiesz najlepiej,
4: życie to nie jest, nie dzwoni na żadnej antenie.
3: Ale nikt nie wie, kto ty jesteś. Karol, dasz jej szansę, bo już jestem przekonany, że pogrzebałeś tą miłość. A może jednak dałbyś jej szansę? No byliście trochę ze sobą, mieszkaliście razem.
4: No.
3: No ona...
4: I się wyprowadziła z nowym facetem do nowego mieszkania.
3: Czego mi nie powiedziała.
4: Tam właśnie przypadkiem, oczywiście gdzie ja znałem adres i tak dalej, bo mnie chciała, żebym się tam prowadził. Przyszedłem, bo oczywiście miałem klucz, kod, wszystko. Przyszedłem i był nowy facet. Przypadkiem ona na tym wiedziała, że przypadkiem obok niej leży, więc...
3: No mówiła, że jest śpiąca, że po nocy, że tak to odebrałeś, tak?
4: Powiedz mi, no jak przychodzić do domu, po teraz rozmawiać ze mną, przychodzić do domu, rozumiesz, godzinę wcześniej, załóżmy, i leży obok niej twój, jej były facet. I ty jej wierzysz, że ona jest zmęczona?
3: A ty myślisz, że ona by tak ostro grała, że godzinę wcześniej jest kochanek? Ryzykowałaby, myślisz, tak? Myślisz, że jest na tyle głupia?
4: Odpowiedziałem sobie na ten sam na pytanie.
3: No dobra, no to jest tak. Kochasz, ale nie możesz z nią być. Tak to rozumiem? Tak,
4: dokładnie. Nie jest to nie, koniec.
2: No nie!
3: Ale może gdzieś prywatnie sam byś się spotkał, pogadał i zmienił to wszystko.
4: Tych spotkań do końca roku było tysiące i obietnic miliony. Nic się nie zmieniło.
3: Nic się
4: cały nie czas kłamstwo.
3: Ale patrz, nie może sobie ciebie z głowy wybić. Widzisz? Jesteś ważny dla niej.
4: Bo... Tak, to masz bajery.
3: Gabriella, on się ciebie boi.
5: No słyszę właśnie.
3: No, za dużo tam się rzeczy działało, które go okradały z jego męskości. Wiesz, to go boli. I on nie może uwierzyć w to jednak, że mogłabyś być mu oddana, wierna, goniła wszystkich gachów. No,
5: dobrze. Żeby... Pawelec był już ostatnią moją nadzieją.
4: Pajera, to ty masz, Pawelec.
5: To jest ten problem, że ja go kocham na zabój. Jesteśmy na antenie, chcę tylko, Karol, powiedzieć, że takiej miłości jak z tobą z nikim innym nie miałam, nie przeżyję. I chcę ci tylko powiedzieć, że taką miłość spotyka się tylko raz.
4: Słyszę niektóre imiona kolegów i takie coś jak przypadek.
3: Co z tego?
4: To mi się od razu śmiać, co rozumiesz?
3: Ja wiem.
5: No... Ale on nie chce walczyć o miłość. Ja bym chciała, on nie chce. Paweł, przerwijmy to. Nie chcesz? To nie. Wyciągnęłam rękę ostatni raz. Paweł był moją ostatnią nadzieją. Radio Vox FM. Kocham cię, wariacie, i bądź szczęśliwy. Powodzenia.
3: Trzymaj się, Karol. Jakbyś zmienił zdanie, to po cichu.
5: Nie, Paweł, daj spokój.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: No i na koniec się jeszcze obraziła.
0: Ten program jest fantastyczny, bardzo dynamiczny. Najpierw Gabi chce wrócić do Karola, a pod koniec już nie chce. Zobaczcie, ile może się zdarzyć.
1: Przypominamy, że voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać, jeżeli macie jakieś problemy w swoim związku. This one I feel, I'm

0: Dzisiaj Światowy Dzień Reumatyzmu. Wszystkich po 30, których bolą plecy, pozdrawiamy serdecznie.
1: A jeżeli chodzi o temperaturę, no to ona dzisiaj taka 13 stopni Celsjusza, to tak raczej zimno, ale spytałam się pana Gogla, na co jest to idealna temperatura. No to na przykład do przechowywania trunków i żywności.
0: Ciekawe jakich trunków.
2: Pierwsza zmiana.
0: I że ty akurat o trunkach powiedziałaś, co za przypadek.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Reklama.
2: Vox FM. Robi dzień dobry.
10: Magia Radia.

0: ciekawe, czy jak tak chodzi, czy ją nogi bolą, jak tak cały dzień po głowie mu chodzi.
1: Jeżeli jesteś dzisiejszą datą, to jesteś 12 na 10.
0: 11 minut do godziny 10, tu pierwsza zmiana dzień.

0: Ale to jest już lekka przesada.
1: Ale co?
0: No ta kurtka zimowa.
1: No, Klaudia, wytłumacz się.
2: Ogóle... Ale to nie moja wina, tylko pogody.
1: Ale jest październik.
2: No, właśnie.
1: Chociaż Klaudia teraz właśnie odsłoniła okna w studiu.
2: Tak, zrobiłam tutaj dzień, słuchajcie.
1: I nie mam ochoty wychodzić na zewnątrz, jak widzę to, co tam się
2: mogę
1: dzieje.
2: Mogę ci kurteczkę pożyczyć.
0: Spokojnie, będzie dobrze. Proszę się nie przejmować.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Reklama.
15: CBA nie miało pełnej kontroli nad Pegasusem. Premier przekazał najnowsze informacje. Do sprawy wkraczają śledczy poseł Michał Kołodziejczak, oskarżony o poważne przestępstwa. W wiadomościach też jabłkomat powstał w powiecie nowosądeckim. Posłuchajcie.
2: O tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 10:00. Zapraszam, Marta Kiermasz.
15: Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin. To w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: Według ustaleń biegłych, część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
17: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
16: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
15: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym były kierownicy CBA, BW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu. Policjanci postrzelili mężczyznę, który zaatakował ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Według funkcjonariuszy wcześniej mężczyzna nie reagował na polecenia, a użycie tasera nie przyniosło efektu.
18: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
15: Mówiła Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji. Ta zabezpieczyła monitoring z okolicy, ustala świadków i analizuje nagrania kamer mundurowych oraz tasera. Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. Śledczy z Warszawy przekazali dziś, że w związku z medialnymi doniesieniami zabezpieczono materiały i wszczęto czynności sprawdzające. W tle m.in. zmuszanie do zażywania narkotyków. Przypomnijmy, to efekt publikacji w Kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła o przemoc, agresję i namawianie do zażywania kokainy. W konsekwencji klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił polityka, choć on sam przekonuje, że są to pomówienia. Jego sprawą zajęła się prokuratura okręgowa w Warszawie. Remonty i zmiany tras komunikacji miejskiej w Łodzi dają się we znaki pasażerom. Tramwaje i autobusy kursują objazdami, a mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w codziennych podróżach. Zmiany związane z remontami obejmują kilkadziesiąt linii tramwajowych i autobusowych. Z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
9: Jak jeździ się komunikacja?
19: No jest różnie, te takie znikąd zmiany. Tramwaje się przemieniają z jednego numeru w drugi, też takie trochę problematyczne. No ogólnikowo non stop tutaj na tej linii jakieś przeszkody, coś gdzieś tam się zepsuje, coś tam się w jakiś wypadek, więc od razu jest zatrzymany cały ruch. A no jednak to jedzie przez z jednego końca na drugi koniec miasta, więc jest to problematyczne bardzo.
20: I jeżeli chodzi o zmiany, czy one są częste?
21: Są częste i teraz właśnie czekam tutaj na przystanku, widzę, że z tamtego przystanku odjeżdżają tramwaje, także jest to trudne.
20: Jak się jeździ komunikacją miejską?
21: Źle. No nie przyjeżdżają na czas, opóźnienia, ciągle coś się dzieje.
15: Zarząd Drogi Transportu w Łodzi przypomina, by na bieżąco sprawdzać informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
22: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
23: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
24: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
15: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a ten stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Mam wrażenie, że Julka i Konrad z pierwszej zmiany są niezadowoleni z tego, co mamy za oknem.
1: No dlaczego?
2: No właśnie, ja też uważam, że jest się czym zachwycać, tym bardziej, że jak się odsłoni zasłony, to w zasadzie różnicy nie ma. Słuchajcie, od 7 stopni w Zakopanem i tutaj leje, 11 stopni w Suwałkach tutaj też leje, 12 w Białymstoku, 13 dzisiaj maksymalnie na termometrach w Rzeszowie i w Gdańsku. Nie zgadniecie. No tam, tak, tam też leje.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: 5 minut po godzinie 10, 12 października dzisiaj. Dzień dobry w poniedziałek. Ja mam wrażenie, że poniedziałek ma bardzo zły PR i mam taką propozycję, by to jednak troszeczkę odczarować. Szukamy plusów. Winda w firmie działa.
1: Nie jest środą.
2: Właśnie,
1: środy są najgorsze.
2: Właśnie. 6098 69 869. Serdecznie zapraszam do dyskusji.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marta Kiermasz wraca za godzinę?
1: Wracam.
2: Zapraszam o 11, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i serdecznie zapraszam na wspólny poniedziałek.

ktoś potrzebował promyczka słońca o poranku, no to już nie potrzebuje. One i Wake Me Up Before You Go Go. I to wszystko na 19 minut po godzinie 10. 609-869-869. Ja mówiłam, że leje wcześniej, ale ja tutaj widzę, że z waszych wiadomości wynika, że są gdzieś miejsca, gdzie jest słońce. Kamila, widocznie nie wszędzie leje. Pozdrawiam ze Słonecznego Świdnika. Jest też zdjęcie na dowód. Słońce w pełnej krasie. Pięknie. Poniedziałek na plus w okolicy Chełma, lubelskie. Piękne słońce, niebo bez chmur, piękna polska złota jesień. Pięknego dnia. Pozdrawiam Iza. No to ten dzień to jest poniedziałek i my robimy wszystko, żeby mimo wszystko był piękny. Siemanko Klaudio, ktoś pisze. Plusem poniedziałku jest pójście do pracy na zasłużony odpoczynek po weekendowym domowym tournée z chorym i buntowniczym przedszkolakiem. Łukasz się kłania. Łukasz, nawet nie wiesz, jak ja cię rozumiem. O, i jeszcze przychodzą SMS-y w temacie demonizowania środy. Nie rozumiem, skąd demonizowanie środy. Dla facetów najlepszy dzień to środa. Przypominam, że mamy dzisiaj poniedziałek. To jest również bardzo dobry dzień. 19 minut po godzinie 10. Velvet i Chemistry na dobry początek. Denzel i Pambiera w za moment. Ekstazy baniami dziś pęka, także będzie. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.

0: świetny numer. Naprawdę w idealnym momencie. Oto My Head, Hypeton, Norma Jean Martin i Henry. Oczywiście, to wszystko w Vox FM na 27 minut przed 11, a pod 609-869-869 Dorota z Robczyc się odzywa. Tutaj mamy nawet słoneczko. Troszkę chmur jest, ale słoneczko często wychodzi. Chłodno, ale bez kurtek zimowych, no i poniedziałek, więc trzymajmy się mocno wszyscy. Wszyscy. Słowo klucz.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Taneczny Spodek 2027 to największy festiwal

0: Lady i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
4: Reklama.

to Wiktoria Kida i Naiwna Ja w Vox FM na 15 minut przed 11, a ja serdecznie zachęcam do tego, by wejść na voxfm.pl, no i zgłosić swoją pracę, zaprosić do niej, słuchajcie, pierwszą zmianę. Pawelec, Julka i Kondziu mogą do Was przyjechać. Wybierają 4 miejsca, które odwiedzą, a historię innych słuchaczy oczywiście poznamy na antenie. Jak chcecie wysłać pierwszą zmianę do prawdziwej, konkretnej roboty, voxfm.pl.

0: Pozdrawiam wszystkich w trasie jadących. Uważajcie na siebie. Fly Project i Toka Toka za nami. Przed nami porcja wiadomości. Właśnie dla tych zmotoryzowanych również się przyda. Marta Kiermasz wpadnie do studia z najświeższą porcją newsów, a po godzinie 11 David Guetta m.in. i Sia. Świetne duo. Polecam.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
2: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox FM.
5: To jest dzień.
3: Codziennie od 14.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Prezydent Ukrainy ostrzega Europę. Kreml może szykować agresywne operacje. 12 osób w rękach służb w tle oszustwa bankowe. Na mapie Polski pojawił się nowy rezerwat. Powstał w Wielkopolsce. Posłuchajcie.
6: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 11. Zaprasza Marta Kiermasz.
5: Prezydent Ukrainy ostrzega Europy przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, mówił Zełenski. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy między Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na forum zabrał też premier Donald Tusk. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. Służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą. Specjalizowała się w oszustwach bankowych. Wpadło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan. Za pomocą fałszywych linków kierujących do tzw. szybkich płatności w ogłoszeniach sprzedażowych przejmowali konta kontrahentów.
7: Płonnice do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
5: Mówił nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wśród zatrzymanych są Rosjanie, którzy mogą być powiązani z terroryzmem.
7: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
5: Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Głosy od prawa do lewa dały ostateczny sukces wyborczy i fotel prezydenta Krakowa Łukaszowi Gibale, komentuje wynik politycznego starcia politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Gibała kandydował już po raz czwarty, prezydentem Krakowa chciał zostać od 14 lat, ale dopiero w tych wyborach mieszkańcy mu zaufali, przekazując ponad 62% swoich głosów. Teraz nowy prezydent będzie miał do spełnienia sporo wyborczych obietnic. O szczegółach Katarzyna Snakowska.
8: Wielki atut, ale też duża słabość. Szerokie grono osób, które oddały głos na Łukasza Gibałę, to zarówno wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości czy Partii Razem. Tomasz Synowiec podkreśla, że nowemu prezydentowi będzie ciężko pogodzić interesy i spełnić oczekiwania wszystkich tych grup.
9: Decyzje, które będzie on podejmował, siłą rzeczy, którymś z tych grup będą do niego zrażały.
8: Niespełna 100 tysięcy głosów oddanych w drugiej turze na Monikę Piątkowską to według Synowca wynik tragiczny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, ale złożyło się na niego kilka czynników.
9: Nastroje wokół rządu są raczej negatywne, a nie optymistyczne. No i też w warunkach krakowskich startowali po tym, jak ich prezydent okazał się bardzo niepopularny i został odwołany przez mieszkańców w referendum.
8: Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27% i zdaniem Synowca to nie najgorsza mobilizacja krakowskich wyborców.
5: Łukasz Gibała złoży ślubowanie 21 października. W nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. I o tym Julia Omachel.
10: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105 z kolei w Wielkopolsce.
5: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia i schodzenia z wyznaczonych ścieżek. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne za godzinę zapraszam już w imieniu Pawła Donsbacha.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Rozpieścił nas trochę ten październik, ten początek zwłaszcza, bo takie przyjemne temperatury, to teraz jak się patrzy na prognozy, no mogłoby być lepiej. Dzisiaj w tym momencie 6,5 stopnia tylko w Lesku, maksymalnie wskażą termometry 13 stopni w Gdańsku i w Rzeszowie. No i trochę deszczu. Mówiłam wcześniej, że leje wszędzie, ale już mam wyjątki. Tutaj Chełm się odzywa, prawda, Lubelszczyzna całkiem jeszcze skąpana w słońcu. Może gdzieś tam pojawią się chmury i w ciągu dnia może popadać, ale na poniedziałek taki promyk słońca jak najbardziej mile widziany.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: No to dzień dobry raz jeszcze. W poniedziałek, 12 października, mamy 5 minut po godzinie 11. Obiecywałam David Guetta i Sia, tak będą. Miki na pokaz również zagra. ATB, You're Not Alone, przypominam, no bo oczywiście nie jesteście sami. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, pamiętajcie. Fox FM.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
6: Klaudia Wasiluk, witam pięknie i serdecznie zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

19 po 11. Changes, czyli zmiany. Podobno jedyną stałą w życiu jest zmiana, a ceny paliw, słuchajcie, zmieniają się jak w kalejdoskopie. I pewien hotel nad Bałtykiem od niemieckiej strony wymyślił, jak to wszystko rozładować. I ma genialny pomysł, moim skromnym zdaniem. Pojawiła się taka nietypowa oferta, żeby przyciągnąć turystów podróżujących samochodami, a wiadomo, paliwo drogie. Pewien hotel wymyślił, że on, słuchajcie, prowadzi taką promocję, tyle że trzeba spełnić pewne określone warunki. No oczywiście, nigdy nie ma nic za darmo. W tym wypadku chodzi o to, by zarezerwować sobie pobyt właśnie w tym hotelu za pośrednictwem bezpośredniej strony internetowej hotelu. To znaczy bez żadnych tam, wiecie, portali noclegowych i tak dalej, tylko konkretnie na tej stronie, no i w konkretnym terminie, czyli wtedy, kiedy za bardzo turystów tam nie ma. Pomysł świetny, bo zwróci za paliwo, zwłaszcza kiedy patrzy, co się dzieje w Polsce. Słuchajcie, ceny paliw dzisiaj bardzo w górę. Benzyna 95, 6,97 za litr, diesel 8,06. Drogie hotele, zróbcie coś z tym, chociaż wy! No bo takim wypadem, przy poniedziałku zwłaszcza, no nikt by nie pogardził. Chociaż oczami wyobraźni.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. No i sprawdzam, vox.fm.pl, zakładka Bestlista, co tu się stało z tym numerem po ostatnim piątkowym notowaniu. I słuchajcie, miejsce siódme. W związku z tym plusy, plusy, plusy i jeszcze raz plusy, no bo lecimy na sam szczyt oczywiście. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, tam głosujemy. Również w naszej mobilnej radiowej aplikacji. A piątek 17, wiadomo. Krzysiek Skrzypkowski zaprasza na najnowsze notowanie Bestlisty.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
1: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
9: Kamusiu.

O miłości to oczywiście Jorgus, piękna nieznajoma w Vox FM na 11 minut przed godziną 12, a po 609-869-869 Marek dopytuje. A gdzie Arek Sikora odleciał do ciepłych krajów? Pozdrawiam. Tak, Mareczku, razem z bocianami sikorki poleciały, ale spokojnie. Bociany wrócą, ale sikorki też.

0: Nie chciałam zagłuszać, niech wybrzmią. A to wszystko to Los Lobos i La Bamba w Vox FM na chwilę przed godziną 12. Za moment punktualnie w południe najświeższe wydanie wiadomości. Również tych sportowych, wiecie kto przyjdzie do studia? Dąsby, Paweł Dąsbak z najświeższą porcją newsów. Warto koniecznie być z nami. Po 12 również bądźcie, sprawdzimy pogodę. A, będą też niespodzianki. To wszystko za moment. Vox FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
10: Nowe ustalenia w sprawie policyjnej interwencji w Bydgoszczy. Po postrzeleniu zmarł 44-letni mężczyzna. Prawie 80 tysięcy kontroli, ponad 130 zatrzymanych to reakcja służb na serię ataków w polskich szkołach. Chcą przypominać o jego twórczości. W Nowym Sączu zasadzono dąb pamięci Jana Nowickiego. Posłuchajcie.
0: Na zegarze 12 w studiu Vox FM witamy Pawła Dąsbacha.
10: Dzień dobry.
0: Zaczynamy wiadomości Vox FM.
10: Wstępne ustalenia nie wskazują na uchybienia. To w sprawie policyjnej interwencji w Bydgoszczy, podczas której 44-latek został śmiertelnie postrzelony. Prokuratura analizuje zebrane do tej pory dowody. Śledczy przeprowadzili już oględziny zwłok i przesłuchali świadków. Przypomnijmy, wczoraj na osiedlu Błonie policjantka postrzeliła mężczyznę, który później zmarł w szpitalu.
11: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż. Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
12: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
11: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
13: Z okna widziałam syk. Słyszałam też strzał. Jeden strzał. Podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
11: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
10: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zatrzymano 135 osób. To po tym, jak w całym kraju skontrolowano blisko 80 tysięcy placówek oświatowych. Na terenie Polski trwają działania policji mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz pracownikom. Do dzisiejszego poranka mundurowi odnotowali ponad 300 różnego rodzaju zdarzeń, a to wszystko po kłosie ataków w mazowieckich szkołach. Po nich w placówkach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. I tak na przykład w podstawówce nr 29 w Radomiu do środka mogą wchodzić wyłącznie uczniowie i pracownicy.
14: Rodzice doprowadzają dzieci tylko do drzwi szatni, potem już my się zajmujemy dziećmi. Wejście jest jedno, wejście pilnowane, monitorowane. Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony, obowiązuje nas rejestr wejść.
10: Mówi Maria Skurkiewicz, dyrektorka szkoły. Do placówek zaglądają również policjanci. Dodatkowo w dalszym ciągu całodobowo monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
15: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
10: Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy, ogłoszono właśnie w Sztokholmie.
16: Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences.
10: Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall i Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej.
16: of macroeconomic stabilization.
10: Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji. Komitet Noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie. Dąb pamięci Jana Nowickiego zasadzono w Nowym Sączu. To na terenie ogrodu Zespołu Szkół Akademickich. W ten sposób placówka chce przypominać pamięć o wybitnym aktorze i reżyserze. Na uroczystości pojawiła się m.in. żona Nowickiego, Anna.
2: Nowy Sącz jest drugim miejscem w Polsce, które upamiętnia Jana Nowickiego. Jestem niezwykle podbudowana i wzruszona. Bardzo się cieszę.
17: Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby upamiętnić tak wybitnego aktora, jakim był Jan Nowicki.
18: Pan dyrektor opowiada nam, wspomina jego twórczość.
19: Pan Jan Nowicki kręcił w Nowym Sączu i w sądeckim ratuszu film Dziura w ziemi. Bywał często w Starym Sączu, więc jest z naszym regionem związany.
10: Dodawał dyrektor szkoły Bogusław Kołcz. Jan Nowicki zagrał w kilkuset spektaklach teatralnych, filmach i serialach. Był również poetą. Zmarł w grudniu 2022 roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: I na początek piłka nożna. Dzisiaj czekają nas dwa spotkania w ramach Ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1. Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. To on będzie przeciwnikiem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak pokonał rewelację zawodów Chińczyka Izu i notuje imponującą serię zwycięstw, bo wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
20: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
10: Mówił po meczu Hubert Hurkacz, a start jutrzejszego spotkania po godzinie 13.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Mam taki challenge, Pawełku, dla
10: tak
0: ciebie.
10: Jest.
0: Powtarzaj za mną.
10: Każdy z nas
0: jest
10: reżyserem
0: swojego poniedziałku.
10: Swojego poniedziałku.
0: Ale widzisz, pięknie ci to wyszło. Ale to jest trudne słowo. Ostatnio idzie ci świetnie, więc
10: jak już...
0: Reżyserze. Właśnie. Tak. Reżyserem. A to akurat wszystko prawda, słuchajcie. Poniedziałek przepiękny, miejscami na pewno, tam gdzie nie pada, a że pada praktycznie wszędzie, no to tych miejsc ciężko szukać.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Na szczęście mamy takie historie, czyli takie drobne pomyłki, które sprawiają, że
10: świetna
0: cały świat
10: reżyseria.
0: Od razu się uśmiecha. Pięknie, dziękuję. Paweł Dąbach wróci z kolejnymi rewelacjami o godzinie 13.
10: Tak jest.
0: Zapraszamy. Tymczasem mamy 6 minut po godzinie 12. O, a plan na teraz to jest taki, drodzy Państwo.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
0: Będziemy szaleć razem z Boysami. Naya i Body Talk prosto z Best Listy również będzie, ale teraz W&W i Heaven is a Place on Earth. Dzień dobry raz jeszcze.

0: into you.
1: Still into you w Vox FM na 18 minut po godzinie 12. Przed nami Labak Andon i Another Day in Paradise, ale wcześniej trzeci wymiar, dla mnie masz styla. Ten numer będzie mi się już teraz zawsze kojarzył z taką roleczką, którą nagraliśmy ostatnio z Arkiem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to taka delikatna polecajka ode mnie. Polecam, jeżeli chcielibyście sobie zrobić poniedziałek, to możecie, wchodząc na Instagram i na Facebook Vox FM. Przy okazji tam również znajdziecie obszerną relację. No wiecie, kto miał ostatnią urodziny. No z Colim oczywiście, że tak. Jeżeli jeszcze emocje pourodzinowe w was drzemią, no to koniecznie zajrzyjcie. Zobaczycie 100 lat, zobaczycie śpiewane przez no nie jedną osobę z Voxa. Zobaczycie na przykład, jak dwaj wujkowie tak sobie na dożynkach jedzą kiełbasę, a ci dwaj wujkowie to Arek Sikora i Michał Trawka. Generalnie polecam do kawusi taki szybki przegląd internetu, Facebook, Instagram, Vox FM, jak znalazł. No dobra, to teraz te obiecywane Wajo i Aj Aj. Trzeci wymiar, dla mnie masz styla. 19 minut po 12.

0: Low, low, low, a ja proponuję high, high, high, drodzy Państwo. Trzeba patrzeć wysoko, wysoko w górę, a zwłaszcza już niebawem, bo słuchajcie, czytam, że będziemy naprawdę zachwyceni. Jeżeli jesteśmy miłośnikami nocnego nieba, to trwa aktywność roju Orionidów. Tak, będą spadające gwiazdy, tak, można szykować sobie życzenia. A kiedy maksimum? Noc? Z 21 na 22 października.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja też te uczucia.
3: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
5: Niech żyje miłość!
6: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Castorama!
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Ale Farbenrene Miller i Body Talk w Vox FM na 12 minut przed godziną 13. Piosenka o tym samym tytule, miejsce drugie od Nai na VoxFM.pl w zakładce Bestlista. Polecam oczywiście przy okazji zagłosować w wolnej chwili, postawić plusik, być może będzie to miejsce pierwsze w piątek o 17. Przypominam wtedy najnowsze notowanie. I prezentuje je Krzysiek Skrzypkowski. A teraz antenę przejmuje Urszula. Zapraszamy. Jedziemy razem, konikiem na biegunach. 12 do 13 w Vox FM.

0: To Skolim, to Zenek, to Ryder, a to oczywiście Lofi. To wszystko w Vox FM na chwilę przed godziną 13. Za moment punktualnie o 13 wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach pojawi się w studiu. Obiecujemy, że będą zombie, że będą wampiry i że będzie cyrk pełen grozy. Tak, to na Halloween, ale my o tym pomyślimy już dzisiaj. Tak, za moment w wiadomościach Vox FM. Między innymi o tym. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Voxe.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15...
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
15: Miał negatywną opinię służb, inwigilowano nim polityków. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa prezentuje swój raport. Cena 95 w górę, cena diesla w dół. Wiemy już, ile jutro zapłacimy za tankowanie. Zombie, wampir i cyrk pełen grozy. Łódź szykuje się na Halloween. Posłuchajcie, co przygotowano dla mieszkańców i turystów.
16: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 13 zaprasza Paweł Donsbach. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
15: Został użyty do inwigilacji polityków, zakupiony bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb oraz policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku, przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienie do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
17: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wozik.
15: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała szefowa komisji Magdalena Sroka. I jak podkreśliła, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb, a decyzja o jego zakupie zapadła na szczeblu politycznym.
17: Decyzja polityczna zapadła na styku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie ministrem był wówczas Zbigniew Ziobro oraz pionu służb specjalnych nadzorowanych przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zbigniew Ziobro sam przedstawił się tutaj na posiedzeniu komisji podczas przesłuchania, że jest inicjatorem zakupu systemu.
15: Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Jutro benzyna jeszcze droższa, nieco taniej za diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek. Za litr 95 zapłacimy 7,06 zł, o 9 groszy więcej niż dzisiaj. Z kolei olej napędowy to koszt najwyżej 8,02 zł, to taniej o 4 grosze na litrze. I jeszcze 98, jutro jej cena to maksymalnie 7,95 zł.
12: To są wiadomości Vox FM.
15: Łącznie 150 milionów złotych kary Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
18: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić, czego może dotyczyć i jak duża może być. Klauzula modyfikacyjna nie może być wekslem in blanco.
15: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu. Łukasz Gibała przygotowuje się do objęcia stanowiska za przysiężenie prawdopodobnie 21 października. To po zwycięstwie nad Moniką Piątkowską w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. My więc sprawdziliśmy, na kogo głosowali krakowianie i dlaczego właśnie na daną osobę.
19: Proszę pana, na obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
20: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
21: No to Gibała, tak.
20: Tak, Gibała.
21: Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje. Jego jakby znamy.
22: Piątkowska zdecydowanie. W ogóle no jest to kobieta z klasą.
15: Dodajmy, że frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Upiorny weekend szykuje się w Łodzi. 31 października centrum miasta opanują zombie, wiedźmy i wampiry. Wtedy ulicami przejdzie halloweenowa parada. Jednak mocne wrażenia czekają już wcześniej, bo za 5 dni na rynku manufaktury stanie 22-metrowy namiot strasznego cyrku.
23: W środku tak naprawdę miejsce pełne grozy. Cmentarzysko, pająki, upiorne zombie. Wszystko, czego można się naprawdę porządnie wystraszyć. Pojawi się też zamek strachów i wszystkie te atrakcje będą otwarte aż do późnych godzin wieczorny.
15: Mówi Monika Langner, rzeczniczka manufaktury. A do halloweenowej parady może dołączyć każdy. W programie wspólny taniec prowadzony przez Jokera czy konkurs na najstraszniejsze przebranie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Dzięki, Pawełku. Czekałam na to. Nie to, że ci życzę pomyłek, tylko po prostu tak od razu robi się milej człowiekowi. Jakiej parady?
15: Halloweenowej.
25: Śmieszne, przyznaj. 5 minut po godzinie 13. Jeżeli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to tej nocy chłodno i to bardzo, tylko 2 stopnie. Zakopane. Uwaga na mgły, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, to tutaj mogą się pojawić. No i deszcz popada na północy kraju. Poza tym wszędzie tej nocy raczej sucho.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: No dobra, to ja też się mogę troszkę pomylić.
15: Ha, ha, ha.
25: 5 minut po godzinie 13. I dzień dobry, wam mówię, w poniedziałek, 12 października. Słuchajcie, takie pomyłki to trzeba od razu z uśmiechem i lecimy dalej z tym poniedziałkiem. My się nie będziemy absolutnie niczym przejmować. Tylko takich pomyłek wszystkim nam życzę. O!
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Dązbik wraca o 14.
15: Tak jest, będę. Zapraszam.
25: Yomaha Yomasoto gra teraz od Modern Talking, ale w takiej nowoczesnej bardzo aranżacji. A Sienicki, Jarek Braxton i Marek Kościkiewicz to oni zagrają za moment i zdobędziemy razem światoszczyt. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam.

Boys, boys, boys od Sabriny w Vox FM na 18,5 minuty po godzinie 13. Słuchajcie, chyba wiadomo już, jak będzie wyglądała zima 2026/2027. Tak, IMGW wskazuje miesiąc, w którym pogoda się diametralnie nie zmieni i tak, tym razem również chodzi o listopad. W zasadzie zmienia się tyle, że będzie tak jak zawsze. Możliwe pozostają okresowe spadki temperatury, nocne przymrozki, a nawet pierwsze opady śniegu. To tak może wyglądać listopad. Miesięczna suma opadów powinna natomiast mieścić się w granicach normy. Czyli jak nic nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, że wszystko będzie w porządku, po prostu. Podobny obraz pogody rysuje się w grudniu, wtedy rozpoczyna się meteorologiczna zima, jak czytam według IMGW, odkrycie. Według długoterminowych przewidywań średnia temperatura w całej Polsce może ponownie znaleźć się powyżej wieloletniej normy. Czyli tak po polskiemu nic się nie zmienia. A że jak jest zima, to musi być zimno, no to wszystko w temacie. 19,5 minuty po 13, NA Skrzydla Terence, tak na teraz, Neptunika i What If? Świetne pytanie, za moment.

0: walki z poniedziałkiem. To Armin van Buuren, Sunshine Everlasting, a ten numer, słuchajcie, wywalczył sobie miejsce trzecie. Dalej na podium, ale to nie oznacza, że jeszcze po złoto nie można sięgnąć. Tego złota oczywiście życzę, ale no tak się składa, że bez was nie da rady. VoxFM.pl. Zakładka Bestlista, tam głosujemy, a szczegóły proszę.
1: Autopromocja. 3,

0: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na voxfm.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w grupie PSB i PSB Profi jepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Kiciu,
20: a?
19: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
19: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
19: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.
1: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
24: Magia Radia.

Jak zrobić poniedziałek? No właśnie tak. Erik Fritz i Call On Me w Vox FM na 10 minut przed godziną 14. A jak zrobić robotę? Ha, to oni wiedzą najlepiej. Oni, czyli pierwsza zmiana w składzie. Julka Chren, Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec. To właśnie oni mogą przyjechać do waszej roboty. Serio. Jeżeli wejdziecie na voxfm.pl i napiszecie, co jest najciekawsze w waszej pracy i dlaczego warto, żeby ekipa Vox FM poznała ją od kuchni, generalnie przekonacie, żeby to właśnie porankowicze do was zaraz po poranku ruszyli, no to jest taka duża szansa, bo może na przykład pracujecie w cukierni i macie przepyszne babeczki. Myślę, że znajdzie się paru chętnych na to, by się na takie babeczki skusić. No i najbardziej puszczam oczko tutaj jednak do wiadomo kogo. Jeżeli chodzi o na przykład pracę w

salonie fryzjerskim. To również pewnie są jakieś fajne momenty, które chcielibyście tym porankowiczom pokazać. Generalnie pochwalcie się. Tutaj jakby wiecie, kreatywność nie zna granic, wyobraźnia nie zna granic. Voxfm.pl napiszcie, co jest najciekawsze w waszej pracy, a potem bądźcie pod telefonem, bo poranek jedzie i być może pojedzie właśnie do was. Wiecie, po co pojedzie? No po to, żeby zrobić robotę. 9 minut do godziny 14. Avalani for Nothing, David Guetta, Alphaville, Ava Max i Forever Young. To za moment.

0: O, to tego nam wszystkim życzę, żebyśmy byli wiecznie młodzi. Forever Young, David Guetta, Alphaville i Ava Max. Taka nowość na naszej antenie. A teraz za moment, punktualnie o 14:00, czas na wiadomości Vox FM. Ja jeszcze nie uciekam, zapraszam na program. To jest dzień po 14:00, taka godzinka w moim wydaniu. Bądźcie koniecznie z nami, ale wcześniej 14:00 i Paweł Dącbach, a nie ja. Tak.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Reklama.
5: Są oskarżeni o akty dywersji w Polsce. Ruszył proces w sprawie m.in. podpalenia centrum handlowego w Warszawie. Kolejna narada premiera z ministrami i służbami to po ostatnich wydarzeniach w szkołach. O zmiany w placówkach apeluje akcja uczniowska. Korki, zaspanie i seks. Posłuchajcie, dlaczego Polacy najczęściej spóźniają się do pracy. O tym już za chwilę.
6: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 14 zaprasza Paweł Dąsbach. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
5: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces czterech oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateusz, byłeś na początku procesu. Powiedz, dlaczego sąd zdecydował o jego utajnieniu i co z piątym oskarżonym w tej sprawie?
7: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania, mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
5: Mateusz Chłystun, dziękuję za tę informację. Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie rozmawiał z szefami resortów edukacji, spraw wewnętrznych, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatorem służb specjalnych. To reakcja na zeszłotygodniowe ataki w szkołach na Mazowszu, ale też dramatyczne wydarzenia z weekendu w Warszawie. Jak wiecie z Vox FM, 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby w szkole policjalnej na Pradze. Z zarzutami trafiła już do aresztu. Tymczasem akcja uczniowska apeluje o pilne działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych. Według organizacji polskie szkoły obecnie nie są przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia.
8: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
5: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej i dodaje, że uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień lekcyjny obecny był policjant w cywilu. Organizacja postuluje też o zapewnienie uczniom wsparcia psychologicznego i przygotowanie szkół do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Moskwa nie chce 60-dniowego rozejmu, odrzuciła ukraińską propozycję. Zawieszenie broni zaproponował Wołodymyr Zełenski, to w sprawie umożliwienia przeprowadzenia w jego kraju wyborów prezydenckich. Nie chcemy rozejmu, chcemy długoterminowego pokoju, oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, dodając, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego, informuje agencja Reutera. Pieskow zapewnił też, że Putin będzie gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania w wyborach.
9: To są wiadomości Vox FM.
5: Ich wartość to ponad 5,5 miliona złotych. Ponad 55 tysięcy porcji narkotyków zabezpieczyli policjanci w jednym z bloków na gdańskim Przymorzu. To m.in. marihuana, kokaina i amfetamina. W sprawie zatrzymano dwóch 20-latków.
10: Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstwa polegającego na udziale w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych, przy czym uznał, że podejrzani, trudniąc się opisanym procederem, uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu.
5: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wśród powodów poranne uniesienie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Jak wynika z badania Personal Service, najczęściej przez korki. Taki powód wskazało 34% ankietowanych. Kolejne 30% przyznaje, że zdarza im się zaspać. Wśród kolejnych powodów są zbyt długie przygotowanie do wyjścia, zmęczenie oraz zła organizacja czasu. Z kolei niecałe 8% spóźniających się pracowników wskazuje na poranny seks.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
6: Nic, tylko pogratulować, drodzy Państwo. Tego wszystkiego nam wszystkim życzę. A jeżeli chodzi o pogodę, to ta sprzyja również porannym uniesieniom, no bo będzie chłodno, więc można się bardzo chętnie poprzytulać. Dużo też deszczu w całym kraju. Od 7 stopni w Zakopanem, 10 w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 11 również w Rzeszowie. Najcieplej, jeżeli o jakimkolwiek cieple można w tym przypadku mówić, to Rzeszów, tutaj 13 stopni. Tej nocy również bardzo zimno. Tylko 2 stopnie w Zakopanem, tylko 5 w Suwałkach. No, wiecie, co z tym zrobić.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Taka bonusowa godzina, drodzy Państwo. 5 minut po godzinie 14 zaczynamy program To jest dzień. Luna i Bailando na dobry początek tej godziny.
4: Bardzo miła bonusowa godzina.
6: Tak?
4: A jak?
6: No bo wrócisz za godzinę, nawet za pół.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Bo wrócisz, nie?
4: No wrócę, dobrze. Oczywiście.
6: Czekamy.

0: To brzmi jak plan idealny. Olać smutki żale i bawić się doskonale. A przy poniedziałku zwłaszcza, 12 minut po godzinie 14. Dzień dobry raz jeszcze. W programie To jest dzień. Klaudia Wasiluk, witam ponownie. Sprawdzam, co się dzieje na świecie, a przeglądam, słuchajcie, kolorowe plotkarskie portale. Myślę, że to jest rzecz, która jest naprawdę bardzo warta odnotowania. Polska fryzjerka i dramat, która, słuchajcie, zrobiła sobie tureckie zęby. Serio, jest coś takiego i to funkcjonuje, nazywa się turystyką stomatologiczną. Chodzi o to, by pojechać gdzieś, gdzie zrobi się na przykład zęby za ułamek ceny, no, albo może nie tyle co ułamek, ale na pewno za cenę znacznie różniącą się od tej w miejscu, w którym się mieszka. Dlatego na przykład ludzie jeżdżą do Turcji, kusi na przykład to Polaków, obietnica olśniewającego uśmiechu za ułamek ceny, no to jest, powiem wam, taka obietnica, którą naprawdę można przyjąć. Niestety nie każda metamorfoza kończy się sukcesem i tak było w tym przypadku. Chodzi o fryzjerkę Marlenę Mańko, która po konsumpcji czekolady straciła swoje świeżo zamontowane korony. Serio. Ja nawet nie chcę wiedzieć, ile za te zęby zapłaciła.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Chociaż, gdyby tutaj się pokusić jeszcze o cenę czekolady...

0: 19 po 14. Taka symfonia w Vox FM w poniedziałek, 12 października. W dzień, słuchajcie, bo sprawdzam kalendarz świąt nietypowych, mamy dzisiaj Dzień Kolumba w Ameryce. Ameryki nie odkryjemy, gdy powiem wam, że jak zrobimy głośniej, to naprawdę będzie dobry poniedziałek. Sonic i Sky za moment na naszej antenie, wcześniej Akcent. A w zasadzie Akcent
1: z Vox FM.
0: Kylie. Bo tak, bo tu program to jest dzień. 20 minut po 14, jesteśmy z wami. Dowieziemy was do domu po pracy.

0: No robię co mogę, żeby ten powrót z pracy był jak najprzyjemniejszy. Sonic Sky, tak podniebne uniesienia wam zaserwowałam na 3 minuty przed godziną 14.30. W zasadzie 14.27 mamy na zegarach. O 14.30 punktualnie wiadomości w Vox FM. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.

0: ciebie.
1: To Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da!
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: 14.30 na zegarach. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Paweł Donsbach.
8: Czy użycie broni było zasadne? Śledczy z Nowego Sącza wyjaśniają okoliczności śmiertelnego postrzelenia 41-latka przez mundurowych. Mężczyzna szedł wczoraj ulicą z nożem, nie reagował na polecenie i ruszył w kierunku policjantów. Ranny trafił do szpitala, gdzie zmarł. Policjant, który oddał strzały, nie został jeszcze przesłuchany. Nie godzą się na likwidację kopalń i sprowadzenie węgla z zagranicy. Górnicy zaostrzają swój protest. Po manifestacjach przed Ministerstwem Energii w Katowicach związkowcy zapowiadają kolejny ruch. Chodzi m.in. o blokadę resortów. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Oszukiwali metodą na blik. Są zarzuty za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. 7 z 10 zatrzymanych osób aresztowano na 3 miesiące. Według śledczych wyszukiwały one w internecie ogłoszenia sprzedaży. Udając zakup, program komputerowy uzyskiwał od wystawcy danego przedmiotu jego dane. Później tak zwane telefonistki wprowadzały pokrzywdzonych w błąd co do konieczności wygenerowania kodów blik. Wszystkim zatrzymanym grozi do 12 lat odsiadki.

0: Tak, to Mr. Vane, a w studiu już, chociaż powinien być od 15, ale to jest pracownik miesiąca, drodzy państwo, Mr. Grass.
1: Tak,
0: hello.
1: Tak, ja mam po prostu zegarek, mi się śpieszy. Dzień dobry państwu.
0: Michael Grass, śmiejemy się, czyli Michał Trawka. Michał to jest ten wujek, który był ostatnio na dożynkach w Siemiatyczach.
1: Byłem, widziałem, bawiłem się, było fajnie. Jak ktoś nie był, to może żałować.
0: Jestem ogromną fanką waszego kontentu, w sensie twojego i Arka na Instagramie Vox FM.
1: A to ty wiesz, że ja jeszcze tego nie widziałem?
0: Naprawdę?
1: Nie,
0: polecam serdecznie.
1: Boję się.
0: Czego? Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, Michał i Arek, którzy jedzą kiełbasę od Skolima, no bo to wszystko oczywiście pije do urodzin Skolima, które były w Siemiatyczach, na którym oczywiście byliśmy. I tak na socialach możecie wszystko zobaczyć. Michał, ty też możesz to zobaczyć.
1: Wiem, ale ja jeszcze dojrzewam do tej decyzji.
0: Wręcz
1: wiesz?
0: Musisz.
1: Jeszcze moment, jeszcze chwila.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Michael Gross.
1: To
0: a ty
1: ja.
0: Jakbyś miał pracować gdzieś indziej niż w radiu, to gdzie byś pracował?
1: Zostałbym strażakiem.
0: Naprawdę?
1: Uważam.
0: O, i wtedy na przykład...
1: W kolejnym wcieleniu marzy mi się praca jako strażak.
0: I na przykład jakiś pożar mógłbyś ugasić na oczach radia, które by cię tam i tak dogoniło. Julka, Konrad i Pawelec mogą przyjechać na przykład do remizy, drodzy
1: na
0: państwo.
1: Na przykład.
0: Słuchajcie, Vox FM robi robotę. Jeżeli chcielibyście, żeby właśnie do waszej pracy przyjechał ten skład, nie czekajcie dłużej, wchodźcie na voxfm.pl, napiszcie, co jest najciekawsze w waszej pracy i dlaczego warto, żeby ekipa Voxa właśnie poznała ją od kuchni. A potem... Bójcie się, bo jeszcze przyjadą. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Nowość na naszej antenie to Kaskada i Alive w Vox FM na chwilę przed 15. Ja dobrnęłam, ale ty zaczynasz.
1: Zobacz, zrobiłem. Co ty?
0: Zrobiłeś jak Michał Trawka.
1: No.
0: Tak? No to w ten sposób mam cię zapowiedzieć. Myślę, że lepiej się nie da.
1: Nie.
0: Michał Trawka, zapraszam na program To jest dzień. Ja się odmeldowuję, Klaudia Wasiluk, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro we wtorek. Poczekaj.
1: No,
0: od 10. Będę o 10. Tak?
1: Chyba.
0: Przynajmniej się postaram.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
3: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
19: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
15: Kolejnych kilkanaście osób zatrzymanych, policja w gotowości, za nami rządowa odprawa po atakach w polskich szkołach. Grozi jej nawet 8 lat odsiadki. Kobieta, która uszkodziła auta i stację paliw na Podhalu, trafiła do aresztu. Na Maderze banany, pod Nowym Sączem jabłka, na koniec o nowym, nietypowym automacie w Małopolsce.
16: Jest 15, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Paweł Dącbach.
15: 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacja z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i ich okolicach od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
6: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
15: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dzisiaj w całej Polsce lekcje odwołało 10 szkół. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli. W placówkach zatrzymano 135 osób. taranowała samochody i uszkodziła dwie stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Są zarzuty i areszt dla 59-latki z Warszawy po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. Kobietę, którą zatrzymano po policyjnym pościgu, kobiecie grozi teraz 8 lat odsiadki. O szczegółach z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
13: Kobieta odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, niezatrzymania się do kontroli oraz uszkodzenie mienia. 59-latka odmówiła składania wyjaśnień, nie ustosunkowała się do zarzutów. Mieszkanka Warszawy ma na swoim koncie uszkodzenie w sumie 9 samochodów, w tym radiowozu, motocykla i dwóch stacji benzynowych w Nowym Targu i w Białce Tatrzańskiej. Została ujęta po policyjnym pościgu w miejscowości Podczerwone, po tym jak staranowała radiowóz i uderzyła w ogrodzenie domu.
15: Kobieta była trzeźwa. Policja pobrała od niej krew do badania na zawartość środków odurzających. Według świadków 59-latka zachowywała się irracjonalnie.
20: To są wiadomości Vox FM.
15: Były manifestacje przed Ministerstwem Energii, czas na kolejny ruch. Górnicy z sierpnia 80 zapowiadają zaostrzenie protestu. Nie godzą się na likwidację kopalni, sprowadzanie węgla z zagranicy oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu. O strajku generalnym na kopalniach nie ma na razie mowy, zapewnia Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
21: Otóż gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, to tak naprawdę ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla energetycznego, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa, bo to są tamci ludzie, którzy rządzą tym krajem i którzy doprowadzili do takiego stanu, jaki dzisiaj mamy.
15: Na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałoby nastąpić blokowanie ministerstw. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 40-letni obywatel Litwy zatrzymany na lotnisku Szczepana w Warszawie. To podczas odprawy pasażerów odlatujących do Belgii. Okazało się, że posługiwał się innym nazwiskiem. Mundurowi znaleźli przy nim jeszcze dwa dokumenty podrobione na wzór oryginalnych. Mężczyzna trafił do prokuratury i przed sąd. Tam żadne owoce się nie zmarnują. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa już jabłkomat. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze.
22: Fajne rozwiązanie moim zdaniem.
23: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
24: Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
23: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
15: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Maszyna stoi przy ulicy Szczawnicy, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Fajna rzecz z tymi jabłkomatami, prawda? W ogóle to można by było rozszerzyć te automaty, tam wszystko można
27: ogarnąć. Na wszystkie owoce.
26: No nie tylko na owoce, no wiesz, nie wiem, na przykład ktoś potrzebuje, nie wiem, jakieś opony na przykład do samochodu, opony, do ciągnika, no to proszę bardzo, jest
27: to
26: oponomat.
27: Sobie, jak wielki musiałby być to automat.
26: 13 stopni w Legnicy to najcieplejszy punkt na mapie Polski, najchłodniej w Warszawie, tutaj zaledwie 8.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: To jest dzień.
29: To jest dzień.
26: Słuchaj, dla chcącego Paweł nic trudnego.
27: Ale oczywiście, że tak.
26: Tak sobie właśnie myślę, że to być może jest pomysł na biznes. Warto rozważyć taką
27: to
26: opcję. A jak ktoś ma opony, to proszę bardzo, albo inne rzeczy, wszystko,
27: i
26: wszystko.
27: I duży automat.
26: I duży automat, to można sprzedawać. 5 minut po 15, Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Polo Vibes i Puls Miasta w Vox FM. 10 minut po 15 na naszych radiowych zegarach, a wy na 609-86-9869 już dajecie znać, jaka pogoda jest w miejscach, w których aktualnie się znajdujecie. I tak na przykład na północy kraju wcale tak źle nie jest. To znaczy, no faktycznie, no gdzieś te chmury się pojawiają, ale na temperatury narzekać nie można, bo z tego, co widzę, tam okolice 10-11 stopni, więc tragedii nie ma, no zaznaczając, że oczywiście mamy październik, no i jesień za oknami, prawda? Ale piszecie też w sprawie automatów, bo tą kwestię też poruszyliśmy już na początku naszego dzisiejszego spotkania i też czytam, że na Dolnym Śląsku jest na przykład chlebomat. Pisze Bronek z pozdrowieniami. No fajna rzecz, fajna rzecz. Co by jeszcze można było w takim automacie kupić, sprzedać? No tak naprawdę chyba wszystko i tutaj ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jak mówi stare polskie hasło marketingowe, jest popyt, jest podaż. Po prostu.

Pelican Trips i The Bad Touch, czyli no, zły dotyk. Czym jest zły dotyk? Nie chcę wiedzieć i nie chcę tutaj nawet się zastanawiać, co to takiego może być. Niemniej my, jeżeli was dotykamy, to za pośrednictwem muzyki, a że gramy w rytmie hitów, no to zakładam, że ten dotyk faktycznie może być dobry. DJ Bobo, Everybody, to już teraz, zostańcie z nami.

0: zwariowana noc, daj to głośniej. No i tutaj wykonawca sam mówi, co należałoby zrobić właśnie słuchając takich utworów. 27 minut po godzinie 15 na naszych radiowych zegarach, to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, więc koniecznie zostańcie z nami, ale też, co ważne, ze świata sportu. A żeby być na bieżąco, no to trzeba słuchać właśnie Fox FM.
1: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
0: Jest 15.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
19: Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów Manbus w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku z października zeszłego roku. 35-letnia Paulina została wtedy przygnieciona przez autobus na linii montażowej. Kobieta osierociła dwoje dzieci.
20: Niedopełnienie obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a w konsekwencji nieumyślnego spowodowania jej śmierci.
19: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Teraz warmińsko-mazurskie strażacy walczą z pożarem na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie koło Ostródy. Ogień objął około 150 metrów kwadratowych. Nie ma pewności, czy się jeszcze nie rozprzestrzeni. Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej. To były rekordowe wakacje. Ponad 10 milionów pasażerów obsłużyło lotnisko Chopina w Warszawie od czerwca do września. Najchętniej podróżowali do Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji oraz Niemiec. A tylko we wrześniu z portu skorzystało ponad 2,5 miliona podróżnych.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w dwóch setach Tajkę Sałankieł i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz zaplanowano na środę. Stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju. A jutro mecz pierwszej rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Majar Sharif. Początek spotkania zaplanowano na 6:45 czasu polskiego. Zaglądamy na murawę. Dzisiaj dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. O 18:00 Radomiak Radom zmierzy się z Motorem Lublin. Stawką będą ważne punkty w walce o utrzymanie. Motor znajduje się w strefie spadkowej, a Radomiak ma nad nim zaledwie 2 punkty przewagi. W drugim meczu GKS Katowice zmierzy się z Wieczystą Kraków. To spotkanie o 20:30. Faworytem jest ekipa ze Śląska.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Visita Haribenta, mi spielali te dota. Ajeju, man. Visita Haribenta, mi spielali te dota. A feel you, man.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM. Warto powiedzieć, warto wspomnieć, że to aktualnie siódemeczka naszej bestlisty, więc jeżeli ten numer wam się podoba, no to warto wejść i na niego po prostu zagłosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam klikacie i tam są plusy, minusy. To wszystko oczywiście do waszej dyspozycji. No ale wracamy też do tego, jakie automaty można by w Polsce postawić, co w tych automatach można by sprzedawać i tak na przykład to kolejna z waszych propozycji, jakie automaty w ogóle się w Polsce pojawiają. Proszę bardzo.
1: Cześć. Tu Marcin. Chciałem poinformować, że w Mazowie, w Galerii Mazowia w Płocku jest taki automat, który sprzedaje zupy w słoikach, jakieś tam pierogi zawekowane, czy fasolce po brytońsku, takie rzeczy. Także to też można kupić, pozdrawiam.
0: Okej, czyli zupy, takie tego, no to już wiemy, że można, ale to nie koniec. Kolejna propozycja od was, proszę bardzo.
2: Siema, Michał z tej strony. Na Ursusie jest jajomat. I powiem wam, jakoś to sprawnie idzie. Pozdrawiam.
0: No, jajomat. Bez jaj.
3: To jest dzień. To jest dzień z Vox FM. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
4: Kamusi?

0: A jeśli ktoś ma problemy z kochaniem albo generalnie problemy miłosne w miłości i w związkach, to pamiętajcie, że można się zgłosić do Pawelca. On nie jeden związek potrafi uratować. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, no ale najpierw, żeby tak się stało, no to właśnie trzeba wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Później Pawelec dzwoni, wy mu opowiadacie swoją historię, później on dzwoni do waszej drugiej połówki, próbuje to wszystko poukładać, no i jest duża szansa na to, że wszystko zakończy się happy endem. Więc jeżeli takie problemy miłosne są w waszym życiu, no to Pawelec może w tym pomóc.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Tymczasem cały czas

0: Godzina 16 już za chwilę na naszych radiowych zegarach, a kolejna głosówka wpadła na 6986 9869. No, tylko sami posłuchajcie.
1: Cześć, tutaj Mirek, cały słuchacz. A w Warszawie jest taki automat.
0: Aha.
1: To się nazywa poprawiacz humoru.
0: O, proszę.
1: Na każdy dzień. Jest to Vox FM. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzących.
0: No cóż, polecamy się. Polecamy się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
0: Najbliższy czas spędzi w areszcie, a grozi mu 15 lat. 21-letni Ukrainiec zapowiadał zabójstwo z użyciem noża. Zatrzymano go w Lublinie. Poszkodowane rodziny z pomocą gminy. To po pożarze kamienicy koło Grudziądza. Zginęły w nim dwie osoby. Tam spokojnie dojdą do siebie. W Krakowie powstanie ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. I o tym za chwilę.
2: Jest 16. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Donsbach.
0: Planował zabójstwo. Do akcji wkroczyli policjanci. 21-letniego Ukraińca zatrzymano w Lublinie. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
22: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
0: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania przy 21-latku mundurowi znaleźli nóż, a kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. trzy rodziny bez dachu nad głową po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły dwie osoby. Gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem, a o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
9: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
10: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
9: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
10: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
9: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
0: Przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Tydzień ma spędzić w szpitalu. Jutro papież zostanie przyjęty do Polikliniki Gemelli w Rzymie, gdzie przejdzie operację usunięcia guza z płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. Nie wiadomo jeszcze, czy operacja zostanie przeprowadzona w dniu hospitalizacji, czy w środę.
18: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
0: Najpierw chodzili po domach, teraz wysyłają listy. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Oferują oni pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. To pomoc dla osób niepełnosprawnych do 18 roku życia.
23: Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
0: Tłumaczy Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS i ostrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
23: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie. Przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu.
0: Klienci ze Śląska, którzy podpisali takie umowy z płatnymi pośrednikami, muszą sporo zapłacić, kilka, nawet kilkanaście tysięcy złotych. Najpewniej w 2028 roku ruszy budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie. Ten ma powstać przy ulicy Wrzosowej w Nowej Hucie.
24: Po odzyskaniu zdrowia i sprawności zwierzęta będą mogły wrócić do środowiska naturalnego. W ośrodku będą przebywały dzikie zwierzęta, które występują na terenie Krakowa.
0: Mówi Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Na budowę ośrodka zabezpieczono ponad 15,5 miliona złotych. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za nie pełna pół godziny przywita się z Wami Małgorzata Łukowska.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: I co będziesz robił, Paweł, jak już będziesz w domu? Może jakiś spacer, coś takiego się szykuje, czy dzisiaj
0: być
25: nie?
0: Może, zobaczymy.
25: Aha, no bo wiesz, pogoda, wiesz, nie najgorsza dzisiaj.
0: No nie najgorsza, trzeba skorzystać.
25: Tak, tak. W Radziborzu 14 stopni i to najcieplejsze miejsce na mapie Polski. Zakładam, że tam raczej nie jedziesz. W Kozienicach 8, czyli no troszeczkę chłodniej, ale dzisiaj na pogodę narzekać nie powinniśmy, chociaż, no właśnie, w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: To jest dzień.
25: Także Pawłowi już dziękujemy, odpoczywaj.
0: Dziękuję również.
25: Słyszymy i widzimy się jutro. Tak jest. A my co? My cały czas gramy. Gramy w rytmie hitów. 4 minuty po godzinie 16, a za kilka chwil będziemy sprawdzać, czy macie dzień na tak, czy dzień na nie. Michał Trawka, dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: akcent i przez twe oczy zielone. Czy ten utwór można nazwać już klasykiem, czy jeszcze nie? To jest dobre pytanie. No nie chciałbym, żeby ktoś się obraził, przede wszystkim pan Zenek Martyniuk. No to powiedzmy, że dobra. Jest klasykiem, jest klasykiem. 13 minut po 16 już na naszych radiowych zegarach. Za kilka chwil będziemy sprawdzać, jaki macie dzień, czy dzień na tak, czy dzień na nie. No przy poniedziałku, pamiętajmy, może być różnie. Natomiast zakładam, że mimo wszystko jest okej, bo po pierwsze, pogoda za oknami, no nie jest jakaś tragiczna. Ja wiem, że pewnie są tacy, którzy chcieliby 35 stopni w tym momencie, mnóstwo słońca, ale no z drugiej strony mamy październik, więc 35 stopni w październiku byłoby jakąś anomalią. Nie ma co narzekać, ważne, że nie pada deszcz. A jeżeli gdzieś pada, no to pamiętajcie, no przecież z cukru nie jesteśmy, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Sun Is Up w Vox FM, 19 minut po 16 na naszych radiowych zegarach i to jest ten moment, w którym wy bierzecie telefony w dłoń i dzwonicie pod 609-869-869.
1: To jest dzień!
2: Na tak? Na nie?
0: Bo ja właśnie pod tym numerem telefonu czekam na wasze, no na wasze tak albo nie. To znaczy, czy macie dzień na tak, czy macie dzień na nie, co się wydarzyło u was i w ogóle. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
3: Łukasz,
0: dzień na tak czy dzień na nie? Opowiadaj.
3: Bardzo na nie.
0: Ojej, dlaczego tak źle zaczynamy? O co się takiego wydarzyło?
3: A bo wiesz, rano kumpel napisał przed 6, że jednak dzisiaj nie będzie w robocie i we dwóch. Znaczy, sam musiałem robić dwa rejony.
0: A, rozumiem. No praca bez kumpla to jednak nie praca, prawda?
3: No,
0: słuchaj, a jutro będzie?
3: No, mam nadzieję, że tak. Dzisiaj mu napisałem SMS, ale na razie jeszcze nie dostałem odpowiedzi.
0: No dobra, słuchaj, no to w takim razie trzymamy kciuki, że jednak jutro się pojawi kolega w pracy. 609-869-869. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię? Halo, halo. No i chyba sobie tutaj nie pogadamy, no to może tutaj spróbujemy. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, Monika z tej strony.
0: Monia, dzień na tak czy dzień na nie?
4: Dzień na tak.
0: O, super. A co się wydarzyło, że dzień na tak?
4: Byłam w pracy, chociaż jestem z lekkim katarem, cały czas walczę z czymś, jakaś chrypka, ale każdy dzień do przodu, nie poddaję się.
0: Fajnie,
4: fajnie. Rozsadek ciepły zaraz będę popijać. Więc jest dzień na tak.
0: No i świetnie, wszystkiego dobrego życzymy i o to właśnie w tym chodzi. 609-869-869, dzień dobry. Halo, halo. No tu sobie nie pogadamy, to może tutaj. Halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
5: Cześć, Agnieszka.
0: Agnieszka, dzień na tak czy dzień na nie?
5: No niestety, dzień na nie, dlatego że uwierz mi, że od 5 lat, odkąd urodziłam pierwsze dziecko, umówiłam się na wymarzony masaż.
0: I co?
5: No i jechałam na rondzie i pan mi wjechał w bok auta i jeszcze pan po prostu tak wymusił i się upierał i wzywał policję, więc trzeba było czekać. Wszystko przypadło.
0: Ojojojojoj, słuchaj.
5: 5 lat na to czekałam.
0: No, słuchaj, zakładam, że po prostu ten masaż prędzej czy później faktycznie on się uda i będzie. A z drugiej strony, tak sobie myślę, może to był po prostu jakiś specjalny rodzaj masażu. No, jeżeli uderzył, to raczej tam jakiś delikatny, myślę tutaj, no wiecie, coś tam było.
1: To jest dzień.
2: To jest dzień. No tak?
0: No, możemy oczywiście sobie żartować, niemniej, no ojej, no to przykra sytuacja. Ale zakładam, że wszystko się ułoży i że ten masaż faktycznie będzie. No i wszyscy, którzy mają dzisiaj dzień na nie, to zakładam, że pozytywy prędzej czy później do was przyjdą. Tymczasem gramy w rytmie hitów Baim i Biała Armia. Przyznam szczerze, że tego klasyka to ja już naprawdę, ale to naprawdę dawno nie słyszałem.

0: Ajajajaj, dalefuego, trochę hiszpańskiego. No a za chwilę nie hiszpański, a język polski, bo najświeższe wiadomości w Vox FM punktualnie o 16.30. Żeby być na bieżąco, no to koniecznie trzeba po prostu z nami zostać. I proponuję już teraz też zrobić nieco głośniej.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Media Expert.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska, dzień dobry.
15: Dzień dobry. Na początek poważne utrudnienia na drogach w województwie świętokrzyskim. W powiecie jędrzejowskim na drodze wojewódzkiej w Oksie doszło do zderzenia busa. Strażacy użyli sprzętu hydraulicznego, by uwolnić pasażerkę. Dwie osoby trafiły do szpitala. Kolejne zdarzenie miało miejsce na trasie S7 w Brzegach w kierunku Krakowa, gdzie bus uderzył w ciężarówkę. W obu miejscach ruch jest utrudniony, korki sięgają kilku kilometrów. Dwóch policjantów i kobieta w szpitalu po ataku nożownika w Starej Birczy na Podkarpaciu. Dziś rano 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-letnią kobietę, a potem też na mundurowych, których wezwano na pomoc, mówi Karolina Kowalik z policji.
16: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
15: Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podczas remontu warszawskiej kamienicy robotnicy odkryli znak Polski Walczącej. Symbol oporu z czasów II wojny światowej znajdował się pod warstwą starego tynku. Teraz przejdzie renowację, mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
17: Należy tę wtórną warstwę tej czarnej, takiej rzadkiej farby zdjąć, uczytelnić prawdziwy, ten pierwotny wizerunek.
15: Kotwicę Polski Walczącej znaleziono przy Puławskiej 48. Po odnowieniu przez konserwatorów zostanie zabezpieczona specjalną szybą.

0: To jest przykład na to, że można nazwać zespół jak tylko się chce, bo to dwóch braci na czwartym piętrze i oni sobie tam siedzą i grają na bębnach. Taka głosówka wpadła na 609-869, no tylko posłuchajcie.
1: Dzień dobry, mój dzień jest na tak. 25 lat po ślubie z moim ukochanym mężem, 30 lat razem.
0: Pięknie.
1: No to myślę, że dzisiaj jakaś super kolacja.
0: No, myślę, że tak.
1: Może...
0: Może co?
1: Będzie gdzieś w fajnej restauracji czy coś. No. Pozdrawiam, Mariola.
0: Mariola, słuchaj, Mariola, no to... No tego ci życzę, fajnie, no 25 lat razem, super, no mega, mega, piękna sprawa, to życzę smacznego, a po kolacji wszystkiego dobrego.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: No, niby ciepło, ale mamy głosówkę, proszę bardzo. Halo?
1: Cześć, Jacek z tej strony. Witam. Cześć. Radio Vox FM, a ja jestem na Bawarii, pogoda jest piękna. Rozpalamy właśnie na tarasie grilla, także dzień jest super na tak. Dziękuję, miłego dnia życzę.
0: No i taki to pożyje.

0: To jest chyba w naszej bestliście, jeśli się nie mylę, poczekajcie, dajcie mi moment. Tak, to jest nawet czwórka w naszej bestliście. Sławomir i Klasik Zabiorę. Jak się podoba, to można na ten numer głosować. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam. Za chwilę 17 i wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Bestlista Vox FM. Największe hity.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: cenach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej ponownie w Katowicach. Już 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału rusza trzecia edycja festiwalu Taneczny Spodek 2027. Na jednej scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Boys, Classic, Chadomen, Skolim, Long and Junior, Mick, Davis, Michał Wiśniewski i wielu, wielu innych. Nie przegap najlepszej imprezy roku i zarezerwuj swoje miejsce już dziś. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Reklama.
8: Szkoły i internet pod nadzorem służb to ustalenia porządowe na Radzie w sprawie bezpieczeństwa uczniów. Prokuratura sprawdza, czy Michał Kołodziejczak zmuszał pracownicę do brania narkotyków. No i będą też mieszkania komunalne dla pogorzelców z Kujawsko-Pomorskiego.
9: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. To jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z atakami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, jakie są efekty tych policyjnych działań.
10: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
11: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
10: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
12: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
10: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
8: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbierą dowody na nielegalne praktyki posła Koalicji Obywatelskiej, to zamierzają wszcząć śledztwo, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
13: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
8: Czynności sprawdzające mogą potrwać do 30 dni, dodaje Skiba.
13: W tym czasie powinien zostać zgromadzony materiał dowodowy, który albo uzasadnia wszczęcie śledztwa, albo uzasadnia wydanie decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa. Na dalszym etapie będziemy chcieli przesłuchać osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone.
8: Michał Kołodziejczak złożył tymczasem swoje doniesienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie chciał jednak ujawniać, w jakiej konkretnie sprawie. Na swojego pełnomocnika wyznaczył też detektyw Krzysztofa Rutkowskiego. 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. To po nocnym pożarze kamienicy w Nowem w Kujawsko-Pomorskim, w którym zginęły 2 osoby. Wsparcie potrzebuje 5 osób, a gmina zapewnia, że je otrzymają. Poszkodowani trafią do mieszkań komunalnych, zapewnia wiceburmistrz Zbigniew Lorkowski.
14: Mamy lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie, będziemy pokazywać kolejne mieszkania. Te osoby będą mogły zamieszkać.
8: Przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. W scenariuszu ewakuacja szkoły i wysyłanie na miejsca psa robota. Cel ćwiczeń, ochrona ludności i zadania z obrony cywilnej. W Łodzi szkoliły się wszystkie miejskie służby, mówi koordynator ćwiczeń Jan Ekiel.
7: Podczas tej ewakuacji sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie za pomocą systemu Orion sprawdzić, czy budynek jest gotowy do tego, żeby zapewnić dzieciakom bezpieczeństwo. Czy jest w nim nie tylko zasilanie, ogrzewanie i woda, ale na przykład czy jest wystarczająca, spełniająca normy jakość powietrza.
8: Ćwiczenia sprawdzają, jak ewakuacja szkoły przebiega w praktyce.
15: Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, no to przelotne opady deszczu tak naprawdę w całym kraju, więc trzeba na takie uważać. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury, to najcieplej w tym momencie jest we Wrocławiu, tam miejscami nawet 14-15 stopni. Najchłodniej na Mazowszu, tutaj okolice 7-8, dokładnie w Siedlcach temperatura 7,5 stopnia. No, czyli chłodno. Jeśli ktoś się zastanawia, jak będzie jutro, to jutro podobnie do dnia dzisiejszego, chociaż bez deszczu. Ale to pamiętajcie, to się wszystko może zmienić. Niemniej, 4 minuty po 17, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.
2: Na pełnej z Vox FM.
15: Celujmy, że jednak będzie ładnie, że jednak będzie słonecznie, że jednak będzie ciepło, że październik generalnie da nam jeszcze pokorzystać z tej pogody. I z jesieni. Później przyjdzie listopad i dopiero później będzie szaro, buro i ponuro.

Reasons, Ellie Oaks i Lawinia w Vox FM. 10 minut po 17, kto w tym momencie jedzie do domu z pracy, no, albo do pracy. Dobra, inaczej, nieważne gdzie jesteście i co robicie, pamiętajcie, że Vox FM jest po prostu z wami. I pomimo tego, że mamy dzisiaj poniedziałek, a poniedziałki bywają trudne, jak dobrze wszyscy wiemy, to my się nie poddajemy, cały czas gramy, gramy w rytmie hitów, tak żeby dodać energii, żeby dodać otuchy i otulić wam was kocem muzycznym. No jeżeli się da, to faktycznie teraz to robimy. I teraz zagramy taki koc muzyczny z polskiego podwórka. Jak się podoba, no to fajnie.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Czas na nową zagadkę od cioci Madzi. Uwaga! Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
2: No, można złapać na przykład kogoś za rękę, prawda? Ale czy ręką można rzucić? Dopóki się nie urwie, to raczej nie. Ale jeśli wy znacie odpowiedź na dzisiejszą zagadkę, to też możecie pisać. Śmiało 609-8-69-869. Pod ten numer telefonu wysyłacie swoje wiadomości, swoje odpowiedzi.

0: Bosta Stachurski i 8 sekund. Być może tyle wystarczy, żeby odgadnąć dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
0: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić? Jeżeli ktoś z Was zna poprawną odpowiedź, no to śmiało można pisać na 609-869-869. To jest numer do nas, to jest numer, gdzie wysyłacie właśnie swoje odpowiedzi i swoje wiadomości. A za kilka chwil godzina 17.30 już wybije na naszych radiowych zegarach, a to oczywiście czas najświeższych wiadomości z kraju i ze świata.
2: Autopromocja.
3: Weź się do pracy! Samo się nie zrobi!
4: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę!
3: Wyślij

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pani zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Reklama.
12: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Brawurowa akcja policji w centrum Kielc. Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który próbował uciec autem. Policjanci wybili szybę i zatrzymali go na miejscu, mówi Kamil Tokarski z policji.
14: Tylko mogę potwierdzić informację, że dzisiaj na ulicy Radiowej było zatrzymanie mężczyzny, który ma do odsiadki 9 lat pozbawienia wolności. My będziemy informować oczywiście kompleksowo, ponieważ prowadzimy działania na terenie województwa świętokrzyskiego, ale na ten moment o szczegółach nie mogę mówić. Natomiast jutro bądź pojutrze będziemy mówili kompleksowo o wynikach tych prowadzonych naszych działań poszukiwawczych. Jedno z nich właśnie miało miejsce na ulicy Radiowej.
13: Podczas akcji jeden z policjantów został ranny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ponad 10% przewagi w najnowszych badaniach CBOS-u. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dzisiaj, największe poparcie, 28,6%, dostałaby Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu z wynikiem 18,2% uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, a na trzecim Konfederacja, która uzyskała 12,8%. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 7,3%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Na koniec jeszcze Gdańsk, gdzie wystartował Festiwal Literatury dla Dzieci. W czasie 13 już edycji imprezy zaplanowano spotkania z autorami, warsztaty, pokazy filmowe czy spektakle i koncerty. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowe. Dodam jeszcze, że kolejna odsłona tegorocznej edycji festiwalu wystartuje 24 listopada w Krakowie, Niepołomicach i Wieliczce.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Iga Świątek utrzymała 9. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Na czele już od ponad miesiąca Kazaszka Jelena Rybakina, za nią Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andriejewa. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej 21. na 22. pozycję. Magdalena Fręch przesunęła się z 48. na 56., a w czołowej setce mieści się jeszcze 77. Magdalinet. Maja Gawenda oraz Tomasz Bartnik zajęli w Kairze 19 miejsce w konkurencji par mieszanych w karabinie pneumatycznym na 10 metrów. To w ramach strzeleckiego Pucharu Świata. A jeszcze dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą, a już za pół godziny, punktualnie o 18.00, Radomiak podejmie Motor Lublin. Przypomnę jeszcze, że wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Proszę bardzo, przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Oto i ona.
15: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
12: A już za kilka chwil najświeższe... Przepraszam, no tak, dobra, no najświeższe rozwiązanie. Ale jeszcze piszcie swoje wiadomości, bo no zobaczymy. Ja nie wiem, wszystko się może wydarzyć. Każdy pisze coś innego i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić. A można się bawić również przy muzyce. Gramy w rytmie hitów, proszę bardzo.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Tak, to jest ten moment, gdzie trzeba zagadkę rozwiązać, ale najpierw przypomnienie samej zagadki. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić? Tak brzmi dzisiejsza poniedziałkowa zagadka i na przykład pisze do nas Paulina z Kielc. Myślę, że można złapać gumę w aucie. No faktycznie, no można. Jarek z Poznania z kolei pisze, że można też złapać opaleniznę słoneczną. No też można, oczywiście, że tak. Grzegorz z kolei pisze, że można złapać powietrze i nie da się nim rzucić. No tak, też można, ale piszecie, że można złapać również przeziębienie, można złapać inne choroby, mniej lub bardziej intymne. No ale dobra, to w takim razie sprawdzamy, jakie jest to rozwiązanie dzisiejszej zagadki, proszę bardzo.
2: Poprawna odpowiedź to przeziębienie. Ale wam, kochani słuchacze, życzę dużo, dużo zdrówka. Ubierajcie się ciepło.
1: No, przeziębienie, na fakt. To zdrówko może się przydać, szczególnie, że ta pogoda w okresie takim właśnie jesienno, jeszcze nie zimowym, ale jesiennym, faktycznie ona czasami potrafi spłatać figla. Raz jest ciepło, za chwilę jest zimno, później jest zimno, później znowu ciepło i tak cały czas.
0: Zagadka cioci Madzi.
3: Vox FM robi dzień dobry.
4: Magia Radia.

12 minut do godziny 18, a ja jeszcze raz przypominam, bo my cały czas informujemy w Vox FM, że pierwsza zmiana, no, ma nową akcję, robi robotę. I o to w tym chodzi, żebyście wy napisali na voxfm.pl, tam się w zasadzie zgłosili dokładnie swoją pracę, zaprosili do niej pierwszą zmianę naszego radia. No później my pojedziemy, trochę sobie pogadamy, opiszecie, pokażemy.

0: JJ, Still Summer on My Mind w Vox FM i tak też wam właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 18 to oczywiście czas najświeższych informacji w Vox FM, dlatego proponuję koniecznie zostać z nami, a jeżeli ktoś tęskni za latem, no to sprawdzimy co tam ciekawego w pogodzie, czy będzie ładnie, nieładnie, czy będzie deszcz, czy nie deszcz, czy burze. No i przede wszystkim, jakie będą temperatury, prawda? To wszystko już za kilka chwil, koniecznie zostańcie z nami i zróbcie już teraz nieco, jeszcze trochę. O, i teraz jest dobrze, teraz jest głośno.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
5: Ale że już?
4: No już.
5: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
5: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: Reklama.
9: Chodził po mieście z nożem, policja użyła wobec niego broni. Prokuratura sprawdza, czy było to zasadne. Za nami konferencja na temat obronności. O Warsaw Security Forum powiem już za chwilę. Łukasz Gibała będzie rządzić Krakowem. Oficjalne zaprzysiężenie za tydzień.
0: Jest 18, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. Śledczy zajmują się tragicznymi wydarzeniami w Nowym Sączu. 41-latek, który w niedzielę szedł ulicą z nożem, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Policjanci użyli tasera, ale to nie powstrzymało mężczyznę. Wtedy jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka. Na razie przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z kamer policjantów, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
10: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy policji, ewentualnego przekroczenia w tym zakresie uprawnień. Natomiast chcę zaznaczyć, że to jest standardowa procedura w tego rodzaju przypadkach. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
9: 41-latek, którego postrzelono, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem. Więcej broni z własnych fabryk. Tego, zdaniem ministra obrony narodowej, potrzebuje Europa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
11: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
9: Warsaw Security Forum to dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat obronności. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. W przyszłą środę Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Łukasz Gibała pokonał w wyborach Monikę Piątkowską. We wczorajszym głosowaniu uzyskał poparcie ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta? O tym prosto z Krakowa nasza reporterka Dominika Baraniec.
12: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
8: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
12: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6:45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obważanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
9: 21 października zaprzysiężenie, a dzień później poznamy nazwiska nowych wiceprezydentów. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, ale w najwyższych partiach góry zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku. Na dodatek coraz szybciej zapada zmrok, dlatego do obowiązkowego wyposażenia w plecaku dochodzi już latarka czołówka, mówi ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Mieczysław Ziach.
13: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
14: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
9: Dodawał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: To może o tym, jaka będzie noc. Co wy na to? Sprawdzamy. Uwaga! Jeśli chodzi o temperatury, okolice, niech ja tylko spojrzę. No 4, 5, a miejscami nawet 3 stopni. A o, proszę bardzo, mamy nawet 2. To na północnym zachodzie, okolice Szczecina. I też mgliście w wielu miejscach naszego pięknego kraju. Natomiast jutro. Jutro słońce w przeważającej części, aczkolwiek deszcz na północy może się pojawić. No i okolice 13-14 stopni w przeważającej części. Mówię tutaj głównie o zachodzie, centrum i południu. A na wschodzie, no nawet 11, miejscami 10 stopni, więc tam powoli trzeba zacząć się już grzać. Czym się grzeją na wschodzie? No wszyscy dobrze wiemy, prawda?

Jack Style and John, What Are We Gonna Do w Vox FM i to jest numer 5 naszej best listy. Na ten utwór można głosować wchodząc na voxfm.pl, klikając w zakładkę best lista, no i później szukając piąteczki. W ostatnim notowaniu zaliczył delikatny spadek, więc wszystko w waszych rękach, by ta sytuacja się zmieniła i powędrował ten numer ku górze. Plusy, minusy, pamiętajcie, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji, a za chwilę utwór, który póki co jeszcze w propozycjach, no ale to też oczywiście się może zmienić. Wy macie na to realny wpływ. Gromi, Want What You Want. Taki oto utwór. Bardzo fajnie się tego słucha, bardzo fajnie to brzmi. A zresztą sami sprawdźcie. Na pełnej!

0: Ja nie wiem, co się dzieje, ale przeglądając internety spostrzegłem, że ostatnio wiralem stała się pani, seniorka, 92-latka, która, uwaga, to nie jest żart, uciekła z domu opieki, pokonując 2-metrową metalową bramę w, no to niecałe 24 sekundy. Dacie wiarę, rozumiecie, to jest, no to... To nie jest skok przez kozła. Nawet gdyby był, to dalej mówimy o 92-latce. 2-metrowa metalowa brama pokonana w 24 sekundy. Dacie wiarę? No seniorka jest w, no naprawdę, nienagannej kondycji. 92 lata. Dajcie spokój, dajcie spokój. Oj, oj, a poczekajcie, bo telefon do mnie dzwoni, poczekajcie. Halo? Jak to babcia uciekła?
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Jak głęboka jest twoja miłość? To pytanie od Calvina Harrisa, czyli niegdyś najlepiej opłacanego DJ-a na tym świecie. Czy dalej tak jest? No nie wiem, trzeba by to było sprawdzić, chociaż przyznam szczerze, sytuacja mogła się już mimo wszystko lekko zmienić. Dzisiaj mamy Dzień Bezpiecznego Komputera, nie wiem co wy zrobicie z tą wiadomością, natomiast uznałem, że warto ją przekazać i sprawdzić, czy wasz komputer jest bezpieczny. Jeśli nie, no to trzeba to zmienić. Nie wiem, co to znaczy bezpieczny komputer. W sensie, że co, że gdzieś trzymany pod kocem, tak? Na przykład?
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Tobi Romeo i Fly High, czyli wysokie loty. Tych wysokich lotów życzymy wszystkim tym, którzy teraz są jeszcze w pracy albo dopiero będą zaczynać pracę na tak zwanej drugiej zmianie, bo te wysokie loty faktycznie mogą się przydać, czyli mnóstwo energii. Za kwadrans będzie godzina 19, czyli czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale zanim wiadomości, to jeszcze pogramy w rytmie hitów z Colin Zenek Martyniuk Ryder Love. Pojawi się w tej godzinie, ale wcześniej był już teraz Sean Paul. Zróbcie głośniej.

0: Loren i Tattoo w Vox FM. Za kilka chwil 19:03, czas najświeższych wiadomości, również wiadomości. To po prostu pogodowych wiadomości. To tak, to się zgadza, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby po prostu być na bieżąco.
1: Reklama. Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Reklama.
5: Podejrzewanie o podpalenie stacji Starlink, zatrzymanie, od tego zaczniemy wiadomości. Blokada na Krajowej 9 to po śmiertelnym zderzeniu osobówki z busem. Powiemy też o najnowszych ustaleniach Komisji do Spraw Pegasusa.
0: Jest 19, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Na początek pilne informacje od ministrów i służb w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie obiektu, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
5: Zatem aktem dywersji stoją rosyjskie służby, dodawał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Działanie niewątpliwie będzie kwalifikowane jako działanie na zlecenie obcych służb. Teraz oczywiście procedura ekstradycyjna, liczymy na to, że bardzo szybko znajdą się w naszym ręku, w polskich aresztach i będą osądzeni przez polski sąd.
5: Do pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej na Mazowszu doszło w nocy z 23 na 24 września. Celem miało być zakłócenie łączności internetowej w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na Ukrainie. Dwie osoby nie żyją, w tym dzieci są ranne. To po zderzeniu osobówki z autobusem na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 75-letnia kierująca osobówką wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej wjechała bezpośrednio pod nadjeżdżający autobus. Na miejscu zginęła kierująca samochodem osobowym i pasażerka. Autobusem podróżowało 15 osób, 3 z nich odniosły obrażenia, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Kolbuszowej Wojciech Stobierski.
8: Dwie dziewczynki w wieku około 10 i 12 lat z autobusu zostały ranne, zostały zabrane przez pogotowie do szpitala po przebadaniu wstępnym. Jedna osoba, która dorosła, podróżowała autobusem, też uskarżała się na urazy. Po przebadaniu również została zabrana do szpitala.
5: Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Samochody osobowe kierowane są na objazdy, ciężarówki muszą czekać na odblokowanie trasy. Zbigniew Ziobro głównym inicjatorem zakupu Pegasusa, Mariusz Kamiński organizatorem, a o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński. To ustalenia komisji śledczej, która zajmowała się zakupem i użytkowaniem tego oprogramowania przez polskie służby. Komisja przedstawiła swój raport po 2,5 roku prac. Z ustaleń prokuratury, jak i komisji wynika, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem, a pozyskane z jego użyciem dane polskich obywateli mogły wpaść w ręce producenta, mówi wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela.
9: Służba kontrwywiadu wojskowego stanowczo odmówiła udziału w zakupie. Wewnętrzny dokument Służby Kontrwywiadu Wojskowego ostrzegał wprost. Wykorzystywany system nie wyklucza możliwości zapoznania się z przesyłanymi danymi przez producenta oprogramowania, czyli izraelską firmę NSO Group.
5: Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreśla, że celem zakupu Pegasusa była inwigilacja ówczesnej opozycji.
10: Mówiono nam, szanowni państwo, że Pegasus ma służyć do walki ze szpiegami i terrorystami. Komisja ustaliła, że to był mit. Mit powtarzany przez polityków ówczesnej władzy. System nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi.
5: Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Kamińskiego, Macieja Wąsika czy byłych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Niedźwiedzie z poznańskiego zoo przed zimowym snem muszą uzupełnić kalorie. Pomoc w tym mają orzechy. Opiekunowie zwierząt organizują ich zbiórkę. Orzechy włoskie muszą być zdrowe i z tego roku, mówi Remigiusz Koziński z zoo.
4: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
5: Orzech można przynosić do zoo do czwartku od godziny 8 do 18.
0: Dzisiejsza noc do super ciepłych należeć nie będzie, no ale z drugiej strony mamy październik, więc nie ma się co dziwić. Najchłodniej na północnym zachodzie kraju, okolice Szczecina, tam miejscami nawet 2 stopnie, zobaczymy na termometrach i też będzie tam mgliście, a tak poza tym okolice 5-6 stopni, więc nie powinno być źle. Jutrzejszy dzień ciepły jak na październik, 14-13 stopni, na północy kraju przelotne opady deszczu. 5 minut po 19. Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam.
1: Na pełnej z Vox FM.

Wiecie, że oni rozpoczęli karierę jeszcze w latach 90. i to wczesnych latach 90. To szwedzka grupa Basic Element, a no, zaczęli koncertować w 92 roku. No ale chyba mają się całkiem nieźle. Niemniej do ich hitów warto jest od czasu do czasu sobie wrócić, a można to zrobić właśnie w Vox FM. A za chwilę coś już nieco świeższego. Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Utwór też dobrze znany, też lubiany, przy którym można się pobujać, można sobie potańczyć. Jak ktoś lubi, to nawet pośpiewać. Ale on się bardzo dobrze sprawdza, jak się jedzie nocą przez miasto i się opuszcza szybę w dół i się wystawia łokieć i ma się wtedy zimny łokieć. Dzisiaj bym tego jednak nie robił, bo... Poczekajcie, ile mamy stopni w tym momencie? No na przykład w Warszawie 10. To tak chłodnawo. To lepiej może nie. Na pełnej z Vox FM. Ale posłuchać można, tak.

Neptunika, What If? A co jeśli ten numer stanie się numerem jeden naszej bestlisty? No wszystko w waszych rękach, aktualnie jest to szóstka, ale jest bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, żeby to zmienić, bo do piątku, do godziny 17, no to jednak jeszcze trochę zostało. Pamiętajcie, wy możecie wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę bestlista i tam po prostu głosować. Plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. A już teraz propozycja do bestlisty, Disco Boys i piruety. No o tej godzinie faktycznie można nie jeden ciekawy piruet wykonać, ale najpierw posłuchajcie.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. A ja przypominam, że Vox FM robi roboty. Wystarczy, że się zgłosicie na voxfm.pl. Dokładnie, tam zgłosicie swoją pracę i zaprosicie do niej swoją, znaczy naszą pierwszą, ale swoją też, pierwszą zmianę radia Vox FM. Później my pojedziemy, odwiedzimy, pogadamy, trochę tam poczarujemy. No i jeszcze przy okazji wręczymy wam nagrody. Jakie to nagrody? A to sprawdźcie na voxfm.pl. A jak już tam będziecie, no to faktycznie po prostu zgłoście się.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
3: Ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.

tej pani przedstawiać specjalnie chyba nikomu nie trzeba, ale gdyby ktoś pierwszy raz dopiero co zderzył się z jej twórczością, to to jest Rihanna i jej Only Girl w Vox FM. 14 minut dzieli nas od godziny 20. 20 to oczywiście czas najświeższych informacji, najświeższych wiadomości z kraju i ze świata, ale zanim to wszystko, to jeszcze pogramy. Pogramy tak, żeby dodać energii. No i polecimy też klasykiem w tej godzinie Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona. To już za chwilę.

0: Sigma, Nobody to Love. I tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów, bo hitów ci u nas dostatek. Tu Vox FM. Za kilka chwil godzina 20 i to też moment, gdzie muszę powiedzieć do usłyszenia, podziękować za dziś, za to, że byliście z nami. Ale spokojnie, słyszymy się już jutro. Tymczasem, kto może, niech odpoczywa, a kto pracuje, za tych oczywiście cały czas mocno będziemy trzymać kciuki. Michał Drawka, miłego, do jutra.
1: Vox FM. Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.
7: Podejrzewanie o podpalenie stacji Starlink są w rękach polskich służb. To na początek wiadomości. Na razie bez zarzutów dla policjantki, która postrzeliła agresywnego mężczyznę. Uczniowie z Nowego Sącza zasadzili dąb pamięci Jana Nowickiego. Minęło 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacja od ministrów i policji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
8: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
9: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
8: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
8: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
7: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja w Woli Krobowskiej, dodajmy, ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów. Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenie prokuratury po tragicznych wydarzeniach w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. Zlecono też sekcję zwłok mężczyzny, mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy.
11: Przedmiotem tego postępowania jest przepis mówiący o możliwości przekroczenia uprawnień służbowych. Jest to standardowe postępowanie przy tego typu tragicznych w skutkach zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
7: Zabezpieczono już dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Sprawa zostanie przekazana do innej prokuratury, by zapewnić bezstronność. Śledczy mają informację, że mężczyzna był już wcześniej notowany. Sprawą zajęło się też Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. plaster już nie wystarcza. 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili dziś zgodnie przed budynkiem Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
12: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
13: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
14: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
7: Śląscy samorządowcy chcą wywrzeć presję na instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia, by problem został rozwiązany. Ich zdaniem finansowanie z NFZ jest niewystarczające. Dąb pamięci Jana Nowickiego zasadzono w ogrodzie Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu. W ten sposób szkoła chce upamiętnić tego wybitnego aktora i reżysera. W uroczystości brali udział uczniowie szkoły i żona Jana Nowickiego, Anna.
15: Nowy Sącz jest drugim miejscem w Polsce, które upamiętnia Jana Nowickiego. Jestem niezwykle podbudowana i wzruszona. Bardzo się cieszę.
16: Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby upamiętnić tak wybitnego aktora, jakim był Jan Nowicki.
17: Pan dyrektor opowiada nam, wspomina jego twórczość.
18: Pan Jan Nowicki w Nowym Sączu i w sądeckim ratuszu film Dziura w ziemi. Bywał często w Starym Sączu, więc jest z naszym regionem związany.
7: Dodaje dyrektor szkoły Bogusław Kołcz. Jan Nowicki zagrał w kilkuset spektaklach, filmach i serialach. Był również poetą. Zmarł w grudniu 2022 roku.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Prowadzący w klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie, czyli w wyścigu Grand Prix USA w Austin w Teksasie, który jest zaplanowany na 25 października. 14 milionów dolarów za koszulkę Michaela Jordana. Za taką kwotę wylicytowano strój, w którym koszykarz wystąpił w finałach NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę. Radom jak Radom, Motor Lublin. To spotkanie chwilę temu się zakończyło, a właśnie teraz mecz powinien zaczynać. GKS Katowice, który podejmie wieczystą. Przypomnę jeszcze, że wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1. Jeśli chodzi o Motor Lublin, to jeszcze sprawdzam teraz wynik. 2-3 wygrał właśnie z Radomiakiem.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: No i to już teraz bez dwucyfrowych wartości na termometrach. Zaledwie 5 stopni w przeważającej części kraju dzisiejszej nocy. Najchłodniej w zachodniopomorskim zaledwie 2. Na Pomorzu najcieplej 6 stopni powyżej zera. Mgły pojawią się w Lubuskiem, w zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i na Podlasiu. Z kolei deszcz na północy i w Świętokrzyskim. A jutro 14 stopni najcieplej nad morzem, najchłodniej na Lubelszczyźnie i na Podlasiu 11. No i deszcz pojawi się na północy i na Lubelszczyźnie.

0: Promocja.
1: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
0: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak? W jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
0: Kto?
4: Wiem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Mężczyzna, który groził zamachem na premiera Tuska, jutro zostanie przesłuchany. Szkoły stawiają na bezpieczeństwo. Ruszył cykl szkoleń dla uczniów i nauczycieli. A w Warszawie powstanie największa sala koncertowa w Polsce. Jest 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jutro przesłuchanie i najpewniej zarzuty dla mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Najwcześniej w południe zostanie doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski powie, za co może odpowiadać autor pogróżek.
7: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
6: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Blisko 80 tysięcy kontroli w szkołach i ponad 130 zatrzymanych. To najnowsze policyjne statystyki. Po ostatnich atakach w szkołach funkcjonariusze monitorują internet i sprawdzają zgłoszenia dotyczące gruźb, zapowiedzi przemocy oraz innych niebezpiecznych incydentów. Przed szkołami pojawiają się też patrole, mówi Jakub Filipiak z policji.
8: Nasza praca dalej jest prowadzona. Funkcjonariusze wchodzą do szkoły, kontaktują się z dyrekcją, pokazują, że są. Są też również patrole przyszkolne na terenach dookoła szkoły.
6: Tymczasem w prawie 160 białostockich szkołach odbywają się szkolenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w placówkach. Specjaliści uczą, jak uodpornić uczniów na falę dezinformacji, która zalała sieć w ostatni piątek. Jak się bowiem okazuje, aż 1/3 nastolatków w ogóle nie weryfikuje wiarygodności informacji w sieci, a to jest kluczowe, przyznają sami uczniowie.
9: Trzeba wszystko ze szczyptą soli brać. Każdą informację, którą się procesuje, trzeba szukać jednak oznak, czy nie było to wygenerowane przez chociażby sztuczną inteligencję, bo na przykład tak jak ja byłem na wielu grupkach, był ten sam obrazek do różnego scenariusza jakiegoś dobranego.
10: Dobre źródło informacji, że one jest sprawdzone, że oni mówią prawdę i tak dalej, to będzie taka jedyna podpórka, żeby zweryfikować informacje.
6: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje, że coraz więcej młodych osób przechodzi proces radykalizacji, a szkoły mają trudną rolę identyfikacji takich uczniów. Głodują, ale decyzji władz nie zmienili. Dyrektor szpitala w Sanoku pozostaje na stanowisku. Tak zdecydowali dziś radni powiatu mimo trwającego od czwartku protestu głodowego pracowników i związkowców. Na spotkaniu z władzami nie pojawili się przedstawiciele protestujących, mówi starosta sanocki Robert Pieszczak.
11: Chcieliśmy, aby dzisiaj skonfrontować to, co mówi pani dyrektor ze stroną związkową, bo uważamy, że tego wymaga sytuacja, aby podjąć ostateczną decyzję. My jako zarząd nie wykluczamy odwołania pani dyrektor.
6: Protestujący nie kryją rozczarowania. Zarzucają władzom brak zainteresowania ich sytuacją, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
12: Nie liczyliśmy na jakieś wielkie zainteresowanie, ale na to minimum ze strony zarządu powiatu i ze strony rady powiatu. Nikt się z nami nie skontaktował. Jeden raz był starosta.
6: Kolejne spotkanie z władzami powiatu zaplanowano na środę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie we Warszawie. Symfonia w Warszawie w ciągu 30 dni ma przekazać teren do budowy, mówi dyrektor tej placówki Janusz Marynowski.
13: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
6: Sala koncertowa na prawie 1900 miejsc powinna zacząć działać w 2030 roku. Chłodna dzisiejsza noc, prawie że bezdeszczowa, bo deszcz pojawi się, ale tylko i wyłącznie na północy i w Świętokrzyskiem. Jeśli chodzi o termometry, pokażą nam dzisiaj od 6, właściwie od 2 stopni w zachodniopomorskim do 6 nawet na Pomorzu. Będzie też mgliście, to na Lubelszczyźnie, w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, a jutro będzie dosyć ciepło, 14 stopni na plusie nad morzem, 11 najchłodniej na Lubelszczyźnie.

0: słuchać podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A zaczynamy od zatrzymań po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
1: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
1: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
0: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja we Woli Krobowskiej, dodajmy, ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Wspiera działania tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów. 20 tysięcy policjantów czuwało w poniedziałek nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
4: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
0: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że w poniedziałek lekcje odwołało było 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania o tematach, w których dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki wskazują, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
5: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
6: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
5: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący Parlamentarnej Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
0: Telefon zaufania działa w Polsce od 2008 roku. Zbigniew Ziobro głównym inicjatorem zakupu Pegasusa, Mariusz Kamiński organizatorem, a o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński. To ustalenia komisji śledczej, która zajmowała się zakupem i użytkowaniem tego oprogramowania przez polskie służby. Komisja przedstawiła swój raport po 2,5 roku prac. Z ustaleń prokuratury, jak i komisji wynika, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem, a pozyskane z jego użyciem dane polskich obywateli mogły wpaść w ręce producenta, mówi wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela.
7: Służba kontrwywiadu wojskowego stanowczo odmówiła udziału w zakupie. Wewnętrzny dokument służby kontrwywiadu wojskowego ostrzegał wprost. Wykorzystywany system nie wyklucza możliwości zapoznania się z przesyłanymi danymi przez producenta oprogramowania, czyli izraelską firmę NSO Group.
0: Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreśla, że celem zakupu Pegasusa była inwigilacja ówczesnej opozycji.
8: Mówiono nam, szanowni państwo, że Pegasus ma służyć do walki ze szpiegami i terrorystami. Komisja ustaliła, że to był mit. Mit powtarzany przez polityków ówczesnej władzy. System nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi.
0: Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Kamińskiego, Macieja Wąsika czy byłych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Na czym obecnie skupiają się śledczy, to wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
9: Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
10: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
9: Tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
10: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
9: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. W środę 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Łukasz Gibała pokonał w wyborach Monikę Piątkowską. W niedzielnym głosowaniu uzyskał poparcie ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta, to wie nasza reporterka Dominika Baraniec.
11: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
12: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
11: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6.45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
0: Frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Na kogo głosowali Krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach wyborczych? O to pytał nasz reporter.
13: Proszę pana, na obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
14: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
15: No to Gibała, tak.
14: Tak, Gibała.
15: Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje. Jego jakbyś znamy.
16: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
17: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba. W ogóle no jest to kobieta z klasą.
0: Przypomnijmy, zaprzysiężenie nowego prezydenta 21 października. Tego dnia mamy też poznać nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa. W chwili ataku nie był pod wpływem żadnych środków odurzających. Śledczy mają wyniki badań krwi napastnika z klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
18: Otrzymaliśmy wyniki badań laboratoryjnych próbek krwi. Próbki te są negatywne, czyli nie stwierdzono w pobranych próbkach krwi zawartości alkoholu ani środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych.
0: Prokuratura przygotowuje się teraz do powołania biegłych, którzy ocenią poczytalność podejrzanego w chwili zdarzenia. Śledczy wysłali też wniosek o międzynarodową pomoc prawną na Ukrainę w celu przesłuchania w charakterze świadka matki Ihora M. 31-latek został już przesłuchany i usłyszał m.in. zarzut zabójstwa księdza oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili dziś zgodnie przed budynkiem NFZ w Katowicach.
19: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
20: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
21: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
0: Śląscy samorządowcy chcą wywrzeć presję na instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia, aby problem został rozwiązany. Ich zdaniem finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające. Więcej broni z własnych fabryk. Tego, zdaniem szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, potrzebuje Europa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
2: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
0: Polska jest liderem, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, a także wykorzystywanie środków europejskich, dodawał minister obrony.
2: Z programu SAFE 44 miliardy euro, czyli prawie 1/3 trafiła do Polski, a z tego już 2/3 zostało zadysponowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Warsaw Security Forum to dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat obronności. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymali dwaj amerykańscy naukowcy, ogłoszono w Sztokholmie.
3: Sveriges Riksbank Prize.
0: Nagroda z ekonomii otrzymują Robert Ihol i Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej.
3: Of macroeconomic stabilization.
0: Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Podczas remontu kamienicy przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie odkryto wojenną pamiątkę. Pod warstwą starego tynku odkryto znak Polski Walczącej, symbol oporu z czasów II wojny światowej, mówi Magdalena Łani z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
22: Znalezienie takiego znaku Polski Walczącej, to jest wielkie wydarzenie w Warszawie, ponieważ budynków, na których one mogą się znajdować, jest coraz mniej. Ten znak został odkryty pod zdjęciu wtórnej warstwy tynku, który wiele lat temu na tą kamienicę został położony.
0: Kotwica znajduje się przy wejściu na klatkę schodową przy budynku Puławskiej 48. Teraz znak zostanie odnowiony przez konserwatorów i zabezpieczony specjalną szybą. A na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gośćmi Wiktora Świetlika będą publicyści Agnieszka Burzyńska i Bartłomiej Graczak z Przekanału. Z kolei pół godziny później już na antenie Vox FM program Ósma Runda i rozmowa z byłym sędzią Sądu Najwyższego, profesorem Janem Majchrowskim.

0: słuchać podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A zaczynamy od zatrzymań po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacja od ministrów i policji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
1: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
1: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
0: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja we Woli Krobowskiej, dodajmy, ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów. 20 tysięcy policjantów czuwało w poniedziałek nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
4: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
0: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że w poniedziałek lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania o tematach, w których dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki wskazują, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
5: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
6: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś, może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
5: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący Parlamentarnej Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
0: Telefon zaufania działa w Polsce od 2008 roku. Zbigniew Ziobro głównym inicjatorem zakupu Pegasusa, Mariusz Kamiński organizatorem, a o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński. To ustalenia komisji śledczej, która zajmowała się zakupem i użytkowaniem tego oprogramowania przez polskie służby. Komisja przedstawiła swój raport po 2,5 roku prac. Z ustaleń prokuratury, jak i komisji wynika, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem, a pozyskane z jego użyciem dane polskich obywateli mogły wpaść w ręce producenta, mówi wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela.
7: Służba kontrwywiadu wojskowego stanowczo odmówiła udziału w zakupie. Wewnętrzny dokument służby kontrwywiadu wojskowego ostrzegał wprost. Wykorzystywany system nie wyklucza możliwości zapoznania się z przesyłanymi danymi przez producenta oprogramowania, czyli izraelską firmę NSO Group.
0: Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreśla, że celem zakupu Pegasusa była inwigilacja ówczesnej opozycji.
8: Mówiono nam, szanowni państwo, że Pegasus ma służyć do walki ze szpiegami i terrorystami. Komisja ustaliła, że to był mit. Mit powtarzany przez polityków ówczesnej władzy. System nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi.
0: Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Kamińskiego, Macieja Wąsika czy byłych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Na czym obecnie skupiają się śledczy, to wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
9: Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
10: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
9: Tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
10: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
9: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. W środę 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Łukasz Gibała pokonał w wyborach Monikę Piątkowską. W niedzielnym głosowaniu uzyskał poparcie ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta, to wie nasza reporterka Dominika Baraniec.
11: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej letniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
12: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
11: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6.45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
0: Frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Na kogo głosowali Krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach wyborczych? O to pytał nasz reporter.
13: Proszę pana, no obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
14: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
15: No to Gibała, tak.
14: Tak, Gibała. Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
15: Jego jakbyś znamy.
16: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
17: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba. W ogóle no jest to kobieta z klasą.
0: Przypomnijmy, zaprzysiężenie nowego prezydenta 21 października. Tego dnia mamy też poznać nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa. W chwili ataku nie był pod wpływem żadnych środków odurzających. Śledczy mają wyniki badań krwi napastnika z klasztoru w Jarosławie na Podkarpaciu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
18: Otrzymaliśmy wyniki badań laboratoryjnych próbek krwi. Próbki te są negatywne, czyli nie stwierdzono w pobranych próbkach krwi zawartości alkoholu ani środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych.
0: Prokuratura przygotowuje się teraz do powołania biegłych, którzy ocenią poczytalność podejrzanego w chwili zdarzenia. Śledczy wysłali też wniosek o międzynarodową pomoc prawną na Ukrainę w celu przesłuchania w charakterze świadka matki i chora M. 31-latek został już przesłuchany i usłyszał m.in. zarzut zabójstwa księdza oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili dziś zgodnie przed budynkiem NFZ w Katowicach.
19: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
20: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
21: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
0: Śląscy samorządowcy chcą wywrzeć presję na instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia, by problem został rozwiązany. Ich zdaniem finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające. Więcej broni z własnych fabryk. Tego, zdaniem szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, potrzebuje Europa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
2: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
0: Polska jest liderem, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, a także wykorzystywanie środków europejskich, dodawał minister obrony.
2: Z programu SAFE 44 miliardy euro, czyli prawie 1/3 trafiła do Polski, a z tego już 2/3 zostało zadysponowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Warsaw Security Forum to dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat obronności. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymali dwaj amerykańscy naukowcy, ogłoszono w Sztokholmie.
3: Sveriges Riksbank Prize.
0: Nagroda z ekonomii otrzymują Robert Ihol i Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Podczas remontu kamienicy przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie odkryto wojenną pamiątkę. Pod warstwą starego tynku odkryto znak Polski Walczącej, symbol oporu z czasów II wojny światowej, mówi Magdalena Łani z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
22: Znalezienie takiego znaku Polski Walczącej, to jest wielkie wydarzenie w Warszawie, ponieważ budynków, na których one mogą się znajdować, jest coraz mniej. Ten znak został odkryty pod zdjęciu wtórnej warstwy tynku, który wiele lat temu na tą kamienicę został położony.
0: Kotwica znajduje się przy wejściu na klatkę schodową przy budynku Puławskiej 48. Teraz znak zostanie odnowiony przez konserwatorów i zabezpieczony specjalną szybą. A na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gośćmi Wiktora Świetlika będą publicyści Agnieszka Burzyńska i Bartłomiej Graczak z przekanału. Z kolei pół godziny później już na antenie Vox FM program Ósma Runda i rozmowa z byłym sędzią Sądu Najwyższego, profesorem Janem Majchrowskim.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Marunda.
1: Dzień dobry, panie prezydencie, gratulacje. Pytanie pierwsze. Czy w związku z tymi atakami nożowników uważa pan, że krakowskie szkoły powinny wprowadzić jakieś specjalne obostrzenia?
2: Redaktor, cała ta sytuacja jest oczywiście bulwersująca. Obserwujemy coraz więcej przypadków i autoagresji, czyli prób samobójczych wśród osób młodych, ale też agresji takiej właśnie jak te ataki nożowników. Ja nie jestem psychologiem, więc nie do końca potrafię powiedzieć, co kieruje sprawcami, natomiast no, można się domyślać, że ma to związek z pewną presją treści związanych z nowoczesnymi technologiami, z mediami społecznościowymi, z grami komputerowymi, czy z różnego rodzaju filmami. No i myśmy od dawna postulowali, żeby wzmocnić w krakowskich szkołach i opiekę psychologiczną i psychiatryczną. W tej chwili jest gigantyczny z tym problem. Wiele dzieciaków musiało czekać po kilka miesięcy, po 3-4 miesiące, pomimo że te dzieci wymagały pilnej wizyty u psychiatry, bo były świadkami na przykład przemocy domowej. Więc to zamierzamy wzmocnić. Niezależnie od tego, ja jestem zwolennikiem tego, żeby w szkołach nie można było też używać, żeby uczniowie nie mogli używać telefonów komórkowych. Ale oprócz tego też spotkam się z dyrektorami, z ekspertami i wspólnie zastanowimy się, jakie jeszcze dodatkowe środki można wprowadzić.
1: To jest pan dziś prezydentem elektem. Jaka będzie pierwsza decyzja, pierwsza zmiana, którą pan wprowadzi w życie?
2: Obiecywałem mieszkańcom, pani redaktor, w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
1: Jak to jest po 12 latach starania się o fotel prezydenta w końcu na nim zasiąść? Co pan czuje dzisiaj, w pierwszym dniu?
2: Ja, pani redaktor, jestem daleki od świętowania, od triumfalizmu, od euforii. Jestem człowiekiem, który od razu wchodzi w tryb zadaniowy. Czy już dzisiaj zastanawiam się bardziej nad tym, jak właśnie sprawić, żeby przez te 2 lata jak najwięcej rzeczy dobrych dla mieszkańców zrealizować, żeby jak największą część mojego programu zrealizować, żeby naprawić sytuację finansów Krakowa, która jest fatalna, żeby zablokować presję ze strony deweloperów, którzy betonują nasze miasto, żeby poprawić właśnie sytuację, jak chodzi o komunikację miejską. Więc to jest tryb zadaniowy, a nie euforia.
1: Zwrócił się pan z takim apelem do swoich kontrkandydatów i kontrkandydatki, żeby spotkać się z nimi i część ich pomysłów też zaimplementować. Skąd taki pomysł?
2: To dla mnie, pani redaktor, bardzo ważne, żebyśmy mieli takie poczucie, że w Krakowie każdy głos każdego mieszkańca się liczy. No a nie wszyscy zagłosowali przecież na mnie. W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż 1/3 mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały. Więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować. A dodatkowo w przypadku niektórych kontrkandydatów, takich jak senator Piątkowska, chcę ich poprosić, żeby oni również lobbowali w Warszawie w związku z pełnionym mandatem parlamentarnym za dobrymi dla Krakowa rozwiązaniami.
1: Panie prezydencie, wielu twierdzi, że te 62% dla pana i porażka pani senator Piątkowskiej to jest czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska. Czy pan się z tym zgadza?
2: Ja myślę, że faktycznie, jeśli premier Tusk i Koalicja Obywatelska chcą wygrać za rok wybory parlamentarne, to może powinni to potraktować, co się wydarzyło w Krakowie, jakie to swoiste ostrzeżenie i wyciągnąć jakieś wnioski. Dlatego, że tu w naszym mieście Koalicja Obywatelska rządziła przez 2 lata, miała większość absolutną i w Radzie Miasta, miała prezydenta, miała sprzyjający rząd, a tymczasem te rządy były fatalne, pełne błędów, pełne buty i arogancji. Może rzeczywiście warto wyciągnąć wnioski, ale z drugiej strony ja nie będę pouczał pana premiera Tuska, to polityk doświadczony, on sam, mam nadzieję, lepiej wie, co zrobić, żeby takie sytuacje mu się nie przetrafiały.
1: Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. Panie prezydencie, no myślę, że ważnym takim elementem, jeśli mówimy o tej polityce, czy to lokalnej, czy ogólnopolskiej, to jest ta przynależność pewna partyjna, afiliacja, która wiąże się z tym, jakimi jesteśmy zwolennikami, czy bardziej konserwatystami, czy liberałami. Pan należał do Platformy Obywatelskiej i do ruchu Palikota. Jaki jest pana dzisiejszy taki kierunek polityczny?
2: Ja, pani redaktor, zrobię wszystko, żeby w mieście, w którym ja będę prezydentem, żeby w Krakowie każdy czuł się dobrze, niezależnie od poglądów. Król Zygmunt August powiedział kiedyś: nie chcę być królem waszych sumień i ja nie chcę być prezydentem sumień krakowian. Nie chcę nikomu narzucać, jak ma żyć. Będę szanował wszystkich równo i tutaj swoje prywatne poglądy zamierzam odłożyć na bok.
1: O, to ciekawe, ale no, jakieś poglądy pan musi mieć. Kraków jest specyficzny i to też wybrzmiało po pana zwycięstwie. To znaczy, no, w Warszawie taka zmiana by raczej nie miała racji bytu. To jaki jest Kraków? Jakby pan mógł opisać, jaki jest Kraków? Jaka jest jego specyfika, żeby tutaj reszta audytorium spoza Krakowa też to zrozumiała?
2: Kraków był zawsze postrzegany, pani redaktor, jako miasto bardzo konserwatywne, a jednocześnie nowoczesne. I to się wydaje sprzeczne, ale to nie jest sprzeczne, bo rzeczywiście krakowianie są przywiązani do tej swojej tysiącletniej tradycji, kultury, ale z drugiej strony tutaj powstawało bardzo wiele w ostatnich 20-30 latach takich najnowocześniejszych polskich firm. Firm z zakresu właśnie zaawansowanych technologii, z branż kreatywnych, więc te dwie rzeczy moim zdaniem da się połączyć i takie to jest moje marzenie. Żebyśmy w Krakowie, w Nowej Hucie dokładnie, w takiej jednej z największych dzielnic Krakowa stworzyli taki hub innowacyjności, żebyśmy tam rozwijali właśnie zaawansowane przemysły, a z drugiej strony, żebyśmy pielęgnowali tę tradycję, tę kulturę, z której możemy być dumni i chyba, którą mamy taką jak, no może tutaj kogoś obrażę, ale chyba jak żadne miasto w Polsce, bo jesteśmy w końcu miastem, które przez najdłuższy czas w historii naszego kraju było stolicą i które pamięta najpiękniejsze chwile Polski.
1: To skoro jest tak dobrze, wielu turystów przyjeżdża, Kraków jest tą perłą w koronie, z drugiej strony są nowoczesne firmy, no to po co zmiany? Bo może wszystko było dobrze.
2: No ci turyści przyjeżdżają i dużo osób oczywiście na nich zarabia, no bo prawda, oni zostawiają pieniądze, ale te zyski, pani redaktor, trafiają jednak do wąskiego grona właścicieli firm turystycznych, czy to polskich, czy zagranicznych. Natomiast hoteli i branży gastronomicznej, natomiast miasto nie ma żadnego dochodu z tego tytułu, dlatego ja chcę wprowadzić opłatę turystyczną. Miasto dokłada do turystów. To jest około 100 zł rocznie na mieszkańca. Taki jest koszt, policzyliśmy to, utrzymania tej infrastruktury turystycznej, a powinno być na odwrót. Skoro tyle osób przyjeżdża, to miasto powinno też mieć z tego tytułu jakieś dochody, więc to jest chociażby pierwszy z brzegu przykład, co należałoby zmienić.
1: Jak już pan wejdzie do ratusza i zapozna się ze stanem faktycznym, to czy jest taki plan, żeby troszeczkę odkurzyć te struktury, bo czy to wcześniej prezydent Majchrowski, czy to później no, pana poprzednik, no to raczej była taka jedna zwarta grupa. Czy jest jakiś plan na zwolnienia?
2: Pani redaktor użyła takiej metafory odkurzanie. Ja wolę metaforę przewietrzania, ale to tak naprawdę znaczy to samo. Tak, magistrat i spółki miejskie wymagają silnego, pani redaktor, silnego przewietrzenia, bo tak jak pani zauważyła, przez ostatnie 24 lata tak naprawdę rządziła ta sama ekipa, ci sami ludzie. I oczywiście ja nie mam do nich pretensji, no generalnie ktoś
1: ich
2: wybiera.
1: Oj, chyba jednak pan ma pretensje, bo jednak wystartował pan w tym wyścigu, więc i namawiał pan mieszkańców Krakowa, żeby odwołali pana Miszalskiego, więc chyba jednak pan ma spore uwagi.
2: Tak, mam uwagi krytyczne wobec tych ludzi, którzy rządzili przez 24 lata, no, natomiast nie mam pretensji, to jest trochę co innego, ale generalnie tak, no uważam, że popełnili wiele błędów, że przede wszystkim byli tacy bardzo aroganccy, butni, że nie traktowali wszystkich mieszkańców równo, część mieszkańców czuła się wykluczona, zwłaszcza na przykład mieszkańcy dzielnic takich peryferyjnych, na obrzeżach, dużo środków szło w dzielnice centralne, które wyglądają pięknie, jak pani rektor przyjedzie do Krakowa, to na pewno będzie pani zachwycona, ale te dzielnice już na obrzeżach, to często brakuje chodników, kanalizacji, są bardzo zaniedbane, a wracając jeszcze do poprzedniej kwestii, tak, w związku z tym zamierzamy gruntownie zmienić i rady nadzorcze, i zarządy miejskich spółek, i też jak chodzi o stanowiska dyrektorów czy wicedyrektorów w magistracie, w wydziałach, zamierzamy się bardzo dokładnie temu wszystkiemu przyglądnąć, no i dokonać takiego odświeżenia.
1: A nie obawia się pan trochę, że ten system przez te 24 lata się tak na tyle usadowił, że będą na pana szukać jakichś haków, że będzie pan wrogiem publicznym numer jeden? Nie boi się pan tak po ludzku?
2: Ma pani rację. Jestem głęboko przekonany, że jest duża grupa ludzi, którzy chcą zachowania status quo. To są ludzie, czy to z biznesu, czy z polityki. Ci, którzy do tej pory czerpali korzyści z tego, że taki, a nie był inny był układ polityczny i oni na pewno będą cały czas rzucać mi kłody pod nogi, będą mnie atakować za pomocą mniej lub bardziej eleganckich metod. Pewnie te mniej eleganckie będą dominowały. Ale ja, pani redaktor, jestem już do tego przyzwyczajony. Mam grubą skórę. Przez ostatnie kilkanaście lat też byłem cały czas nieustannie atakowany. Przetrwałem to, więc przetrwam te kolejne kilka lat, kiedy te ataki będą pewnie jeszcze mocniejsze.
1: To pytanie o pana zaplecze. Wiceprezydent, wiceprezydentka, czy jest jakieś już tutaj nazwisko wskazane? Ilu wiceprezydentów pan obsadzi?
2: Ustawa pozwala, żeby w dużym mieście prezydent miał czworo zastępców i wykorzystamy ten limit. Akurat tu uważam, że byłoby dziwne, gdyby ich było mniej. Zamierzamy zmniejszyć liczbę na przykład dyrektorów na niższym szczeblu. Nie będzie na przykład departamentów, będą tylko wydziały, więc ta liczba dyrektorów będzie mniejsza. Będzie mniejsza liczba pełnomocników prezydenta, ale liczba wiceprezydentów będzie pełna. Jak chodzi o konkretne nazwiska, to nie chciałbym ich podawać, ale też na mojej stronie internetowej jest lista ekspertów, którzy mnie wspierali, więc każdy może sobie sprawdzić i to z grona tych osób głównie będą pochodziły moje nominacje.
1: No ale jakiś chociaż jeden przeciek, chociaż jedna sugestia taka dość wyraźna.
2: Ja wielokrotnie podkreślałem, że na przykład bardzo cenię Jacka Mosakowskiego, jak chodzi o transport.
1: Jacek Mosakowski. I świetnie, wiemy już, o co chodzi, czyli zmiany w transporcie publicznym, tańsze bilety, wydłużenie czasu obowiązywania biletów. Ale jak wygląda kwestia z Radą Miejską? Bo ja patrzę tak, Koalicja Obywatelska 19 osób, PiS 12, Kraków dla mieszkańców tylko 6. Jak pan widzi tę współpracę? No jednak jako niezależny prezydent.
2: Tak, dopowiedzmy, że jeszcze jest kilkoro radnych z partii Razem i z Nowej Lewicy, więc ten układ w Radzie Miasta jest bardzo skomplikowany. I w przeciwieństwie do mojego poprzednika, mnie nie będzie tak łatwo zbudować większość, bo on miał sytuację wyjątkowo komfortową, a ta większość by się przydała do tego, żeby popierać różne ważne projekty, które wymagają często zgody Rady Miasta, więc zamierzam indywidualnie porozmawiać z wszystkimi radnymi. Liczę, że w ich sercach dobro Krakowa będzie ważniejsze od jakichś interesów partykularnych, interesów partyjnych i że w ten sposób uda się zbudować większość. Myślę, że za 2-3 tygodnie będziemy już wiedzieć, czy to jest realne. Jeśli nie będzie to realne, to nie ukrywam, że mam też plan B. Są pewne rzeczy, które prezydent może realizować bez większości w Radzie Miasta, ale to będzie dużo trudniejsze.
1: O, a jaki jest ten plan B?
2: No na przykład to, o czym rozmawialiśmy, czyli zmniejszenie zarządów w spółkach miejskich i ich wymiana, czy na przykład obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej, to są decyzje, które nie wymagają aprobaty Rady Miasta.
1: Dobrze, a czy to właśnie, że czy zwalniać, czy nie zwalniać, stanie się może kartą przetargową, żeby nawiązać te relacje z Radą Miasta?
2: Tego się obawiam, że część rzeczywiście sił politycznych może domagać się w zamian za poparcie mnie jakichś koncesji personalnych.
1: No jakieś, to będzie się pan dawał szantażować?
2: Nie.
1: O! Tak stanowczo, nie?
2: Krótka odpowiedź, nie. Ja obiecywałem mieszkańcom, że jeśli zostanę prezydentem, to nie będzie żadnych tutaj nominacji po linii partyjnej, że wszystkie stanowiska zostaną obsadzone z klucza merytorycznego i dlatego zobaczymy, czy znajdzie się większość w związku z tym w Radzie Miasta. Może tak być, że dla niektórych sił politycznych, dla radnych, to będzie warunek nie do przełknięcia i dlatego będziemy wtedy realizowali wariant B, ale jestem bardzo zdeterminowany, żeby absolutnie żaden z moich zastępców nie miał legitymacji partyjnej i również, żeby osoby na innych wysokich stanowiskach to były osoby bezpartyjne. Mhm.
1: A tak w kontekście niedawnej afery w opiece zdrowia, przyjrzy się pan szpitalom, bo tam okazuje się, że może być największa wylęgarnia patologii. Czy pójdzie pan z wizytą do szpitali, sprawdzi, ile zarabiają tam lekarze?
2: No bardzo zbulwersowały mnie te doniesienia o szpitalu południowym, który przecież jest szpitalem też samorządowym. Ja nie wiem, czy w Krakowie takie sytuacje miały miejsce. Mam nadzieję, że nie. Mamy dwa miejskie szpitale w Krakowie, z czego jeden jest w katastrofalnej sytuacji finansowej, drugi w trochę lepszej. I zamierzam spotkać się z kierownictwem tych szpitali i zamierzam się bardzo uważnie przyjrzeć, co tam się dzieje, czy nie ma właśnie tam takich patologii, jakiegoś preferowania VIP-ów związanych z tą czy inną partią polityczną. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeden z tych szpitali dodatkowo wymaga wprowadzenia szybkiego programu naprawczego, bo jest zadłużony na potężne kwoty.
1: No dobrze, a jak już pan odkryje coś w trakcie swojej prezydentury, że dochodziło do jakichś skandalicznych nadużyć, to będzie pan to objawiał opinii publicznej? Będzie pan z tego robił aferę, żeby to jakoś nadwyrężyło dobre imię Koalicji Obywatelskiej?
2: Objawiał tak, robił aferę nie. Czyli ja obiecywałem wszystkim mieszkańcom, że zrobimy taki raport otwarcia, że otworzymy wszystkie szuflady, że pokażemy, co w nich było, że rozliczymy poprzedników i to będzie. Natomiast to nie będzie po to, żeby się na kimś mścić, żeby w jakiś sposób właśnie, jak pani doktor się wyraziła, robić aferę, tylko to będzie po to, bo mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak te rządy przez te 24 lata łącznie tych dwóch moich poprzedników wyglądały. I też ja uważam, że sprawiedliwość wymaga jednak tego, że jeśli były tam jakieś niedociągnięcia albo jakieś sprawy wręcz związane z łamaniem prawa, to żeby jednak odpowiednie organy się tym zajęły. Tu po prostu nie będzie krycia nikogo. Sprawiedliwość, transparentność i przejrzystość wymagają, żeby wszystkie szuflady otworzyć.
1: To proponuję założyć dobry kombinezon ochronny, bo może być brudno. To jeszcze w kontekście pana rywalki, która zdobyła dość dobry wynik, bo jak na startującą dopiero co w wyborach panią senator, 37,8% to dobry wynik. Pani senator mówi tak: mówię ci, Łukaszu, mówię ci, bardzo twardo, będę patrzyła na ręce. No i co pan na to?
2: No, bardzo bojowe to wystąpienie pani senator, ale ja powiem tak, ja bym chciał, żeby i media lokalne, i media ogólnopolskie, i politycy innych formacji patrzyli mi na ręce. Nie mam nic do ukrycia, ja lubię być kontrolowany na bieżąco, lubię być rozliczany przez mieszkańców, przez ich przedstawicieli, więc pani senator oczywiście zapraszam do współpracy, ale też proszę mi patrzeć na ręce.
1: No to ta współpraca nie tylko z panią Piątkowską, jak już pan zapowiedział, będzie, bo chce pan także zaimplementować pewne jej rozwiązania, no ale także z rządem. No i teraz tak, rząd ma taki jeden lewar, który nazywa się pieniążki. Boi się pan, że będą jakoś próbowali na pana wpłynąć, ograniczać te pieniążki?
2: A jak pani redaktor myśli, czy to jest możliwe, żeby rząd w jakiś sposób, żeby premier Tusk sekował jedno z największych polskich miast, drugie największe polskie miasto z tego tylko powodu, że ich kandydatka tutaj nie wygrała? No nie wiem, mnie się chyba nie wydaje, żeby to było bardzo mało zdroworozsądkowe, bardzo mało profesjonalne, a też za rok są wybory parlamentarne, no i chyba premierowi też będzie zależało na dobrym wyniku, a gdyby w jakiś sposób Kraków był sekowany, no to przecież tutaj ten wynik Platformy pewnie byłby, Koalicji Obywatelskiej pewnie byłby gorszy. Więc ja się raczej nie boję, zakładam, że jednak będzie chęć do współpracy, ale też zwracam uwagę, pani redaktor, że potrzebujemy nie tylko współpracy z rządem, ale też z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, bo to od jego podpisu albo braku podpisu zależą pewne dobre rozwiązania, które Kraków oczekuje, tak jak na przykład ustawa metropolitarna. No i wreszcie za rok może też się zmienić rząd i to jest akurat mój plus, że jako polityk bezpartyjny mam nadzieję, że będę w stanie współpracować, że będzie chęć do współpracy i ze strony tego obecnego rządu ze mną, a i ze strony ewentualnego przyszłego rządu, jeśli to będzie rząd prawicowy. Tak więc wydaje mi się, że pod tym względem ten wybór Krakowian no, daje nam większe pole do negocjacji z różnymi siłami politycznymi.
1: Oj tak, Krakowianie bardzo strategicznie zagrali, bo wybrali kogoś, kto jest pomiędzy młotem a kowadłem. Pytanie, w którą stronę docelowo pan się bardziej zwróci? No to kończąc naszą rozmowę, jeszcze taka może odezwa do narodu, do Krakowian. Co by pan chciał powiedzieć? Co ma być takim modus vivendi tej prezydentury?
2: Szanowni Państwo, to będzie trudna prezydentura, trudny czas, mamy fatalną sytuację finansów publicznych, więc nie obiecuję żadnych fajerwerków, ale to, co obiecuję, to to, że posprzątamy po poprzednikach, że pokażemy i rozliczymy to, co się złego działo, że każdy w Krakowie będzie szanowany niezależnie od poglądów, że nie będzie faworyzowany nikogo ze względu na przynależność do jakiejkolwiek partii politycznej i że nikt, żaden Krakowianin, niezależnie od tego, czy mniej zamożny, czy czujący się opuszczony, nikt nie będzie opuszczony, że każdy będzie miał tą pewność, że prezydent miasta się z nim spotka i się nim zaopiekuje.
1: Tak orzeczę Łukasz Gibała, nowy prezydent elekt miasta Krakowa. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja jeszcze sobie zerkam na najnowszy Super Express. No i tutaj oprócz tego, że szykowali zamach na Tuska i na szefa MON, to ja także widzę najnowszy sondaż dla Super Expressu. I może kończąc ten temat kwestii bezpieczeństwa, naszych dzieci, ale też polityczny. No jednak chyba jest to rewolucja, tak? Tsunami w Krakowie. No to pytanie, czy koalicja wygra? Czy koalicja utrzyma władzę. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą okazałaby się, uwaga, Koalicja Obywatelska. Tak wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez Instytut Badań Polster na zlecenie Superekspresu. I jak możemy zobaczyć, 33,4% to jest właśnie KO. Prawo i Sprawiedliwość 22,5%. Konfederacja 13,29%. Nowa Lewica prawie 8%, 7,8%. Konfederacja Korony Polskiej tuż za podium, na piątym miejscu, 7,33%. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,28% głosów. Ciekawe to jest, bo faktycznie Koalicja Obywatelska razem z Nową Lewicą no, ma dość sporą przewagę, a biorąc pod uwagę niesnastki na prawicy, może się okazać, że te przyszłoroczne jesienne wybory no, będą bardziej, takie bym powiedziała, nie wiem jak to nazwać, takie emocjonujące niż te z 2023 roku. I tylko tutaj dodam, że poniżej progu wyborczego znalazła się partia Razem, wynik tylko 4%, PSL 3,21%, a Szymon Hołownia i Polska 2050 to już na w ogóle złoty 80, jakby to powiedzieć kolokwialnie. Ciekawe to jest, a oprócz tego myślę, że zima, która się zbliża, dużo się dzieje na świecie, między innymi odblokowanie sprzedaży diesla przez Amerykę dla Rosjan. To także ważny temat, ja będę go poruszać w trakcie tego tygodniowych rozmów. Żegnam się tymczasem, no i widzimy się za tydzień w poniedziałek. Wszystkiego dobrego.

0: słuchać podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A zaczynamy od zatrzymań po pożarze naziemnej stacji Stirling na Mazowszu. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
1: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby.

0: strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Wspiera działania tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów. 20 tysięcy policjantów czuwało w poniedziałek nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
1: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
0: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że w poniedziałek lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania o tematach, w których dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki wskazują, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
2: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
3: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś, może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
2: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący Parlamentarnej Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
0: Telefon zaufania działa w Polsce od 2008 roku. Zbigniew Ziobro głównym inicjatorem zakupu Pegasusa, Mariusz Kamiński organizatorem, a o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński. To ustalenia komisji śledczej, która zajmowała się zakupem i użytkowaniem tego oprogramowania przez polskie służby. Komisja przedstawiła swój raport po 2,5 roku prac. Z ustaleń prokuratury, jak i komisji wynika, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem, a pozyskane z jego użyciem dane polskich obywateli mogły wpaść w ręce producenta, mówi wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela.
4: Służba kontrwywiadu wojskowego stanowczo odmówiła udziału w zakupie. Wewnętrzny dokument służby kontrwywiadu wojskowego ostrzegał wprost. Wykorzystywany system nie wyklucza możliwości zapoznania się z przesyłanymi danymi przez producenta oprogramowania, czyli izraelską firmę NSO Group.
0: Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreśla, że celem zakupu Pegasusa była inwigilacja ówczesnej opozycji.
5: Mówiono nam, szanowni państwo, że Pegasus ma służyć do walki ze szpiegami i terrorystami. Komisja ustaliła, że to był mit. Mit powtarzany przez polityków ówczesnej władzy. System nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi.
0: Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Kamińskiego, Macieja Wąsika czy byłych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Na czym obecnie skupiają się śledczy, to wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
7: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
6: Tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
7: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
6: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. W środę 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Łukasz Gibała pokonał w wyborach Monikę Piątkowską. W niedzielnym głosowaniu uzyskał poparcie ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje?

0: Nowego prezydenta, to wie nasza reporterka Dominika Baraniec.
1: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
2: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Rakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
1: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6:45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
0: Frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Na kogo głosowali krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach wyborczych? O to pytał nasz reporter.
3: Proszę pana, na obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
4: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
5: No to Gibała, tak.
4: Tak, Gibała.
5: Gibała.
6: Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
5: Jego jakby znamy.
7: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
8: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba. W ogóle no jest to kobieta z klasą.
0: Przypomnijmy, zaprzysiężenie nowego prezydenta 21 października. Tego dnia mamy też poznać nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa. W chwili ataku nie był pod wpływem żadnych środków odurzających. Śledczy mają wyniki badań krwi napastnika z klasztoru w Jarosławie na Podkarpaciu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
9: Otrzymaliśmy wyniki badań laboratoryjnych próbek krwi. Próbki te są negatywne, czyli nie stwierdzono w pobranych próbkach krwi zawartości alkoholu ani środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych.
0: Prokuratura przygotowuje się teraz do powołania biegłych, którzy ocenią poczytalność podejrzanego w chwili zdarzenia. Śledczy wysłali też wniosek o międzynarodową pomoc prawną na Ukrainę w celu przesłuchania w charakterze świadka matki i chora M. 31-latek został już przesłuchany i usłyszał m.in. zarzut zabójstwa księdza oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili dziś zgodnie przed budynkiem NFZ w Katowicach.
10: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
11: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
12: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
0: Śląscy samorządowcy chcą wywrzeć presję na instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia, aby problem został rozwiązany. Ich zdaniem finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające. Więcej broni z własnych fabryk. Tego, zdaniem szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, potrzebuje Europa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
13: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
0: Polska jest liderem, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, a także wykorzystywanie środków europejskich, dodawał minister obrony.
13: Z programu SAFE 44 miliardy euro, czyli prawie 1/3 trafiła do Polski, a z tego już 2/3 zostało zadysponowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Warsaw Security Forum to dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat obronności. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymali dwaj amerykańscy naukowcy, ogłoszono w Sztokholmie.
14: Sveriges Riksbank Prize.
0: Nagroda z ekonomii otrzymują Robert Ihol i Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Podczas remontu kamienicy przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie odkryto wojenną pamiątkę. Pod warstwą starego tynku odkryto znak Polski Walczącej